0: pani dzisiaj z nami. Ze mną w studiu dzisiaj
1: Małgorzata Bulaszewska,
0: Piotr Gierzyński. To było Miasto Młodości. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Wybieramy się dziś w podróż. Najpierw za ocean, później jedną z najpopularniejszych dróg na świecie, a ta za sprawą książki. Książki Droga Matka, Droga 66 o historii, legendzie i podróży. Artur Owczarski, autor tej książki, jest dzisiaj moim i waszym gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dla wielu Stany Zjednoczone to jest synonim wolności, ale też takich marzeń o takiej spontanicznej i pełnej przygód wyprawie. Czy dla pana też tak wyglądają Stany Zjednoczone, albo wyglądały?
4: Stany Zjednoczone są bardzo różnorodne. Jest bogata Ameryka, jest lokalna Ameryka, więc każdy może znaleźć coś dla siebie.
3: Mhm. A z jakim nastawieniem wyjeżdżał pan do Stanów Zjednoczonych?
4: Ja byłem w Stanach wielokrotnie, kilka razy na wakacjach, typowych wakacjach z dziećmi na Florydzie czy w Kalifornii, a teraz jechałem z kolegą, żeby zobaczyć lokalną Amerykę. Tam, gdzie nie ma hoteli, tam, gdzie nie ma basenów, tam, gdzie nie ma turystów, takich tradycyjnie rozumianych, czyli bardziej ludzi skupionych na samej drodze, a nie na spędzaniu czasu w jednym miejscu.
3: Mhm. I to było tak, że właśnie z tej potrzeby zrezygnowania z takich turystycznych miejsc padł pomysł, żeby przejechać się drogą 66?
4: Droga 66 siedziała we mnie chyba ze 20 lat.
3: No to bardzo popularna trasa, prawda?
4: Tak, i to jest właśnie ciekawe, o czym piszę w książce, że dopiero kiedy się tam wybrałem, zacząłem zgłębiać wiedzę, dlaczego ja o niej wcześniej słyszałem. Mhm. A bardzo dużo osób słyszało o drodze 66, ale nie mają świadomości skąd i dlaczego. Po prostu o tym wiedzą. A okazuje się, że jest to miejsce, no, trudno nazwać miejsce, jest to droga, która jest obecna w popkulturze od 80 lat. Mhm. Były piosenki wielkich gwiazd muzyki, były filmy, były książki, a wrosła tak naprawdę w legendę o zdobywaniu zachodniego wybrzeża. Amerykańską legendę pionierów, którzy podróżują za lepszym życiem, za chlebem na drugą stronę kontynentu. Dotyczyło to milionów ludzi. Mhm. A przez to zaczęła się pojawiać, były nawet seriale telewizyjne. W latach 60. przez 4 lata był emitowany serial, który dział się na drodze 66. Były piosenki, jak piosenka Get Your Kicks on Route 66, później śpiewana od Nat King Cole'a aż po Rolling Stonesów i Depeche Mode, więc o niej się słyszy, ona jest obecna.
3: O niej się słyszy, ale ją się też widzi, naprawdę. Tak jak pan powiedział, to filmy, to seriale, ale też mam wrażenie, że ten słynny znak Route 66 pojawia się też, nie wiem, na ubraniach, to są naszywki, to są piórniki, długopisy, wszystko. Dokładnie, wszystko.
4: Tak, droga 66 jest wszędzie, bo się sprzedaje. To, co się sprzedaje, jest popularyzowane. Dzisiaj na drodze 66 jest tak dużo miejsc, gdzie można kupić właśnie upominki z logiem. Lokalne społeczności malują tarcze 66 na drogach, są ustawiane znaki, z tego się żyje. Bardzo dużo miasteczek, co było widać na przykład w filmie Autka, bardzo popularnej kreskówce, umarło de facto po tym, jak zbudowano autostradę i droga 66 została praktycznie zamknięta, bo przestała istnieć jako droga ze wschodu na zachód. I bardzo dużo małych miejscowości, żeby przyciągnąć turystów, próbuje odnowić mit drogi 66, która w tej chwili jest tak de facto atrakcją turystyczną.
3: Mhm. Przyciąga. Co w niej jest takiego przyciągającego?
4: Ja kocham być w drodze. dwa dni w jednym miejscu i zaczynam się nudzić. Droga 66 ma 4000 kilometrów. Codziennie inny krajobraz, codziennie nowi ludzie na drodze, codziennie, i to nie tylko mieszkańcy, ale również mnóstwo turystów, którzy podróżują w ten sam sposób. Można spotkać ludzi z całego świata. Codziennie nowe wyzwania i chyba najbardziej czekałem na krajobrazy południowego zachodu. Gdy wjeżdża się z Oklahomy do Teksasu,

0: czasu otwiera się niebo. Jest pięknie. Preria, po horyzont, droga ciągnąca się nie wiadomo dokąd. Najbardziej niebieskie niebo, jakie w życiu widziałem. Do tego w Arizonie i w Kalifornii pustynia, mnóstwo atrakcji krajobrazowych w okolicach. A nasza trasa wyniosła razem 5000 kilometrów, to jest 5500 kilometrów, czyli zrobiliśmy jeszcze 1500 kilometrów więcej niż sama droga 66, żeby dojechać do takich miejsc jak Wielki Kanion czy Monument Valley. Ale warto. Natura jest czymś, co się nigdy nie nudzi.
1: I to jest bardzo niespotykane, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy właśnie skojarzą drogę 66 z tych wszystkich popkulturowych klimatów, mają takie wyobrażenie, że no dobrze, są jakieś tam krajobrazy, ale generalnie się jedzie. To może trochę wiać nudą, jeżeli ktoś nie jest w temacie, a pan tutaj mówi i w swojej książce opisuje, że no te krajobrazy i ta przyroda jest naprawdę zachwycająca i że warto jednak.
0: Można jechać jak z Warszawy do Sopotu.
1: Nie patrząc na nic.
0: I spieszyć się, bo w kolacja w hotelu. A można też jechać tak, że za każdym razem, gdy nas coś zachwyci, zatrzymać się, porozmawiać z ludźmi. Ludzie są ciekawi ludzi, więc za każdym razem, gdy widzą kogoś obcokrajowca, pytają się, co tam robi. Za każdym razem, gdy mówiłem, że jadę drogą 66, wielu Amerykanów mówiło mi, że nigdy nie wyjechali ze swojej miejscowości, a sami chcieliby to kiedyś zrobić.
1: Niektórzy mieszkają, to, co mamy najbliżej, jest najtrudniej
0: zdobyć. Dokładnie. Niektórzy mieszkają przy drodze 66. W Stanach, jak Illinois czy Missouri, droga 66 prowadzi przez osiedla mieszkaniowe i to tak w takich małych uliczkach, że jedziemy wzdłuż podjazdów. Ludzie koszą trawniki, a my jedziemy drogą 66. Te wielkie przestrzenie otwierają się w południowych Stanach. Natomiast niektórzy mają drogę 66 między domem a stodołą.
1: I to też jest zastanawiające, prawda? Bo taki obraz tej drogi nie jest nigdzie ukazywany. Zazwyczaj to jest właśnie ta ogromna przestrzeń i pusta droga.
0: Ja starałem się w książce zilustrować tę podróż. Bardzo zależało mi na dużej ilości zdjęć i tych zdjęć jest tam prawie 300. Jeśli jedziemy do Egiptu, to pokazujemy piramidy, to jest oczywiste. Jeżeli jedziemy w inne miejsca na świecie, nawet do Stanów, pokazujemy Wielki Kanion. Natomiast droga 66 nie jest oczywistym miejscem do fotografowania. Droga jak droga. Mhm. Ale wszystko, co dzieje się wokół niej, trzeba się otworzyć na takie prowincjonalne klimaty, które mogą śmieszyć. Jest takie miejsce w jednym między polami kukurydzy a domami farmerów, gdzie w latach 20. Przy budowaniu drogi przeszło po mokrym betonie kilka indyków. A dzisiaj ślady tych indyków są obmalowane białą farbą. Przy nich stoi wyrzeźbiony, wycięty z metalu indyk. I jest to atrakcja turystyczna drogi 66. Trudno sfotografować takie miejsce i wywołać zachwyt podobny, jaki wywołują piramidy.
1: No tak,
0: ale
1: to jest po prostu indyk.
0: Tak, to jest indyk, ale trzeba się otworzyć. Inną kuriozalną atrakcją jest pomost, który wybudował mąż dla żony w kształcie wieloryba. Zdaje się to być bardzo kiczowate, bo jest. Ale jadąc tą drogą, właśnie tego oczekujemy.
1: Musimy mieć świadomość, że właśnie takie rzeczy tam spotkamy.
0: Amerykanie są mistrzami sprzedaży. Więc jeśli można zrobić wokół czegoś show, wokół czegoś najbardziej kuriozalnego, to robią, bo to przyciąga ludzi.
1: No właśnie, bo nie tylko o samej drodze w swojej książce pan pisze, ale pisze pan też o mentalności Amerykanów. To dla nas cały czas nowość. My cały czas dziwimy się na pewne zachowania Amerykanów. Kogo pan spotkał po drodze?
0: Spotkałem wielu ludzi, najczęściej w restauracjach, na stacjach benzynowych. Amerykanie są otwarci, a to jest może powierzchowna otwartość, ale ona jest. Dla nas, wywodzących się z Europy Środkowej, jest to coś bardzo sympatycznego. Więc ludzie budują klimat tej drogi i warto czasami się zatrzymać, porozmawiać z kelnerką czy z kucharzem w małej knajpce. Bo można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
1: I czy to oni byli takim przyczynkiem, by napisać trochę o historii, legendach? tej drogi? Czy to już wiedza zasięgnięta z zupełnie innych rewirów?
0: Tak jak wspomniałem, zawsze się zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, skąd ludzie wiedzą o drodze 66. Ona, tak jak mówiłem, jest bardzo szeroko obecna w popkulturze, ale ona też wpisuje się w mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Drogę 66 wyznaczano wzdłuż szlaków, które powstawały już w XIX wieku. Specjalnie konstruowano trasę w ten sposób, żeby przechodziła przez małe miejscowości, aby rozwinąć lokalny biznes. Dzięki temu w tysiącach małych miejscowości ludzie otwierali sklepy, stacje benzynowe, pojawiały się warsztaty samochodowe i to wszystko napędzało ekonomię. Więc warto naprawdę skupić się na tych drobnych, małych miejscowościach, gdzie to widać. Niestety w wielu miejscach jest tak, że stoją budynki wzdłuż drogi pozamykane, pozabijane deskami. Mhm. Są puste. Czasami jeden sklep z upominkami. Czasami ktoś przyciągnie figurę Elvisa Presleya albo wielkiego mężczyzny trzymającego hot doga i ludzie jadąc drogą 66 specjalnie przyjeżdżają, żeby zrobić mu zdjęcie.
1: Czyli to jednak działa. Takie małe rzeczy działają.
0: Tak.
1: No dobrze, to jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy samej podróży. Jak długo trwała podróż?
0: Trzy tygodnie.
1: I jak wyglądała? To jechaliście ile godzin dziennie?
0: Jechaliśmy codziennie 12 godzin, niezależnie od tego, czy mieliśmy do pokonania 200 parę kilometrów, czy 500.
1: To był jakiś plan za każdym razem?
0: Był plan. Droga 66 jest w wielu miejscach już niedostępna. Czasami wjedzie przez tereny prywatne, czasami zniknęła, czasami zarosła trawą, czasami trzeba podróżować autostradami. Jest sporo książek, które opisują atrakcje wzdłuż drogi, więc można z nich korzystać jadąc, ale przygotowanie się do takiej podróży wymaga naprawdę dużo czasu. Są nawet książki o mostach na drodze 66. To jest tak obecny obiekt w kulturze amerykańskiej, że można, tak jak mówię, kupić książki o mostach, czy o odcinkach specjalnych, albo o tych, które już zniknęły. Nie sposób jest zobaczyć wszystko. Dlatego te 12 godzin codziennie skupialiśmy się na tym, co chcieliśmy zobaczyć.
1: Powiedział pan, że trzeba się bardzo mocno przygotować, ale to przygotowanie polega na takim przygotowaniu planu, czy chodzi o inne przygotowanie?
0: Jeśli jedziemy z punktu A do punktu B, włączamy Google i mamy trasę wyznaczoną. Drogi 66 tak się nie da przejechać, bo ona nie istnieje. Trzeba cały czas szukać tych miejsc, które jeszcze są dostępne i którymi można przejechać. W wielu miejscach droga 66 nagle kończy się w polu i trzeba zawracać na autostradę. Więc to nie jest tak proste, żeby sobie tę trasę wyznaczyć. I tak jak mówię, no wielokrotnie trzeba korzystać też z autostrad.
1: A jaki cel wam przyświecał? Bo to miało być pierwsze pytanie, ale jakoś zaczęliśmy z zupełnie innej strony rozmowę. No ale zawsze jedziemy po coś, prawda?
0: To jest pytanie, po co ludzie podróżują. Ja zawsze gonię horyzont i podróżuję od 20 lat. Zwiedziłem kawał świata, a droga 66 jest kwintesencją podróży. Sama podróż sprawia mi przyjemność. Myślę, że mnóstwo ludzi ma tak samo, że gdy wsiadają w samochód, puszczają radio i czują się wolni.
1: Nie było zmęczenia?
0: Oczywiście, że było, ale to jest przyjemne zmęczenie.
1: Przyjemne zmęczenie, no ale 12 godzin za kółkiem. Rozumiem, że się trochę wymienialiście.
0: Nie, no zmienialiśmy się cały czas, więc to nie jest problem. A poza tym to nie jest przejazd z punktu A do punktu B, żeby gonić. Jechaliśmy powoli.
1: Teraz spójrzmy jeszcze raz na książkę, bo to okazuje się być taki subiektywny, ale tak jak każdy inny, ale przewodnik na rynku polskim, bo tak jak powiedział pan wcześniej, jest mnóstwo publikacji, które wskazują, jak można tę trasę przejechać, a to jest pana spojrzenie na to, jak tę trasę można przejechać i z pewnością co warto zobaczyć. Co w tej książce się znalazło?
0: Na początku napisałem o tym, jak Amerykanie czy imigranci z Europy zdobywali Zachód. Jakie szlaki, jak szlak Oregon na przykład, czy szlak kalifornijski funkcjonowały przez cały XIX wiek. Żeby i zilustrować, że Droga 66 wpisała się w ten mit zdobywania Dzikiego Zachodu. Później starałem się przybliżyć legendę, czyli nakreślić, w jaki sposób stało się tak, że Droga 66 jest tak fantastycznie rozpoznawalna. Ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem Chińczykiem, że napisałem książkę o Drodze 66 i oczywiście wiedział, co to za droga. Więc jest to miejsce znane na całym świecie, nawet w Chinach.
1: Wydawać by się mogło kawał drogi, prawda?
0: Kawał drogi, ale jednak ludzie o nim wiedzą, więc chciałem powiedzieć, dlaczego o nim wiedzą. A później jest to subiektywna podróż, opowieść o podróży. Staraliśmy się zrobić z wydawcą mapki, żeby pokazać, jak jechałem, i to jest, myślę, bardzo przydatne, jeżeli ktoś by w tą drogę chciał się wybrać, bo każdy etap jest namalowany na mapie, przynajmniej ogólnie, ale widać miejscowości po drodze. I większość miejsc, w których byliśmy, jest zilustrowane zdjęciami. Są te wszystkie kuriozalne atrakcje pokazane, jak wieloryb czy indyki, o których mówiłem. Więc tak, można z tej
1: przetarł
0: książki
1: pan
0: dowiedzieć
1: trochę
0: się
1: szlaki,
0: o
1: prawda?
0: Historii, o legendzie i o tym, gdzie można pojechać. Natomiast nie trzymałbym się tego, gdybym miał tą książkę i jeszcze wcześniej nie przejechał drogi 66, nie trzymałbym się tego kurczowo, bo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a wystarczy spędzić parę godzin w internecie, żeby wyszukać smaczki, które nas interesują. Mhm.
1: A ten pomysł na książkę pojawił się już w czasie podróży, przed podróżą, czy dopiero po powrocie?
0: A pomysł na książkę się pojawił przed. Mhm. Bardzo mi zależało też na zdjęciach z tej podróży i sprawiło mi to olbrzymią przyjemność.
1: No dobrze, to teraz już dowiedziałem się, że podróżowanie to część pana życia i rozumiem, ogromna pasja.
0: To jest pasja, to jest to, o czym ciągle myślę i co cały czas staram się robić. Zacząłem od Chin, w których byłem kilkanaście razy. Byłem kilka razy w Afryce. O wszystkim można poczytać na mojej stronie internetowej. Jest mnóstwo przygód w moim życiu, które niektóre były straszne, inne były fantastyczne. Byłem na przykład przypadkiem w Nicei w trakcie zamachu terrorystycznego. Mhm. A kiedyś podróżowałem w Laosie zaraz po tym, jak ktoś zabił autobus, ludzi w autobusie, gdzie zginęło dwóch Europejczyków. I podróżowaliśmy na północ kraju, zatrzymywani co kilkadziesiąt kilometrów przez panów w dresach z karabinami maszynowymi. Zdarzały się takie historie w moim życiu. Jest tego naprawdę sporo i o tym można poczytać na stronie, dlatego że lubię pisać. Mhm. I zawsze nie prowadzę bloga, natomiast zawsze lubiłem spisywać swoje historie. Chyba też po części dla własnych dzieci, żeby wiedziały, co ojciec w życiu robił.
1: No właśnie, jakieś takie najciekawsze miejsce, bo tu padło kilka przerażających opowieści, historii z podróży. Wiele miejsc zwiedzonych, ale takie najciekawsze. Pewnie bardzo ciężko jest wybrać takie miejsce.
0: Każde miejsce na świecie jest inne. Droga 66 na pewno jest porywająca i chciałbym ją zrobić jeszcze raz. Mhm. Jest to w planie kiedyś znowu. A teraz myślę o Patagonii, którą planuję zrobić z Tomkiem, z którym robiliśmy Drogę 66 w przyszłym roku. Zacząłem też pisać książkę o Teksasie.
1: O.
0: A byłem tam w marcu i wyjeżdżam na cały lipiec. A to dopiero są historie. Byłem na festiwalu, w trakcie którego zabija się kilkadziesiąt tysięcy grzechotników i robią to, skurują je potem dzieci. To można zobaczyć w Teksasie, więc podróżowanie otwiera oczy na świat. A z takich najciekawszych historii, o które pan pyta, to w zeszłym roku byłem na Gobi. A razem z córką 200 kilometrów od cywilizacji, dwa jeepy, wydmy na 200 metrów wysokie, czterech ludzi, namiot, minus 5 w nocy, księżyc tak wielki jak piłka do koszykówki, o 3 nad ranem miałem wrażenie, że mogę po niego sięgnąć ręką, a przyroda. Mhm. Napisaliśmy na piachu z córką napis wielkości 20 metrów. Myślę, że zostanie tam na lata. Użyliśmy do tego kamieni.
1: Niesamowite, ale bardzo dużo przyrody pojawia się w tych pana podróżach. Czy to jest tak, że to właśnie w takie rejony pana ciągnie, czy...
0: Miasta mnie nudzą. Żyjemy w świecie globalnym. Większość jest podobna. Mhm. Jeśli było się w Hongkongu, w Miami, w Nowym Jorku, a w większości miast europejskich, to z czasem to wszystko się zlewa. Oczywiście Hongkong ze swoją zatoką porywa i każdy, kto tam przyjedzie za pierwszym razem, jest na kolanach. Tak samo piękne jest Miami. Lubię tam być, ale to, co najbardziej mnie dotyka, to przestrzeń. Czy to jest morze, bo też jestem żeglarzem, czy to jest pustynia, czy to są góry. Myślę, że ci, którzy kochają przyrodę i doceniają to poczucie wolności wtedy, kiedy są w wielkich przestrzeniach, rozumieją o czym mówię.
1: Mm-hmm. Wspomniał pan o wyprawie z córką. Często zabiera pan dzieci?
0: Tak, raz w roku zabieram dzieci na wyprawę. Zazwyczaj jedną albo drugą, czyli na zmianę. Mm-hmm. A w tym roku na przykład byłem w Indonezji z młodszą. Wspinaliśmy się na wulkan. Myślę, że jest to świetna edukacja.
1: Czyli to nie są takie wakacje z dziećmi w hotelu, all inclusive, plaża, piasek. I jak dziewczyny na to reagują?
0: Dziewczyny czy dostają niesamowitego powera po takich wyjazdach. Aha.
1: Ale nie narzekają, że się muszą wspinać?
0: Nie, bo są od dawna nastawione na to, że z ojcem się jeździ z plecakiem i nie będzie lekko. Ale proszę mi wierzyć, dzieci są czasami bardziej wytrzymałe od dorosłych. Jeśli tylko zapewni się stałe dostawy kalorii, to można naprawdę dużo.
1: No właśnie, bo tak chciałbym podpytać w kontekście drogi 66, czy to jest dobry pomysł na podróż dla młodego człowieka, który chciałby w ten sposób na przykład zwiedzić część Stanów?
0: Zdecydowanie tak. Gdybym miał 20 lat, to chyba nie ma lepszego pomysłu niż skrzyknąć grupę znajomych i wsiąść do busa, którego koszty wynajmu można podzielić między siebie, wziąć namioty i po prostu jechać.
1: Mhm. A droga jest taka wyprawa? No bo Stany nie są najtańszym
0: Stany
1: dla nas
0: nie są
1: punktem.
0: Tanie i każdy motel to jest kilkadziesiąt czy nawet $100, dlatego że żeby obniżyć koszty można spać na polach namiotowych. Mhm. Benzyna jest bardzo tania, dużo tańsza niż w Polsce. Wynajem samochodu też nie jest jakoś strasznie drogie. Najgorsze są noclegi i jedzenie. Mhm. Jedzenie to jest zawsze kilkanaście do $20 i tak jeśli rozpiszemy to na kilka tygodni, to
1: okazuje się pewna kwota.
0: Kosz. Ale dla chcącego nic trudnego i tak naprawdę jeśli zrezygnujemy z jedzenia w punktach gastronomicznych na rzecz supermarketów, wynajmiemy samochód na kilka osób i zabierzemy namiot, to da się zrobić.
1: Da się zrobić. No teraz bardzo modne jest podróżowanie low-costowe, prawda? I tak. Jakby to coraz częściej wychodzi. Pan też mniej więcej w takim klimacie próbuje podróżować?
0: To zależy. Podam przykład motocyklistów. Droga 66 wydaje się miejscem, od razu kojarzy się z Easy Riderem, którego zresztą kręcono też przy drodze 66. I z ludźmi, którzy za $2 przemierzają Amerykę na motocyklu. Dzisiaj wynajęcie Harley'a, który jest najpopularniejszy, bo jest to pierwsza myśl, o której myśli motocyklista, jak będzie chciał przejechać drogę 66, że musi wynająć Harley'a, to jest koszt około $3000. Więc ci wszyscy motocykliści, którzy jadą od Chicago do LA, to są zazwyczaj biznesmeni, prawnicy i stomatolodzy.
1: Nie są to młodzi ludzie.
0: Żony siedzą na tylnych siedzonkach. Wyglądają oczywiście rasowo, ubrani w czarne skóry, brody. Spotkałem kilku Szwedów, którzy mieli uplecione włosy jak wikingowie, ale to są wszystko ludzie, których stać na wynajęcie motocykla. Mhm.
1: Nie tylko podróże to pana pasja, z tego co się dowiedziałem, ale tak jak mówił pan też, żeglarstwo na przykład, to też oscyluje w kierunku podróży. Czym jeszcze pan się interesuje w życiu?
0: Żeglarstwo to jest zdecydowanie moja pasja. Staram się przynajmniej raz w roku gdzieś popływać. Zrobiłem ostatnio uprawnienia, ale dalej czuję się amatorem.
1: Rozumiemy, że nie ogranicza się pan co do przestrzeni. To cały świat przed panem stoi otworem.
0: Były regaty na Karaibach. Chyba największa przygoda żeglarska w moim życiu. Heineken Regata to jest impreza, gdzie startuje kilkaset załóg z całego świata. Niektórzy ścigają się na poważnie. Można tam zobaczyć łodzie z Volvo Ocean Race, ale są też ludzie, którzy płyną własnymi łódkami i ciągną za sobą na sznurku żółtą kaczuszkę dla zabawy.
1: Uroczy.
0: Tak, dla każdego co innego. Lubię też pływać turystycznie po Morzu Śródziemnym, które uważam, że jest najpiękniejszym akwenem do pływania, bo ilość małych miejscowości, czy to we Włoszech, czy w Grecji, czy w Chorwacji, jest tak wielka, że za każdym razem można odkrywać nowe miejsca. Jest to fantastyczny sposób na spędzanie wolnego czasu i wcale nie taki kosztowny.
1: A trudny?
0: Nie, jest mnóstwo firm w Polsce, które oferują tego typu wakacje. Za mniej niż 2000 zł można spędzić tydzień na jachcie. A więc bardzo dużo ludzi korzysta z tego. Tylko trzeba się otworzyć i nie bać, bo czasami niektórych przeraża nocne pływanie na przykład.
1: Tak, na przykład to, albo takie niekoniecznie komfortowe warunki. To młodzi ludzie bardzo często właśnie wytykają temu sposobowi podróży.
0: Łódka ma coś z kampera, tak.
1: Tak, dokładnie.
0: Parę osób zamkniętych na bardzo małej przestrzeni. Trzeba gotować, trzeba sprzątać. No też wszystko zależy od kosztów, bo można spotkać mnóstwo ludzi, którzy pływają z obsługą i przybijają na marinę, wychodzą na kieliszek wina, a załoga ogarnia wszystko wokoło.
1: Pan, rozumiem, prowadzi wszystko sam.
0: Ja gotuję, robię zakupy w supermarkecie i później dbam o wszystko razem z innym skiperem albo z załogą.
1: A jak zaczęło się ta przygoda z żeglarstwem? To gdzieś od zawsze...
0: Kolega mnie wyciągnął na Karaiby, na regaty.
1: Zaczęło się z grubej rury.
0: Zaczęło się bardzo grubej rury i jak stanęliśmy po dwóch dniach treningów na linii startowej, stanęliśmy w cudzysłowie oczywiście, a start w regatach wygląda w ten sposób, że kilkadziesiąt łódek musi w dokładnie określonym czasie przepłynąć niewidzialną linię pomiędzy ustawioną boją a łodzią sędziów. Jeżeli zrobi się to za wcześnie, trzeba otoczyć łódź sędziów i traci się mnóstwo czasu. Więc każdy stara się złapać wiatr i wpłynąć na tę linię w odpowiednim momencie. Ci, którzy traktują regaty na poważnie i przyjeżdżają na nie, żeby walczyć, są naprawdę zestresowani. Pełne słońce, wiatr, ocean i krzyczący do siebie po angielsku skiperzy i krzyczący na załogi skiperzy i załoga, która cały czas musi przeskakiwać z jednej strony na drugą, bo cały czas zmienia się kurs. To robi takie wrażenie, że żeglarstwo jest naprawdę, od razu staje się pasją, przynajmniej w moim przypadku.
1: Ale mówi pan, że ma pan już uprawnienia. Rozumiem, że ten etap trochę trwał, żeby tego dokonać.
0: Tak, to jest kilka tygodni na wodzie, to jest tydzień szkolenia od rana do nocy, robienia wszystkiego, spędzenia na przykład całego dnia na marinie i przybijania do ściany. W końcu trzeba wiedzieć, jak podpłynąć do stacji benzynowej.
1: To nie jest też proste.
0: To nie jest proste. Zdarza się mnóstwo małych wypadków. To są duże koszty. Wchodzą firmy ubezpieczeniowe. Odpowiedzialność jest spora. Więc, ale wszystkiego można się nauczyć.
1: No dobrze, wyłapałem plan na książkę o Teksasie, która już się pisze i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli ją przeczytać. A najbliższa podróż?
0: Teksas.
1: Wracamy i kończymy książkę tam.
0: Jestem zapraszony na rancho do znajomych. Mam nadzieję zobaczyć lokalne rodeo. Mam nadzieję wybrać się na Cookoffy. To jest ciekawa tradycja w Stanach.
1: Co to takiego?
0: Ludzie zbierają się co tydzień, stowarzyszeni są w różnych organizacjach, tych organizacji jest kilka, ale w większości południowych Stanów jest tak, że co tydzień odbywa się barbecue. Barbecue w Teksasie to jest religia. Przepisy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzie inwestują olbrzymie pieniądze w samochody, w piece, w podróżowanie od jednego konkursu gotowania do następnego. Ludzie z ulicy są zapraszani, żeby być sędziami na takich zawodach. Do wygrania są spore pieniądze. Często ma to też podtekst charytatywny. Jest kultura życia. Mhm. Takich rzeczy nie ma w Polsce i myślę, że warto się temu przyjrzeć i to opisać. Planuję też zabrać drona, więc chciałbym pokazać przestrzenie Teksasu z góry.
1: W książce tego nie zawrzemy, ale pewnie w...
0: No mam nadzieję, że właśnie będą zdjęcia w książce z drona, więc...
1: Ale jakieś filmy, czy filmy, tego tak, typu rzeczy, tak. Chociaż powstają już książki łączące te wszystkie nowe formy. Artur Owczarski był gościem Meloradia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, gdzie zjeść najlepszego steka w okolicach Drogi 66, to zajrzyjcie do książki Droga 66, Droga Matka o historii, legendzie, podróże. Artur Owczarski, dziękuję uprzejmie.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza. To podobno pani motto.
3: Tak, to zgadza się. W pewnym momencie przestałam czekać na przyszłość, zaczęłam działać. I, że tak powiem, przyszłość zrobiłam teraźniejszością. I to jest moje motto i tak mam od zawsze praktycznie.
1: Od zawsze tak jest?
3: Tak, tak jest od zawsze.
1: Agnieszka Zakrzewska, dzisiaj w studiu Meloradia. Przeczytałem, że niedoszły prawnik, z zamiłowania polonistka, a z wyboru rekruter.
3: Tak, niedoszły prawnik. Prawnik to było marzenie mojego taty. Wymyślił sobie, ponieważ pochodzę z rodziny nauczycielskiej z tradycjami. Mój tata był nauczycielem języka rosyjskiego, wieloletnim dyrektorem szkoły wiejskiej niedaleko tego miejsca zamieszkania, gdzie się urodziłam. To jest na Pomorzu. Piękne miejsce. I tata wymyślił sobie, że jego córka, trzecia z kolei, bo było nas cztery dziewczyny, zostanie prawnikiem. A moje marzenie jednak, ten gen nauczycielski ciągle gdzieś tam we mnie tkwił, wymyśliłam sobie polonistykę. Tata, niestety.
1: Ale nawet nie spróbowała pani prawa?
3: Spróbowałam. Studiowałam trzy lata na Uniwersytecie w Poznaniu. W pewnym momencie stwierdziłam, że jednak trzeba, pomimo wszystko, pomimo tego, że na pewno zawiodłam troszeczkę nadzieję taty, postanowiłam pójść własną drogą i zrezygnowałam po trzech latach studiowania prawa.
1: I wyszła polonistyka i to jest to, co gra w duszy.
3: Tak, to jest ten miłość do języka polskiego, do mowy ojczystej, ten jednak ten gen nauczycielski, chociaż nie zostałam nauczycielką, ale w czasie studiów też udzielałam bardzo dużo korepetycji, ale nie z języka polskiego, tylko z języka niemieckiego.
1: O proszę, niezły miszmasz.
3: Tak, także to niezły miszmasz, dokładnie.
1: Dobrze, do tego zawodu rekrutera jeszcze dojdziemy, bo on też się tutaj pojawi, ale od 2002 roku jest pani na emigracji w Królestwie Niderlandów. Do tego jeszcze autorka książek, już tak kończąc nasze podsumowanie. Zostańmy właśnie przy autorce książek, bo pojawiła się tak zwana amsterdamska trylogia, tak jest określana. Najpierw było Do jutra w Amsterdamie.
3: Tak.
1: Skąd się wziął pomysł w ogóle na książkę i napisanie?
3: Pomysł na książkę i napisanie. Pisanie to było zawsze moje marzenie, ale może nie książki, bo wydawało mi się, że napisanie książki to już troszeczkę trudniejsze niż jakieś krótkie felietony czy opowiadania, które pisałam na różne konkursy, to wtedy były lata temu, nie wiem, czy pan pamięta, bo to odległe czasy, lata 80. Taki miesięcznik, to był czy tygodnik dla dzieci, Płomyk, Płomyczek, Świat Młodych, ja tam pisałam opowiadania na różne konkursy, które wygrywałam, dostawałam nagrody i tak we mnie spodobało mi się to i postanowiłam, że będę jednak pisać, ale to raczej krótkie formy. Czyli
1: a ma pani jeszcze te pierwsze opowiadania?
3: Tak, jeszcze mam to pierwsze opowiadanie, które wygrało. To było opowiadanie, na temat pokoju, bo to było, takie były wtedy czasy, że białe gołąbki pokoju, taki to był tytuł tego konkursu bodajże. Chodziło o pokój, ja napisałam opowiadanie, później wiersze, takie patriotyczne wtedy klimaty właśnie.
1: Nie było pomysłu, żeby to teraz wydać jeszcze, sięgnąć
3: do
1: tego?
3: Nie, no myślę, że tak czytając to troszeczkę się łapie za głowę, ale to tak było, wtedy miałam 13 lat, więc byłam jeszcze dzieckiem i też założyłam taki klub zrzeszający ludzi, którzy właśnie pisali wiersze, wysyłali do mnie właśnie swoje wiersze, ja je oceniałam, także już tak się czułam, takie już przez to wygrywanie tych konkursów czułam się ekspertem, w cudzysłowie oczywiście, i ludzie do mnie pisali swoje wiersze, ja ich oceniałam, zawsze to była moja pasja, ale książka to jednak już jest dłuższa
1: forma. No tak, no ale widać, że to się działo w pani od naprawdę młodego wieku.
3: Ale książkę napisałam, właściwie to się zaczęło na moim profilu na Instagramie, który prowadzę już kilka lat, i tam pisałam takie krótkie teksty pod moimi zdjęciami. Wiadomo, Instagram są głównie zdjęcia, tekstów za długich odbiorca akurat na tym kanale czytać nie chce, ale moi czytelniczki, to głównie były kobiety, dopingowały mnie do tego cały czas, żebym pisała dalej, bo ja pisałam taką powieść w odcinkach, czyli kończyłam w takim momencie, kiedy te emocje i ta ciekawość, co będzie dalej, sięgała zenitu, i dziewczyny mi cały czas dopingowały, pisz dalej.
1: No i te czytelniczki pewnie zdenerwowane, co się wydarzyło dalej.
3: I one by chciały więcej i coraz więcej, więc stwierdziłam, skoro tak się podoba i mam coraz większy odzew i coraz większe zainteresowanie, może rzeczywiście książka. I wszystkie oczywiście dziewczyny, tak, pisz, my kupimy, będziemy cię wspierać, będziemy cię reklamować. I tak rzeczywiście się stało, bo po wydaniu książki wszystkie dziewczyny, które obserwowały mnie na Instagramie, robiły zdjęcia, ruszyły masowo do księgarń, kupowały książki, wysyłały mi nawet potwierdzenia zamówień, żeby na pewno wiedziała, że kupiły moją książkę. Także to się tak fajnie zaczęło i ja zawsze o tym mówię, że te social media teraz są tak przedstawiane też często w negatywnym świetle. U mnie to było bardzo pozytywnie, bo dzięki Instagramowi, później Facebookowi, bo teraz też mam profil na Facebooku, który obserwuje dosyć spora grupa ludzi, dzięki nim wydałam książkę i zawsze to powtarzam. To jest taka siła kobiet, akurat w moim przypadku, która doprowadziła do tego, że wydałam pierwszą książkę, drugą i trzecią, bo to jest trylogia.
1: Teraz już jest trylogia, dokładnie. Za chwilę po kolei sobie porozmawiamy o tych książkach. Czyli to jest bardzo fajny przykład na to, że media społecznościowe nie muszą nieść za sobą wyłącznie zagrożenia, hejtu i nienawiści.
3: Dokładnie.
1: To jest też bardzo mocno motywujący czynnik. Zawsze mnie interesuje ten etap, w którym autor dochodzi do wniosku, zacznę publikować. Jak to było w pani przypadku? Kiedy i w jaki sposób narodziła się ta myśl, że wrzucę pierwszy tekst na Instagrama?
3: To było dużo moich obserwatorów pytało mnie, jak zaczęła się. To jest taki ciekawy temat, jak zaczęła się twoja emigracja, jak to było na początku, jak sobie radziłaś. Tym bardziej, że teraz coraz więcej ludzi, to akurat kilka lat temu, coraz więcej ludzi wyjeżdża za granicę. Trochę się obawia tego, nie wie, szczególnie też dużo młodych ludzi wyjeżdża za granicę, nie wie, co ich tam czeka. Dlatego te pytania, jak ty sobie poradziłaś, jak było w twoim przypadku, było ciężko na początku, czy było ci łatwiej? I odpowiadając na te pytania, stwierdziłam, że to rzeczywiście warto opisać to więcej i szerzej, i tak zaczęłam pisać. I tych pytań było coraz więcej. W pewnym momencie stwierdziłam, że może warto było pisać książkę, bo bohaterka książki to jest dużo, dużo w niej ze mnie i tych moich doświadczeń na emigracji, na początku emigracji, czyli 16 lat temu. Czyli te pytania spowodowały, pytania, ciekawość Holandii, ciekawość życia emigranta, szczególnie na początku, doprowadziły do tego, że postanowiłam wydać książkę, tak zbeletryzować to, bo to wiadomo, to opowieść, to nie jest reportaż, to jest fikcja, ale zawarłam dużo w niej z tych pierwszych moich doświadczeń emigracyjnych.
1: I tak oto właśnie opowiedzieliśmy, o czym jest pierwsza część, a w kolejnych częściach ten temat się pojawia cały czas.
3: Tak, w kolejnej części wróciłam, bohaterka, ja mówiłam wróciłam, bo moja bohaterka ma na imię Agnieszka i czytelniczki twierdzą, że to jestem ja. One wiedzą nawet lepiej niż ja, że to jestem ja, i tak rzeczywiście traktują mnie, mówią do mnie, Agnieszka, pytałem się o męża, czy to jest ten właśnie mąż, który jest opisany w książce, więc ja cały czas próbuję tłumaczyć, że to nie do końca tak jest, że...
1: No ale z jakiegoś powodu nazwała pani swoją bohaterkę tak samo.
3: Tak, to tak pierwszy postanowiłam nazwać ją Agnieszka, i tak teraz może, jak patrząc wstecz, być może, że zmieniłabym bohaterkę, bo rzeczywiście to utożsamianie mnie z Agnieszką z książki jest, pytają mnie czytelniczki na spotkaniach autorskich właśnie o męża, o dziecko, o pracę, te wszystkie tematy, które pojawiają się w książce. Ja
1: bo to jest chyba ciekawe.
3: Tak, myślę, że to też świadczy o tym, że to jest prawdziwa historia, skoro ludzie rzeczywiście utożsamiają mnie z Agnieszką, z bohaterką mojej książki, i tak wierzą, że rzeczywiście to wszystko istnieje naprawdę, bo nawet szukają opisuje w książce jedno z największych lotnisk w Amsterdamie i tam pracuje jeden z bohaterów i dostałam wiadomości, że czytelniczki, będąc właśnie na lotnisku w Amsterdamie, szukały biura, w którym pracuje postać fikcyjna. No i były bardzo rozczarowane, że tego biura nie ma, ani tego bohatera nie ma, bo takim przypadł do gustu. Także myślę, że to jest dobry znak, że to świadczy, że to jest realistyczne, że to jest opowieść jest tak realistyczna, że ludzie wierzą, że rzeczywiście ci bohaterowie istnieją naprawdę.
1: No właśnie, z jednej strony realistyczna, z drugiej strony wiemy, że jest tutaj element fikcji. To jest piękne połączenie, bo w zasadzie czytelnik nie wie, w którym momencie wchodzi w ten piękny, wymyślony świat, a w którym momencie jest ta rzeczywistość, bo imię to nie jedno, bo przecież emigracja to też jest ten główny temat, no, który łączy panią z główną bohaterką, albo główną bohaterkę z panią.
3: Tak, i te problemy emigracyjne są prawdziwe i na tym wątku prawdziwym moich początków na emigracji, to akurat w moim przypadku nie były to ciężkie początki, bo ja jestem też taką osobą otwartą i wyjeżdżając do innego kraju liczyłam się z tym, że na początku będzie ten moment aklimatyzacji, nowe warunki, inny język. Nauczyłam się to od razu, polecam wszystkim, którzy planują wyjazd do jakiegoś kraju, żeby przynajmniej podstawy języka, oczywiście angielski czy niemiecki, w moim przypadku niemiecki to była podstawa, ale też od razu zaczęłam się uczyć języka tubylczego, jak to mówię, żeby łatwiej się porozumieć.
1: To jest bardzo ważne. Czasami młodzi ludzie mówią, po co mi ten angielski, prawda? Po co mi ten niemiecki? Po co mam się tego uczyć? No właśnie po to, żeby...
3: Tak, to jest dla mnie, to jest bardzo ważne. Ja od razu zaczęłam się też uczyć języka tubelców, dlatego żeby też oni doceniają to. Ten fakt, nawet proste, podstawowe zwroty. Jeżeli oczywiście planuje się migrację, niektórzy może wyjeżdżają do jakiegoś kraju na wakacje, ale to myślę, że angielski jest podstawą i warto się uczyć języków. To jest naprawdę dla mnie priorytet i ja akurat w tym momencie muszę czterema językami władać w pracy, ale też jest moja pasja. Bardzo lubię uczyć języków obcych.
1: No właśnie, powiedziała pani, że sami wyjeżdżają na wakacje, ale często jest tak, że wyjazd na wakacje potem okazuje się wyjazdem na całe życie.
3: Tak, bo tak było w moim przypadku. No ja pojechałam do siostry na wakacje, tak mi się spodobało, stwierdziłam, nic mnie nie trzyma w Polsce. Spróbuję pożyć trochę w Holandii, zobaczymy jak to jest dłużej niż tydzień, dwa. I tak, zostałam już 16 lat.
1: To znaczy, że Holandia jest fajniejsza niż Polska?
3: Myślę, że jest inna, ale też dla takiej osoby jak ja, otwartej, ciekawej świata. Holendrzy są też otwarci, ciekawi innych kultur. Tam jest też bardzo dużo właściwie ludzi z całego świata. W Polsce teraz to się zmienia. Myślę, że jesteśmy coraz więcej podróżujemy, coraz więcej nawet bardzo prosty przykład. Rzeczywiście w Polsce ludzie w tym czasie, kiedy przyjeżdżam tu do Warszawy, rzeczywiście młodzież mówi po angielsku. Bardzo mnie to cieszy, że rozumieją, że to jest naprawdę warto. Inwestycja w siebie, to też powtarzam w moich książkach. Inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, bo tego nikt nam nie odbierze, nikt nam tego nie ukradnie. To jest naprawdę... To warto robić. Mhm.
1: Trochę uciekliśmy od tej opowieści o książkach, ale to bardzo przyjemna rozmowa. Wróćmy do pocztówki z Amsterdamu. W skrócie, co tam się wydarza w tej drugiej części?
3: Bohaterka wraca do Polski. Oczywiście ku wielkiemu, to był wielki protest, no i czytelniczki chciały, żeby bohaterka została w Holandii i tak do końca wierzyły, że jednak wróci.
1: A czytelniczki, przepraszam, dopytam, są z Polski czy z Holandii? Czy są?
3: Ja mam czytelniczki z całego świata, bo moja książka krąży po całym świecie, ale rzeczywiście czytelniczki domagały się, żeby Agnieszka wróciła do Holandii. Druga część dzieje się w Polsce, a też bardzo dużo wątków holenderskich, bo ja wracam wspomnieniami do Amsterdamu. Jest też bohater, jeden z głównych bohaterów drugiej części pochodzi z Holandii. Akurat to też jest emigrant, który z Holandii przeprowadził się do Polski, więc te holenderskie wątki cały czas są, ale akcja dzieje się w Polsce. Pod koniec książki bohaterka znowu wraca do Holandii, tak jak czytelniczki chciały, bo to w czasie czytania książki wysyłają im moje czytelniczki wiadomości, albo im się podoba, albo im się nie podoba, ale bardzo lubię, jak komentują to na żywo. Czytając moją książkę piszą mi już, że to oczekiwania takie jak chciały, albo tak jak nie chciały i dopytują się, co będzie w trzecim tomie. Także w trzeci tom znowu wraca akcja do Holandii. Ku wielkiej ucieszce moich czytelniczek dostaję właśnie teraz wiadomości.
1: No nie będziemy zdradzali, bo premiera była niedawno, więc dajmy czytelniczkom... dajmy czytelniczkom szansę na przeczytanie. Niebo nad Amsterdamem to jest ta trzecia część.
3: Tak, to jest trzecia część.
1: Cz- czasami rozmawiając z innymi ludźmi, którzy są, którzy wyjeżdżali z kraju i zostali w innym miejscu, czasami pisanie staje się takim sposobem na poradzenie sobie ze swoimi emocjami, z tęsknotą za krajem. Czy w pani przypadku też tak trochę było?
3: Tak, też tak było. Zawsze powtarzam, że nie tęsknię za miejscami, tylko za ludźmi. Nie tęskniłam za Polską jako za krajem, jako za miejscem, tylko za moimi przyjaciółmi, rodziną, tymi ludźmi, którzy nas otaczali przez całe lata, tą dobrą energią. A na emigracji jednak trzeba zbudować sobie tą znajomości, potem przyjaźnie, oswoić te miejsca, bo także oswajam te miejsca, stają się też moje po pewnym czasie, ale największa tęsknota była właśnie za bliskimi. I po latach mogę powiedzieć, że dlatego uważam, że wyjeżdżając na emigrację nie należy zamykać się, szukać kontaktów tylko wśród Polaków, wśród rodaków, tylko próbować się też wtopić w ten krajobraz miejscowych i szukać znajomości w moim przypadku wśród Holendrów, i tak to zrobiłam. I myślę, że to wyszło mi na dobre, także że mam teraz grono moich przyjaciół, swoje miejsca, także to trwało lata, to nie można oczekiwać, że...
1: No właśnie, chciałem zapytać o początki, one były trudniejsze?
3: Tak, początki były trudniejsze, ale ponieważ jak wspomniałam na początku rozmowy, jestem taką osobą otwartą, która nie boi się nowych wyzwań, zdaję sobie sprawę z tego, że czasem będzie gorzej, czasem będzie lepiej, jest optymistyczny, patrzę na świat i też otaczam się takimi ludźmi. Jeżeli sami jesteśmy z gruntu pesymiści, otaczamy się też takimi ludźmi, którzy tylko narzekają, no to nie możemy też oczekiwać, że nasze życie będzie piękne, usłane różami, bardzo optymistyczne i wesołe. Nie, należy szukać ludzi podobnych do siebie. Ja jestem optymistką, lubię dużo gadać, wychodzić do ludzi, spotykać się z nimi, tak też było, więc to też ułatwiło mi te początki. Ta otwartość, którą Holendrzy bardzo cenią, też ciekawość ich, bo ja też od razu zaczęłam uczyć się języka, byłam ciekawa, interesowałam się tym krajem, poznawałam miejscowe zwyczaje, takie drobiazgi, które ułatwiały mi życie, ale też widziałam ze strony Holendrów, że oni to doceniają, nawet proste rzeczy, że przychodząc do biura nauczyłam od razu w pierwszym dniu dzień dobry, jak się masz, to takie zwroty po holendersku. I oni to bardzo doceniają. Oni to widzą i też to mnie pomogło, ta otwartość właśnie na samym początku.
1: A teraz po 16 latach jest trudno, czy jest porównywalnie tak, jakby się żyło w Polsce?
3: Nie, myślę, że też Polska też jest takim krajem, że tu jest też fantastycznie. Tu mi się też, jak przyjeżdżam w odwiedziny i też to jestem taka rozdarta pomiędzy tymi krajami, bo też będąc w Holandii tęsknię za Polską, będąc w Polsce brakuje mi Holandii, także to jest tak, myślę, że dla emigranci to zrozumieją, to jest takie rozdarcie. No ale jednak mój dom jest teraz w Holandii, a do Polski przyjeżdżam w odwiedziny. Myślę, że nie mówię nie, być może jeszcze się przeprowadzę w swoim życiu, ale w tym momencie tam jest mój dom, tam są moje miejsca, tam są też moi przyjaciele, a do Polski przyjeżdżam z chęcią i bardzo często.
1: No właśnie, a jakie są te miejsca w Holandii? Pytam o to, czy bohaterka, też Agnieszka, otacza się właśnie, znaczy jest przedstawiana w tych miejscach, w których ty bywasz, albo ty dobrze się czujesz, czy to są zupełnie inne rejony?
3: Wszystkie miejsca istnieją, bo ja na początku przyjechałam do Holandii, do Amsterdamu i tam w tych regionach dzieje się też akcja powieści, także wszystkie miejsca, w których przybywa Agnieszka, istnieją. Wszystkie restauracje, do których chodzi, czy kawiarnie, do których chodzi, czy muzea, sklepy, domy, miejsca, kurorty, bo akcja dzieje się nad Morzem Północnym, to wszystko jest i te domy istnieją i nawet ci ludzie, którzy, ci bohaterowie, to są pierwowzory, istnieją naprawdę, bo ja nie wymyślam postaci, ja się przyglądam ludziom, bardzo często na lotniskach, uwielbiam to. Zawsze mam przy sobie notes i czasem słyszę, podsłuchuję rozmowy, to jest oczywiście nie podsłuchiwanie, tylko słyszę jakąś rozmowę i zapisujesz sobie często dialogi.
1: W komunikacji miejskiej
3: I wtedy fajne, najfajniejsze dialogi, dlatego one są takie prawdziwe, bo ja zawsze gdzieś podsłuchiwałam albo też obserwuję dużo ludzi i te postaci moje są prawdziwe i to się potwierdza, bo czytelniczki, jak mówiłam, szukają tych ludzi w rzeczywistości. Dlatego tak jest, dlatego lubię obserwować ludzi, lubię z ludźmi rozmawiać, nawet z obcymi. Zawsze, co mój mąż zawsze mówi, w samolocie poznaję ludzi i mam znajomych, bo nawiązuję łatwo kontakty i lubię to. I to jest moja inspiracja. To nie są postaci wymyślone i wzięte gdzieś z mojej wyobraźni, z mojej głowy, tylko ja ich gdzieś tam spotykam po drodze, w codzienności.
1: Czyli książka może być też trochę takim przewodnikiem po Holandii.
3: Tak, myślę tak, bo dużo ludzi mi przysyła wiadomości, nawet ci, którzy mieszkają w Holandii, że w Amsterdamie, że no, zaciekawiam ich, bo nigdy w takim miejscu nie byli, albo gdzieś na blogu jakimś przeczytałam dziewczyny, która mieszka właśnie też w okolicach Amsterdamu, w miasteczku, w którym się też dzieje akcja powieści. Opisywała właśnie wątki z mojej książki. Dla nich było też duże zaskoczenie, że pokazałam to miasto, w którym żyję od lat. Też z jednej strony bardzo się to podobało. Dla mnie to jest największy komplement, bo objawiałam się trochę ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień. Rzeczywiście będą mi wytykać jakieś błędy albo drobne nieścisłości, ale tak nie było. Właśnie kompletnie na odwrót dostałam dużo komplementów. Rzeczywiście opisałam te miejsca bardzo realistycznie, rzeczywiście tak, jak wyglądają. Troszeczkę tak sielankowo, to też tak nie jest, że to jest kraj mlekiem, miodem płynący. Sami mieszkają tam sami dobrzy ludzie, jest sielanka.
1: No właśnie, bo chciałem zapytać tak. O to, jaka jest ta Holandia?
3: Holandia jest otwarta dla ludzi, ale to też trzeba, tak jak mówiłam, też być otwartym na ten kraj. Jeżeli tam się chce mieszkać, to trzeba, to też wymaga od nas pewnego wysiłku w tym sensie, żeby też próbować się zintegrować z ludźmi, próbować też rozumieć i szanować ich zwyczaje, bo wiadomo, w Polsce mamy inne zwyczaje, Holandia ma swoje... Swoje nawyki, Holendrzy mają swoje nawyki. Trzeba to szanować i próbować niekoniecznie postępować tak samo jak oni, czy przejmować ich zwyczaje, ale jednak szanować i respektować to, że żyjemy w innym kraju i spróbować też nauczyć się Holandii, nauczyć się Holendrów. To jest bardzo pragmatyczny naród. To jest naród, który ma wszystko zapisane w tak zwanej agendzie, czyli po polsku to taki kalendarz. Mhm. Oni nie ma tam miejsca na spontaniczne wypady, wszystko musi być zaplanowane. Jeżeli się w Holandii koło 6:30 wieczorem, 18:30 idzie ulicami, które i patrzy w okna, które nie są zasłonięte, bo w Holandii nie ma instytucji firanek czy zasłon, więc automatycznie widać, że każda rodzina holenderska punkt 18:30 siada przy stole. Rzeczywiście to we wszystkich domach siedzą przy stołach i jedzą kolację. To jest święty czas. Jeżeli w tym czasie ktoś zapuka do drzwi, musi grzecznie poczekać aż
1: naprawdę? Aż tak?
3: Musi grzecznie poczekać albo czasem zależy, jakie są nasze stosunki z rodziną, którą odwiedzamy, ale musimy poczekać, ale Holendrzy wiedzą, że w tym czasie raczej nie należy pukać do drzwi sąsiada czy znajomych.
1: Niesamowita historia. Ludzie to jedno, a z takiego praktycznego punktu widzenia Holandia jest dobrym miejscem do życia?
3: Tak, myślę, że jest dobrym miejscem do życia. Przede wszystkim mnie pociąga tam ta wielonarodowość, ta otwartość na inne kultury. Takie też luz, mniejsze spięcie niż w Polsce. Widzę na przykład, to też z mężem wczoraj zauważyliśmy, siedząc na zewnątrz kawiarni, że ludzie mało się uśmiechają, nie pozdrawiają się. My pozdrawiamy, w Holandii jest taki zwyczaj, że pozdrawia się nawet obcych na ulicy czy gdzieś w parku, mijam kogoś w alejce i mówimy sobie dzień dobry, albo uśmiechamy się, albo życzymy sobie miłego dnia i my to przenosimy też na polskie warunki, idąc w parku czy ulicą, uśmiechamy się do ludzi, czy mówimy im dzień dobry. Ale muszę powiedzieć, że coraz częściej rzeczywiście ta odpowiedź jest pozytywna i ten uśmiech się pojawia, a czasem jest zdziwienie.
1: Trochę się zmieniamy, Polacy, tak, myślę, ale tak. Nadal jeszcze jest, prawda, anonimowość.
3: Ale widzę właśnie, to już się troszeczkę zmienia, dlatego że coraz więcej ludzi podróżuje po świecie, coraz więcej młodych ludzi podróżuje do świecie i ja wierzę w to, że rzeczywiście u nas też tak będzie. Mhm.
1: Przyjrzałem sobie komentarze czytelniczek na temat pani książek i one najbardziej chyba doceniają to, że ta trylogia to jest trochę rzecz o wartościach. Te wartości się bardzo często pojawiają w tych książkach i o jakich wartościach tutaj jest
3: mowa? Tak, to przede wszystkim rodzina. Dla mnie bardzo ważna jest rodzina, przyjaciele, ci ludzie, którzy mnie otaczają. To jest najważniejsze i taka jest też moja bohaterka i też o tym opisuję, że to jest taka podstawa i warto, bez względu na to, gdzie się mieszka, w jakim kraju, to warto dbać o te kontakty, bo to są dla mnie osobiście to jest priorytetowe i najważniejsze. Żeby dbać o ludzi, którzy są blisko, żeby dawać im poczucie, że są ważni i trzymać się razem. Bo wszystko przeminie, można mieszkać w każdym miejscu na świecie, ale jednak to jest ponadczasowe i najważniejsze.
1: I bardzo mnie cieszy to, że czytelnicy doceniają właśnie takie wartości i
3: tak,
1: doceniają to, że to się pojawia, prawda?
3: Tak, doceniałem to, podoba im się to, że właśnie wierzą w to, że rzeczywiście są dobrzy ludzie na tym świecie, że warto sobie pomagać, że ta energia wraca. Ja zawsze mówię o tym, że jeżeli ja komuś pomogę prędzej czy później, wierzę w to, że ta dobra energia do mnie wróci. Tak samo jest ze złą energią, jeżeli zrobimy komuś przykrość albo zachowamy się nie w porządku, to w pewnym momencie później, nie musi od razu, ale później to nas też dosięgnie. Także ja lubię robić. Chodzi o takie drobiazgi. Uśmiechnąć się do kogoś, powiedzieć mu miłe słowo. To też z Holandii przyjęłam, że na przykład lubię sprawiać komplementy obcym ludziom. Niektórzy patrzą zdziwieni, niektórym robi to dzień, są zadowoleni, fajnie pani dziś wygląda, fajny ma pan krawat. Takie drobiazgi, co też w Holandii się nauczyłam, bo Holendrzy sobie często...
1: No my Polacy tacy nie jesteśmy.
3: My tacy jesteśmy, ale też widzę, że są pozytywne reakcje i czasem u nas pierwsza reakcja Polaków jest taka, coś jest nie tak, co za tym stoi,
1: tak,
3: prawda? Taka nieufność troszeczkę, ale widzę,
1: zawsze odpowiedź daj spokój, to stare, prawda?
3: Albo daj spokój, to stare, albo nie, to
1: brzydkie.
3: Brzydkie, więc a w Holandii wtedy się dziękuję, bardzo mi miło, więc to są takie reakcje, których ja się też nauczyłam. Oczywiście przyjeżdżając z Polski, to też była
1: też
3: taka
1: były
3: moja
1: te reakcje,
3: reakcja, że
1: prawda?
3: Ktoś mi sprawiał komplement, fajnie ci wyglądasz, nie, no co ty, to jest stary sweter, co gdzieś...
1: Tak. Albo czego chce ode mnie,
3: albo
1: prawda?
3: Albo czego chce, coś się za tym kryje, prawda? Ale to jest takie polskie, ale myślę, że to też, wierzę, że to się też zmieni, bo też widzę te reakcje, są coraz radośniejsze. Polacy też, mam nadzieję, że ten uśmiech będzie się pojawiał częściej na ich twarzy.
1: Niesamowite. Zostawmy na razie bohaterkę Agnieszkę, a przejdźmy do Agnieszki Zakrzewskiej. Jest pani rekruterką zawodowo, więc nie mogę nie skorzystać z tej okazji. Muszę zapytać o to, jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej na przykład.
3: Dla mnie jest bardzo ważna rozmowa kwalifikacyjna. Przeprowadzam z kandydatami i zawsze twierdzę, że najpiękniejsze nawet CV nie odda w pełni tego, co może dać taka rozmowa. Ja lubię patrzeć na ludzi, widzieć ich reakcje, zadając pytania. Lubię, jak mówią, wiadomo, to jest taka rozmowa kwalifikacyjna, każdy chce się pokazać z najlepszej strony, ale też doceniam to, jeżeli ktoś przyznaje się, albo na przykład mówi, że przyznaje się, że nie potrafi wszystkiego, albo na przykład mówi, że jest specjalistą od wszystkiego. Mhm. Także tu patrzę z takim powątpiewaniem, a są tacy ludzie, którzy rzeczywiście przyznają się, że no jeszcze tego nie robili, czy nie pracowali.
1: Czyli to działa, taka szczerość.
3: Tak, działa. U mnie ja doceniam tą szczerość. I wtedy nie na każdym stanowisku może tak być, ale jednak lubię dawać szansę ludziom, których widzę, że jest ta chęć, ta pasja i wiem, że coś z tego może być. I tak ja akurat pracuję w branży technicznej, to akurat chodzi o personel techniczny, czyli głównie to są głównie mężczyźni, no chyba, że są kobiety, hydraulicy czy elektrycy, ale to raczej mniej, bo jeżeli ktoś do mnie dzwoni, do mnie kobieta i pyta, czy mam dla niej pracę i wtedy odpowiadam tak, jeżeli jest pani na przykład hydraulikiem albo inżynierem elektrykiem, wtedy jest takie konsternacja, no nie, raczej nie, ale głównie to są mężczyźni, 99% właściwie mojej kadry pracowniczej to są mężczyźni, ale też lubię tą szczerość, ten kontakt bezpośredni i zawsze zapraszam na rozmowy kwalifikacyjne. Czasem nie jest to możliwe, bo to jednak rekrutuję pracowników głównie z Europy Wschodniej, także no czasem nie jest możliwa rozmowa przez rozmowę bezpośrednią, no ale przez telefon też są różne.
1: No i wtedy jest trochę łatwiej z punktu widzenia ubiegającego się o pracę, jest trochę łatwiej, prawda?
3: Tak, ale zawsze zapraszam, jeżeli już nawet podpisujemy kontrakt, to zapraszam na spotkanie do biura, żeby się poznać, zobaczyć i czasem to się udaje.
1: A jako rekruter zwraca pani uwagę na wygląd? Mówię o ubiorze, no bo tutaj też bardzo często mówi się o tym, że na rozmowę kwalifikacyjną trzeba się odpowiednio ubrać.
3: Tak, zwracam uwagę, ale akurat w moim przypadku ten personel techniczny, który u nas pracuje, no rzadko chodzi, że tak powiem, w garniturach, ale jednak ten schludny strój jest ważny. Tak samo praca w pracy jest ważna, co też Holendrzy doceniają, jeżeli wygląda się schludnie. Holendrzy są też takim krajem, u nich garnitury, garsonki dla kobiet, nawet w biurach to raczej nie. Oni się ubierają bardzo tak na luzie. Dżinsy, koszula, mężczyźni, kobiety, bardzo rzadko sukienki czy wysokie obcasy, to też jest inny styl ubierania, inna kultura ubierania niż u nas. Do biura się zakłada raczej takie rzeczy.
1: Luźniejsze.
3: Musi się wyglądać dobrze, ale to nie jest absolutnie. W Polsce zawsze widzę w pewnym momencie wychodzących z biur ludzi ubranych w garniturach, czy kobiety w sukienkach. To tak w Holandii nie ma. Oni się ubierają bardziej na luzie. Tak.
1: No, w sumie racja, należy się skupić na pracy. Czy to oznacza, że na przykład młody człowiek z Polski, który chciałby wyjechać sobie do wybranego kraju, na przykład na wakacje do pracy, albo po prostu emigrować, prawda, na dłuższy czas i tam pracować, czy musi najpierw poznać specyfikę kraju, do którego chce się wybrać?
3: Myślę, że to jest warto, żeby poczytać sobie, bo też poczytać sobie na temat kraju, do którego się jedzie. To nie muszą być jakieś szczegółowe informacje, ale ważne, żeby orientować się mniej więcej troszeczkę w historii, w kulturze, w obyczajach kraju, do którego się jedzie, w którym chce się pracować albo zostać na dłużej. To jest zawsze pomocne.
1: Dobrze, to jeszcze na koniec chciałbym wrócić do tej, zostawiamy zawodowe rekruterstwo, to teraz wróćmy do pasji pisania. Trylogia, czyli na razie ta trylogia amsterdamska się kończy.
3: Tak.
1: I co dalej?
3: Dalej już są plany na kolejne powieści. Ja jeszcze wydałam oprócz trylogii dwie antologie z moimi opowiadaniami. To zupełnie już nie na temat Holandii. A teraz jest w planach kolejna powieść, też z wątkiem emigracyjnym, ale to nie mogę zdradzać, bo to jeszcze jest w fazie pisania, ale chciałabym dalej pisać książki, jak najwięcej.
1: Ale rozumiem, że losy Agnieszki zostawiamy.
3: Troszeczkę czytelniczki protestują, chciałyby, ale to nigdy nie wiadomo. Może wrócę jeszcze do tej książki. Na razie chciałabym zająć się zupełnie innym tematem, ale nie mówię nie, być może wrócimy jeszcze do trylogii amsterdamskiej. Na moim ostatnim spotkaniu jeszcze nadmienię jeden czytelnik z sali na wieść, że moje trzy książki określane są mianem trylogia amsterdamska. Bardzo humorystyczne spostrzeżenie poczynił, to jak Sienkiewicz, czyli już pani jak Henryk Sienkiewicz, bo Henryk Sienkiewicz napisał trylogię, czyli ja już, czy ja też się czuję jak Henryk Sienkiewicz, więc na moich barkach taka właśnie odpowiedzialność, że jak Henryk Sienkiewicz trylogię, ale być może będzie czwarta część, ale to w planach dalszych.
1: No to czekamy. Agnieszka Zakrzewska, twórczyni trylogii amsterdamskiej, teraz premiera ostatniej, trzeciej, może nie ostatniej, na razie ostatniej,
3: na razie
1: części
3: ostatni, tak.
1: Niebo nad Amsterdamem. Zachęcamy serdecznie. Dziękuję uprzejmie za
3: Dziękuję
1: rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Kielce.

0: był żart w gronie kolegów, który rozbawił towarzystwo i stwierdziłeś, że to jest sposób na zarabianie, czy były jakieś inne powody?
1: Słuchaj, u mnie w życiu jest tak, że ja wszystko, co robię, bo ja oprócz tego, że robię komedię, to jestem również i blogerem, i nauczycielem języka angielskiego. I wszystko, co robię w życiu, bierze się z tego, że ja oglądam czy czytam coś i myślę, ja to jestem w stanie zrobić lepiej. I zaczynam to robić, okazuje się, że wcale nie jestem w stanie tego zrobić lepiej od razu, ale gdzieś tam ten potencjał swój realizuję. Więc sam stand-up wziął się z tego, że oglądałem polskich stand-uperów i mówię, nie, to jeszcze nie jest to, ja chcę to podkręcić i dlatego zacząłem to robić. Przy okazji okazało się, że jest to takie umysłowe katarzis dla mnie, bo piszę dosyć poważne treści i jestem wreszcie w stanie się wyżyć, tak jak nadaktywna osoba musi się wyżywać na worku treningowym, tak ja z nadaktywnym umysłem muszę się wyżywać na scenie i te wszystkie uboczne produkty, te wszystkie okropne, gnuśne myśli po prostu wylewam z mikrofonem ze sceny.
0: No ale występ przed publicznością już opanowany. Jako nauczyciel języka angielskiego miałeś audytorium.
1: Miałem i na początku pierwsze swoje kroki stawiałem w stand-upie po angielsku. Natomiast co mnie niestety rozczarowało bardzo mocno, to fakt, że w Polsce jest ciężko stand-up po angielsku, bo ciężko o ludzi, którzy mówią po angielsku na tyle, żeby rozumieć stand-up. To są ludzie, którzy na przykład mieszkają w Krakowie, są z innych krajów, przychodzą, no bo chcą coś porobić, ale jednak to nie jest poziom języka, gdzie ja jako nauczyciel tym słownictwem i gramatyką się już bardzo mocno bawiłem, który by uderzał. Natomiast mam w planach faktycznie pojeździć trochę po Wielkiej Brytanii i porobić takich open mic'ów, jaki sam organizuję w Kielcach. I więc miałem to opanowane, ale okazało się, że to jest zupełnie coś innego. I w ogóle tak naprawdę rozmowa w języku angielskim, żarty w języku angielskim, a żarty w języku polskim to są dwie różne rzeczy, więc byłem troszeczkę zaskoczony i nie ukrywam, miałem trochę wpadek na samym początku.
0: No bo śmiejemy się chyba też z zupełnie innych rzeczy. Anglicy mają inny rodzaj humoru, który uwielbiają, Polacy śmieją się też z zupełnie innych rzeczy niż Anglicy.
1: Nie, powiem ci, że jestem też w szoku, dlatego że stand-uperem jestem od pół roku i to jest wszystko jeszcze dla mnie bardzo świeże. Jestem w szoku, jak bardzo to się różni, dlatego że okazuje się, że ja inspirując się komedią brytyjską, nagle jestem najostrzejszym chłopakiem, jak występuję w Krakowie z reprezentantami Comedy Lab, bo okazuje się, że ja przekraczam ich zdolności pojmowania tego, co powinno się robić na scenie. Jednak polski widz oczekuje czegoś pomiędzy stand-upem a kabaretem Ani Mrumru. Polacy niekoniecznie jeszcze chcą być szokowani ze sceny, niekoniecznie chcą być brani z zaskoczenia takim właśnie jakimś bardzo agresywnym humorem i często zdarza się, że ktoś jest mocno oburzony, ale zazwyczaj przechodzi po jakimś czasie.
0: Są różni stand-uperzy, ale zaczęło się ostro, tak. Ja pamiętam pierwsze stand-upy, to Kacper Rzuciński ze sceny nie żałował sobie i publiczność też czasami obrywała jakimś tekstem. Oczywiście wszyscy to wiedzieli, że przyszli tutaj, żeby się pośmiać. Nikt tego nie brał dosłownie do siebie, ale bywało ostro.
1: To zależy, co rozumiesz pod pojęciem ostro. Bo ja przede wszystkim pod pojęciem ostro rozumiem łamanie tabu. Czyli śmieję się ze wszystkiego, śmieję się również z siebie, więc uważam, że mam prawo tak naprawdę poruszyć każdy temat. Bo rzucanie mięsem to jest jedno. Natomiast wchodzenie w kwestie na tyle kontrowersyjne, że aż nie chcę ich podawać tutaj
0: zabawy. Wielu rzeczy nie możemy powiedzieć, trzeba byłoby je wypikać.
1: To jest druga rzecz, więc Kacper nie jawi mi się jako taki ostry stand-uper tak naprawdę. Jeżeli ktoś miałby być ostry, taki idzie w kierunku amerykańskiego stand-upu bez limitów, to będzie raczej Rafał Pacześ. On jest takim reprezentantem, myślę, że na skali od 1 do 10 będzie gdzieś na 7 i z mainstreamowych stand-uperów jest najwyżej.
0: A jakbyś ocenił w ogóle kulturę stand-upów w Polsce, bo raczej to jest jeszcze zjawisko, które możemy powiedzieć, że jest w powijakach.
1: Jest w powijakach i zastanawiam się, w którym kierunku pójdzie. Czy faktycznie będziemy naśladować wzory zachodnie, czy stworzymy swój stand-up, który, tak jak określiłem wcześniej, jest połączeniem jednoosobowego kabaretu i stand-upu, czyli nie przekracza pewnych granic. Rozmawiałem ostatnio z jednym z chłopaków i pytałem się go właśnie, czy być może idę faktycznie w kierunku zbyt ostrym. On mówi, nie, spokojnie, rób co chcesz, historia cię oceni. I wydaje mi się, że to jest uczciwe podejście. Więc ta kultura stand-upu jest taka, no bardziej mam kulturę kabaretu i tworzy się absolutnie w powijakach. Nie do końca rozumieją właśnie fakt, że jesteśmy w stanie, możemy się zaczepiać, bo tak naprawdę oni też mogą mnie zaczepić, tylko jest taka zasada, że jeżeli ktoś mnie zaczepi, on dostanie dwa razy bardziej niż ja dostałem. Ja mam mikrofon, więc też mogę tak naprawdę zrobić wszystko. Z komikami też jest zabawa, dlatego że jeżeli występujemy na przykład w 5, to jeden zahaczy o to, co powiedział pierwszy i potem trzeci zahaczy o to, co powiedział drugi i wzajemnie się między sobą nabijamy. No jest to forma, która zmusza do posiadania dystansu do siebie. Zmusza, bo jeżeli go nie masz, to on zostanie wtłoczony tobie

0: na siłę.
1: To jest często też dość inteligentny humor, taki, nad którym trzeba się chwilę zastanowić, no bo opowiadacie też o ludzkich przywarach, to wspomniany przez ciebie dystans do siebie, ale to też jest inny rodzaj humoru, nie jest taki prosty jak w kabarecie, już nie będę wymieniał nazwy pierwszego czy drugiego. Wy trafiacie do takiego bardziej wysublimowanego widza.
0: No mam nadzieję, że można tak określić, że nie jest to widz masowy, chociaż wydaje mi się, że na przykład Abelard Wiza łączy takie trafienie do masowego widza, on jeszcze z tego kabaretu ma ściągnięte pewne nawyki, więc znalazł taki złoty środek na zarabianie pieniędzy w Polsce. Natomiast tak, no ja byłem bardzo zaskoczony, jak po moich pierwszych próbach zrozumiałem, że w pewnych momentach muszę robić dłuższe pauzy, ponieważ jakiś żart wchodzi kilka sekund. Że on faktycznie musi wsiąknąć. Ja myślałem, że on nie jest śmieszny. Okazywało się, że po prostu musiałem dać czas publiczności, aż on wejdzie i spowoduje taką reakcję łańcuchową, że jedna osoba zrozumie, zacznie się śmiać i nagle wszystkie osoby zaczną rozumieć to i nagle to pójdzie falowo. Więc tak, bazujemy na dwuznacznościach, bazujemy na zabawie językiem. Przede wszystkim tak, mamy ograniczone środki, ponieważ nie mamy strojów, nie mamy inscenizacji.
1: Jest tylko ta butelka wody, żeby żart wszedł, to akurat po tą buteleczkę jest tak odpowiedni moment.
0: I powiem ci szczerze, że tak naprawdę nie tylko buteleczka wody jest po to, ale również zazwyczaj jest tak, że mamy ściągawkę, jaki temat teraz poruszyć. Ja na początku myślałem i też to był ogromny błąd, bo kiedy wchodzisz na scenę, ja bym to porównał do tego, jak jeździsz po raz pierwszy samochodem, że masz mnóstwo rzeczy do ogarnięcia i nic nie ogarniasz. I męczysz się strasznie szybko. I tak naprawdę na samym początku myślałem, że jestem kozak, nie, że mam obszar to opanowany, i okazywało się, że zapominam języka w gębie. Dlatego nawet ci stand-uperzy, którzy występują w roastach u Wojewódzkiego, mają swoje ściągaweczki gdzieś tam przy wodzie. Punkt po punkcie uczymy się tak naprawdę segmentów na pamięć. Tak jak muzycy uczą się nie całej playlisty, tylko każdej piosenki po kolei, a potem sobie sprawdzają w międzyczasie. Więc buteleczka wody jest takim wybawieniem od czasu do czasu. Natomiast tak, jest jedynym rekwizytem i mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji modulację głosu, ewentualną mimikę i nie wiem, zabawę rękami. To jest to, więc siłą rzeczy ten humor musi być bardziej inteligentny, dlatego że mamy środki, które są mniej ekspresywne.
1: Nie ma kostiumu jak w skeczu kabaretowym, gdzie można się przebrać za sprzedawcę drzwi, na przykład lewych bądź prawych. Wychodząc na scenę, jest jakiś określony program, który lecisz w jednym mieście od A do Z, w następnym też ten sam program, czy pozwalasz sobie na przykład gdzieś odpłynąć, meandrować trochę, pociągnąć jakiś inny wątek, zaimprowizować?
0: Nie. Ja, znaczy nie pozwalam sobie zaimprowizować, nie mam doświadczenia w improwizacji, tak jak mówię, ten stres zabiera mi dosyć dużo swobody jeszcze. Myślę, że jest to kwestia, nie wiem, powiedzmy 2-3 lat, aż całkowicie się pozbędę jakiejkolwiek obawy na scenie. Więc, nie wiem, tak jak aktorzy w teatrze, no mamy rozpisane swój scenariusz, mamy rozpisane swoje role i po prostu gramy to, co jest zagrane, aczkolwiek w zależności od sytuacji, zwłaszcza w interakcji z publicznością, bo mój stand-up jest bardzo mocno oparty na interakcji z publicznością i nie mam pojęcia, co oni powiedzą, więc wtedy mogą zaskoczyć, więc wtedy bawimy się na zasadzie improwizowanej. Natomiast sam nie wpadam na pomysły, chociaż, czy ja wiem? Nie. Każdy skecz zaczynam w zależności od sytuacji, która się wydarzyła ostatnio. Tak, faktycznie. To jest tak, że jeżeli był mundial, no to zaczynam o mundialu, a potem lecę ze swoim scenariuszem. No bez scenariusza się nie da. No każdy ma... To jest bardzo śmieszne, bo ludzie jakby nie wiedzą o tym i często się pytają, czy masz scenariusz, czy grasz to samo w innych miastach, czy grasz coś innego? No jaką grać coś innego? To byłaby niewyobrażalna ilość pracy, którą trzeba by włożyć, żeby za każdym razem coś innego wymyślić, więc po prostu lecimy scenariuszem.
1: Właśnie o to pytałem, czy jest jakaś taka baza, 80% programu to jest właśnie stały repertuar, a nie wiem, 20, 10, 5 to jest właśnie taki margines, który można sobie założyć na jakąś interakcję z publicznością. Ona też różnie może popłynąć, dlatego też niektórzy stawiają sobie kamerę, filmują sami dla siebie swój występ i później na chłodno oglądają, jak reagowała publiczność na dany tekst. Ty też jeździsz z kamerą?
0: Tak, to znaczy ja nagrywam dźwięk. Zauważyłem, że jest to wygodniejsze, dlatego że dając kamerę komuś sprawia, że on nie ogląda występu. Tak naprawdę tylko skupia się na tym, żeby cię filmować. Nagrywam dźwięk, bo to jest to, o czym mówisz. Na scenie niekoniecznie słyszysz, jak ludzie się śmieją, bo zwracasz uwagę na dużo innych bodźców i może ci się wydawać, że się nie śmiali zupełnie, a potem się okaże, że w sumie nie było aż tak źle. Ale trzeba nagrywać siebie, bo trzeba też sprawdzać właśnie po pierwsze, co działało, po drugie, jak można byłoby dostarczyć pewne linie tekstu lepiej. tak, żeby zadziałało, bo czasem jest tak, że wiesz, że żart jest śmieszny, ale nie opowiadasz go dobrze. I potrzebujesz kilku prób z publicznością. Samym nam się wydaje, że jesteśmy bardzo śmieszni, to każdemu się tak wydaje, a potem się okazuje, że weryfikacja przychodzi w sposób bardzo brutalny, zwłaszcza, że w różnych miastach jest różny humor i na przykład to, co mogę sobie pozwolić, na to, co mogę sobie pozwolić w Kielcach, nie mogę sobie na to pozwolić w Krakowie, bo w Krakowie ludzie są, na przykład żarty z kobiet, w Krakowie ludzie są bardziej lewicowi i nie wiem, jakby to określić, świadomi społecznych problemów, nawet je wyolbrzymiają, tak myślę, więc oni się lubią bardziej pooburzać, aczkolwiek uniwersalnie dobrze powiedziany żart zawsze rozśmieszy, a jak nie rozśmieszy, to przynajmniej ze złości zszokuje, to każda emocja jest dobra, bo na niej można budować zainteresowanie widza.
1: A jak podchodzisz do nadal jeszcze mody na stand-up, ale już jakby pozbawionej takiego mocnego wsparcia telewizyjnego dla młodych talentów? Swego czasu popularne były programy, które jakby wyłaniały nowe gwiazdy stand-upu, później gdzieś to delikatnie zniknęło z anteny. Owszem, są programy, w których stand-uperzy się pojawiają, Kacper Ruciński ma swój program, gdzie też czasami kogoś świeżego zaprezentuje szerszej publiczności, ale już nie ma czegoś takiego jak talent show dla stand-uperów. Przez to łatwiej, trudniej się wbić na ten rynek?
0: To znaczy, słuchaj, ja tak naprawdę nie wiem, jak ciężko jest wbić się na ten rynek, ponieważ ja raczkuję i tak naprawdę dokładam bardziej niż zarabiam, ale wydaje mi się, że po pierwsze telewizja i skecze w telewizji to nie do końca jest to, o co chodzi w stand-upie. To Michał Leja mówił, że to jest coś, co trzeba robić, bo się promuje szerszej publiczności, ale to zawsze jest pocięte, to zawsze jest ocenzurowane w jakiś sposób i to nie jest to, co doświadczysz, czego doświadczysz w piwnicy, tam jak grasz dla 30 osób.
1: W internecie łatwiej?
0: Wydaje mi się, że w internecie tak, no bo w internecie co ci mogą zrobić tak naprawdę? Sam ustalasz na tyle, na ile jesteś w stanie program okroić. Widzę czasem po stand-uperach, no bo jak gram z chłopakami, dlatego że, co jest bardzo ważne, to jest to, że faktycznie starzy komicy pomagają się młodym wybić. To mi się bardzo podoba w branży. Wydaje mi się, że jest to coś, co w innych branżach show biznesu no, niekoniecznie występuje często. Natomiast jeżeli gra stand-up Polska i ja przychodzę do chłopaków, pytam się, czy mogę zagrać, to oni mówią tak. I gram, więc gram z tymi komikami. Jest to dużo fajniejsze doświadczenie niż granie po piwnicach, chociaż oczywiście to też ma swój urok. Ale ja widzę, że oni, ci komicy z wysokiej półki, też cenzurują swoje stand-upy do internetu. Tak naprawdę 100% stand-upu możesz dostać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś zamknięty z człowiekiem, on sobie pozwoli na wszystko, nikt tego nie nagra, oby.
1: Nie skomentuje ostro.
0: Wiesz, bo tak jak mówię, Polacy, i nie może nie tylko Polacy, przez internet ludzie mają ogromne prawo, i z którego korzystają, do oburzania się na wszelkie możliwe sposoby. I wyobraź sobie, że na przykład no, miałbyś sketch, w którym ktoś nabija się z kobiet i opowiada o tym, że mężczyźni powinni być panami świata. Niekoniecznie to jest jego prywatny pogląd, ale wpuść coś takiego do internetu, to zostaniesz zabity. I teraz też stand-uperzy często zabijają się z różnych ludzi z imienia i nazwiska. No, jeżeli robisz sobie żarty na przykład z Artura Szpilki, to Artur Szpilka może nie być zadowolony z tego żartu i Czarek Juszkiewicz opowiadał, że faktycznie Artur pisał do niego, że bardzo śmieszne żarty, czy możemy się spotkać.
1: No tak, są jeszcze komentarze pod filmami, ale z drugiej strony też ciężko nie ciąć swojego materiału, nie okroić go w jakiejś dużej bądź mniejszej części przed wrzuceniem do internetu, bo przyjdzie ktoś na występ i będzie wszystko znał na pamięć. Jak zacznie dopowiadać, można z nim wejść w polemikę i jakoś to jeszcze zagrać na scenie, ale jeżeli wszyscy będą znali od A do Z cały występ prawie że na pamięć, to też tych biletów tyle się nie sprzeda, ile by chciał stand-uper.
0: Dlatego do internetu trzeba wrzucać stare występy. To znaczy program, który jest już zużyty. Tak jak masz filmy w kinie i one potem trafiają na DVD, tak samo musisz wrzucać tylko i wyłącznie stare, zgrane już kawałki, po to, żeby zachęcić nowych ludzi, albo żeby tym starym odświeżyć, jaki byłeś fajny. Z tego tytułu ludzie się mnie pytają: Maciej, gdzie możemy znaleźć twoją twórczość? Ja mówię, no musicie przyjść i kupić bilet, dlatego że wszystko, tak, wszystko jest świeże, wszystko jest nowe i po prostu mi jest szkoda wrzucić 20 minut, dlatego że ja materiał mam może z 50 minut i chciałbym z tego zrobić jeden długi taki odcinek specjalny na YouTube'a. Natomiast nie mogę po prostu prezentować kawałek po kawałku i to jest ból, no bo jak się promować, trzeba w ogóle wymyślić nowe żarty, trzeba coś poświęcić, dlatego zazwyczaj jest tak, że w przypadku tych starych komików to już po prostu trafia tylko i wyłącznie materiał, który nie jest grany na scenie, trafia do internetu, ale okrojony jest dlatego, że trafia do publiczności masowej, więc tego tytułu dla publiczności masowej no jest delikatnie ocenzurowany, bo tak jak mówiłeś, ludzie, którzy lubią stand-up, cenią sobie wysublimowany humor, cenią sobie ostrzejszy humor, zabawę słowem, a ludzie, którzy siedzą w internecie, mogą nie cenić sobie nic, więc muszą dostać coś bardziej strawnego dla przeciętnego widza.
1: Właśnie, jaki widz pojawia się na twoich występach? To jest widz, który reaguje tak, jakbyś chciał, czy to jest widz, który czasami jednak gdzieś tam się jeszcze wykrzywi, bo nie do końca to jest właśnie to, czego on się spodziewał. Jak publiczność w Polsce reaguje na stand-up jeszcze?
0: To znaczy, wiesz, jak grałem z chłopakami, Wojtek Pięta, który jest gwiazdą tego wydarzenia, gra taki bardzo delikatny stand-up. On tam właśnie ma jakieś kobiety za kierownicą, ma jakieś zabawy ze swoimi oświadczynami. Po prostu gra bezpiecznie, bo wiem, że łatwo jest ludzi urazić. Ja tak przynajmniej raz na dwa występy to mam kogoś, kto po prostu się wykrzywia i ma minę taką, że halo, policja, zgłaszam przestępstwo, stand-uper robi stand-up, więc no jest to okropne, ale z drugiej strony jest to zabawa. Jest to zabawa, bo musisz wyłączyć, jako stand-uper musisz wyłączyć empatię. Nie możesz się przejąć tym, że kogoś boli. Wręcz przeciwnie, no musisz go przebodźcować i sprawić, żeby musisz rozśmieszyć osobę, którą boli, wtedy wygrywasz. Bo nie może cię nienawidzić ktoś, kogo rozśmieszasz. To jest niemożliwe wręcz. Naprawdę. I to jest mądrość, którą wyciągnąłem z filmu Strach na wróble z Alem Pacino. On był tam takim chłopakiem, który ukrywał swój ból za maską humoru i opowiadał takiemu zabijacy granemu przez Gina Hackmana, że jeżeli kogoś rozbawisz, to nie ma szans, żeby cię nienawidził. I tak samo trzeba postępować ze sceny. Czyli jak ktoś jest przekrzywiony, to atakujemy i próbujemy go złapać w taki sposób, żeby jednak się uśmiechnął i wszystko będzie dobrze.
1: Ty też starasz się ludzi zarażać stand-upem, sprawiać, żeby stał on się bardziej popularny. Też zacząłeś się, może bawić to będzie złe słowo, ale zacząłeś się bawić w organizację imprez stand-upowych. Stąd też występ w Kielcach, nie tylko twój, ale i kolegów.
0: Tak jest. Musiałem to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma w Kielcach sceny stand-upowej. W żaden sposób nie istnieje. Scena stand-upowa, nie ma komików aspirujących. Na chwilę obecną nic nie istnieje, a widzę, że po pierwsze publiczność chce stand-upu, po drugie właściciele klubów chcą robić stand-up, tylko nie ma kto występować. Ja muszę jeździć do Krakowa. Wyobraź sobie, że żeby zagrać 5 minut materiału, żeby przetestować 5 minut materiału, muszę jechać każdorazowo do Krakowa. To jest to zabawa, jest to przede wszystkim wydatek. I jeden z tych chłopaków powiedział mi, a dlaczego nie zrobisz tego w Kielcach? Ja mówię, no to jest świetny pomysł. Przecież możemy organizować takie open mic'i w Kielcach i sprawić, że ludzie, którzy będą faktycznie chcieli się wystawiać, no na razie nieśmiało, bo widzę, że z Kielc zgłosiła się jedna osoba, ale będą mogli przychodzić i próbować swoich sił na scenie. No z open mic'iem jest to fajne, że publiczność wie, że to jest open mic i że jak coś nie pójdzie, to się po prostu obśmieje. Nie ma ciśnienia. Nie ma, tak naprawdę ciśnienie jest tylko w tobie, jeżeli sobie wrzucisz. A więc pierwszy powód to jest to, żeby tą scenę rozwinąć, żeby samemu sobie dać możliwość pracy nie tylko gdzieś na wyjeździe, ale również lokalnie. No a druga rzecz jest taka, że moi znajomi chcą zobaczyć, jak robię stand-up. Moi czytelnicy, bo też z Kielc mam sporo, a oni chcieliby zobaczyć, jak sobie raz na scenie. Nie mają pojęcia, mają pewien zalążek, ponieważ no, moi znajomi to też w dużej mierze ludzie, których uczyłem, więc znają moje poczucie humoru. I na mnie w Kielcach jest duże zapotrzebowanie, a ja w Kielcach lubię grać, bo jakoś czuję się swobodnie i czuję, że ten kontakt z publicznością jest lepszy.
1: I przy okazji do Kielc możesz ściągnąć kogoś, tak jak ciebie przyciąga Kraków, to z innego miasta ktoś może przyjechać tutaj i się pokazać, choćby przez te 5 minut.
0: No ja mówię chłopakom, że przyjedźcie, nawet za darmo, ale przyjedźcie i pokażcie się kieleckiej publiczności, bo będą właściciele różnych klubów. Ci wszyscy ludzie chcą robić stand-up i mówię, dajcie sobie 5 minut czy 10 minut, bo jak wiem, że ktoś dobrze gra, to niech zagra 10 minut, niech pokaże, co potrafi. I być może od września po prostu ruszymy pełną parą raz na 2 tygodnie czy raz na tydzień. Ale do tego trzeba trochę inwestycji. No ja to traktuję jako inwestycję i staram się zarażać chłopaków z Krakowa tym, że będziemy mogli się wymieniać. W Kielcach będziemy grali w czwartki, w Krakowie w piątki i z jednego grania na tydzień zrobi się dwa, co jest już dużo lepszym wynikiem, bo rozwój nasz będzie przebiegał dwa razy szybciej.
1: Kabarety muszą się trochę napracować, żeby rozśmieszyć widza. Te historie są często bardzo przerysowane. W stand-upie mamy proste historie z dnia codziennego. Tutaj wydaje się, że jeżeli ktoś wychodzi na scenę, bierze mikrofon, to nie potrzebuje jakiejś specjalnej inspiracji, tylko bardzo często opowiada o tym, co go spotkało wczoraj, i to już jest czasami wesoło.
0: Tak, ja zauważyłem, że komicy to ludzie obdarzeni dużą wrażliwością. Że tak naprawdę też ludzie obdarzeni często problemami, bo jak patrzę na reprezentantów Comedy Labu, to tak połowa przynajmniej nie skończyła studiów. Czyli z jakiegoś powodu gdzieś tam jakieś mają problemy, które odciągają ich od normalnego życia i z tego tytułu podejrzewam, że mają również większą percepcję tego, co im się przytrafia i potrafią stworzyć historię, która może widza zaskoczyć, bo tak, są to zazwyczaj codzienne problemy, codzienne sytuacje, które nas spotykają, ale opowiedziane z innego punktu widzenia albo z szokującego punktu widzenia.
1: Czyli nie można mieć tutaj żadnych obaw o to, że braknie materiału do następnego programu, albo że gdzieś pomysły się skończą. One mogą przyjść jutro, pojutrze, w kolejce do sklepu, na stacji benzynowej.
0: Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że to, co prezentuję na scenie, się nie kończy. Faktycznie co chwilę mam nowe pomysły. Mam nadzieję, że to jest kwestia, która jest stała, nie jest tymczasowa. Więc tak, myślę, że o siebie nie mam co się obawiać, natomiast widzę, że często to już naprawdę zależy od rodzaju inteligencji człowieka, że są ludzie, którzy wolą improwizować i oni robią skecze improwizowane raz na tydzień, co dla mnie jest absolutnie imponujące, bo improwizacja to jest zupełnie nowy poziom komedii, ale te chłopaki nie są w stanie przygotować na przykład pół godziny materiału. Mówią, wiesz co, Maciej, nie przyjadę, bo jeszcze muszę popisać. Ja sobie myślę, jak to jest? Ja mam 50 minut, ale już przychodzą nowe pomysły. To jest naprawdę bardzo różnie. To jest w ogóle w stand-upie jest piękne to, że nie ma dobrej drogi. Tak naprawdę jest tylko i wyłącznie weryfikacja. Rozśmieszasz ludzi, jesteś dobry. Nie rozśmieszasz ludzi, nie jesteś dobry. A sposobów na osiąganie tego jest mnóstwo i bardzo mnie to pociąga. Bo jako nauczyciel miałem zawsze problemy z tym, że gdzieś próbowałem się nieortodoksyjnie przebić do umysłów ludzi, próbowałem coś robić. Zawsze spotykałem gdzieś opór od pracodawców. Natomiast w momencie, w którym ja wychodzę na scenę, to jest tylko moja osoba, jest tylko publiczność i tak naprawdę ring wolny, co się stanie, to już jest tylko i wyłącznie moja zasługa, a potem przychodzi ktoś, tak jak opowiadałem o Krzyśku, przychodzi ktoś absolutnie flegmatyczny i mówi zupełnie coś innego i też nie jest powiedziane, że to, co on robi, jest złe czy dobre, tylko efekt końcowy się liczy.
1: No stand-uperów też mamy różnych, bardziej energicznych, bardziej flegmatycznych, każdy później widz, czy telewidz, czy internauta może sobie wybrać swojego faworyta i później, jeżeli już pojawi się jego nazwisko na plakacie, to już wie, idę na konkretny występ. A tak a propos jeszcze plakatów i nazwisk na plakatach, całkiem sporo stand-uperów mamy już w Polsce. Te nazwiska, no, takie top ten, można by zrobić taką listę, ale czasami są takie, których możemy kompletnie nie kojarzyć, ale możemy świetnie się pobawić.
0: No Wojtek Pięta jest takim przykładem nazwiska, którego się nie zna, ponieważ jego wszyscy kojarzą z twarzy. To jest na nazwisko Pięta. Nikt nie reaguje na pokazanie filmiku czy na pokazanie zdjęcia, każdy. To jest niebywałe i faktycznie siła internetu jest bardzo wysoka w tym przemyśle. Myślę sobie, że jeśli chodzi o stand-up, to faktycznie rozwija się bardzo bujnie. Jest ogromne zapotrzebowanie, z tego tytułu jest masa komików i to są ludzie, którzy nie biorą bardzo dużo za występ, bo raczej cenią sobie ilość występów niż garze za jeden. Jest to też odbicie w kontraście dla takich artystów jak, nie wiem, Cezary Pazura czy Maciej Sztur, którzy też przyjdą i zrobią jednoosobowy kabaret, ale za nich trzeba wyłożyć duże pieniądze i trzeba znaleźć dużą salę. Stand-uperzy natomiast szukają sobie klubów, w których wystarczy, że sprzedadzą 50 biletów i już mają bardzo dobry zarobek. Więc tak to wygląda, że z tego tytułu, że jest to dość, może nie niszowa, chociaż tak, no nazwijmy to, że jest to jest jednocześnie popularna, ale z drugiej strony taka niszowa rzecz, to możemy znaleźć bardzo dużo dobrego materiału w miejscach, które są mało odwiedzane. Tak naprawdę stand-up na chwilę obecną, ale wydaje mi się, że zawsze tak było, że stand-up jest raczej, on jest ciągnięty poprzez pasję. że nie ma człowieka, który robi stand-up i tego stand-upu nie lubi. To są muzycy, którzy robią muzykę, a tej muzyki niekoniecznie szanują tą muzykę, którą robią, tylko mówią gdzieś tam w kuluarach, że ja wiem, że robię coś słabego, ale to mi przynosi zyski. Natomiast jak patrzę na stand-uperów, to nie, to każdy jest zafascynowany własnym poczuciem humoru i tym, co robi, i każdy z nas ma własną ścieżkę, więc nic dziwnego, że jest ich coraz więcej, dlatego że ludzi też jest coraz więcej otwartych na stand-up i ludzie mają różne poczucie humoru. Jeżeli ja mówię do swojego znajomego, że podoba mi się, jak gra Tomek Machnicki, to widzę zdziwienie, bo na przykład jego styl nie trafia zupełnie do mojego znajomego. I więc wracamy do tego, co mówiłem. Nie ma dobrego stylu. Po prostu albo kogoś rozśmieszasz, albo nie. I dlatego mamy wysyp stand-uperów, bo mamy wysyp ludzi, którzy działają w zupełnie innych kierunkach niż do tej pory.
1: Mamy wysyp ludzi, ale niebawem to sito ich zweryfikuje. Na razie ich nazwiska gdzieś możemy oglądać, ale jeżeli to nie jest dobry stand-up, ludzie nie będą przychodzić. Jeżeli oni nikogo nie rozśmieszą, to tak jak, nie wiem, ja kojarzę czasy podstawówki, chyba w każdej klasie był jeden taki wesołek, który potrafił byle tekstem rozbawić całe towarzystwo i zawsze był przynajmniej jeden taki, który silił się, żeby opowiedzieć dowcip, okazywało się, że to jest taki sucher.
0: I tak, i zdarza się na open micu, że przychodzi ktoś i jest żenujący, ale ta żenada też jest śmieszna. To znaczy...
2: Trzeba spróbować, tak?
0: Tak, ja wiesz, często jest tak, że jak próbuję swój nowy materiał, to przestrzelam pewne rzeczy. Bo albo zapomnę, dlatego że jest nowy i jeszcze niespróbowany, albo wymyślę coś, na przykład mi ostatnio pokazywałem, prezentowałem pewne rzeczy na kartkach papieru. To był taki mój pomysł, żeby faktycznie wyjść z jakimś rekwizytem, z czymś więcej. I okazało się, że to nie zadziałało zupełnie, bo zrobiłem to w zły sposób. Muszę to przedmodelować. I co? No i nikt się nie śmieje. Ja mówię, dobra, myślałem, że to jest śmieszne. I zbywam to. Zbywam to. Ta żenada też może być śmieszna. Trzeba się bawić tym, co się dzieje na scenie. Bez luzu nie ma stand-upu. Tak naprawdę powiem ci, że mój pierwszy stand-up okazał się być porażką. Nie skończyłem w ogóle tego stand-upu. Z tego tytułu, że byłem spięty i leciałem z materiałem za szybko. Chciałem po prostu powiedzieć wszystko, co miałem. Natomiast po mnie wyszedł Włoch, który w ogóle stand-upu nie robił nigdy, tylko po prostu chciał się napić piwa za darmo, ponieważ na open micu jest zasada, że dostajesz piwo. I opowiadał jakieś bzdurne kawały, nawiązując jeszcze do tego, co mówili ludzie przed, a ten jego luz sprawiał, że wszyscy się śmiali. Tak naprawdę luz jest najważniejszy, więc wydaje mi się, że z tym wesołkiem i z tym gościem opowiadającym suchary było tak samo. Że wesołek to był koleś, który był wyluzowany, a ten, który się silił, to po prostu był spięty i się silił, a w komedii najważniejsza jest naturalność.
1: To tej naturalności pozostaje mi życzyć ci jak najwięcej, aby nie brakowało jej podczas każdego występu, czy żeby zostawało. Lepiej, żeby było to w nadmiarze. I życzę udanego najbliższego spotkania, organizacji kolejnych imprez. Niech ten stand-up przyciąga jeszcze więcej ludzi, niech staje się jeszcze bardziej popularny, a z chęcią coraz częściej będziemy na to chodzić. Być może jeszcze częściej niż do teatru.
0: No teatr... Z teatrem nie jest duża konkurencja. Myślę, że na stand-up będzie przychodzić więcej ludzi. Nie dziękuję ci. Czuję na sobie presję organizatora i czuję na sobie presję spełnienia pewnych oczekiwań. Ale no to cóż, no to mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. Nawet jak ich nie spełnię, to je obśmieję i będziemy jechać dalej. Na pewno z tego nie zrezygnuję, bo jest to rzecz, która po prostu sprawia mi tak ogromną przyjemność. Tak jak ci mówię, jest to niezwykły katarzis dla tego, co się dzieje w moim mózgu i mogę dzięki temu funkcjonować lepiej w społeczeństwie, bawić się tym, więc tak jest, mogę obiecać, że stand-upu będzie w Kielcach coraz więcej.
1: A jeszcze mam jedno pytanie, takie didaskalia na koniec, bo mówiłeś, że na scenie masz butelkę wody i masz ściągawkę. W zasadzie to w studiu masz butelkę wody i kartkę. Poprosiłeś o kartkę i długopis przed naszą rozmową. Na tej kartce jest EM, jakby. Ale to nie jest jakaś specjalna ściągawka.
0: Jest to specjalna ściągawka, bo często w radiu nadużywamy takiego łapania powietrza i pauz poprzez E albo M. Natomiast jakby jest środkiem językowym, którego ja jakby często nadużywam. więc wolę się pilnować i jeżeli widzę to kątem oka, to momentalnie przestaję to robić.
1: To jest ściągawka, co trzeba wycinać ze swojej wypowiedzi.
0: Tak jest.
1: to raz jeszcze życzę, aby ten stand-up się rozwijał, aby ta ściągawka miała już niebawem była czystą kartką, żeby to naturalnie się wycinało wszystko. A dziś dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i waszym gościem był Maciej Twarowski, stand-uper, którego nazwisko niebawem będziecie znać i rozpoznawać bardzo dobrze. Dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy z kolejnym pasjonatem, ale nie tylko, bo z człowiekiem, który także wychowuje młodzież, wychowuje dzieci i wychowuje dorosłych, bo tak też się czasami zdarza. Moim i waszym gościem w studiu jest Alan Mazur, trener karate Kyokushin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Nie tak dawno zachęcaliście do współpracy młodzież, żeby przychodzili na zajęcia karate, ale żeby przychodzili z rodzicami. Skąd taki pomysł?
3: Tak, rzeczywiście organizowaliśmy na koniec sierpnia wakacyjną Akademię Karate Kyokushin. No, tak naprawdę Akademia ma na celu przedstawić ten sport, jakim jest Karate Kyokushin. Głównym jakby takim celem tych zajęć również było to, żeby przychodziły dzieci i żeby rodziców też zachęcić do trenowania z dziećmi. Po pierwsze dlatego, że to jest fajny pomysł, żeby rodzic razem z dzieckiem trenował, wtedy fajna interakcja zachodzi między taką dwójką albo trójką, bo różnie się zdarza. Nieraz przychodzi dwójka dzieci i rodzic. A po drugie, no chcielibyśmy też tych rodziców gdzieś tam zmotywować do aktywności fizycznej, bo wiadomo, że no z czasem, z wiekiem gdzieś tam ta aktywność fizyczna się zmniejsza, a warto cały czas jednak ją podtrzymywać przez cały czas.
1: Warto być w formie, krótko mówiąc, ale to rozwiązanie ma też chyba jeszcze jeden plus, bo zazwyczaj rodzice dzieci przywożą na tego typu zajęcia, no i wy im świetnie zagospodarowaliście czas, bo zamiast wracać czasami na drugi koniec miasta tylko po to, żeby już jechać z powrotem po dziecko, sami mogą przywdziać odpowiedni strój i poćwiczyć.
3: Dokładnie, no tak się często zdarza rzeczywiście, że rodzice przywożą dzieci na trening i ten trening trwa, nie wiem, godzinę czy półtorej godziny i w tym czasie siedzą na trybunach czy gdzieś na ławce i zajmują się telefonem najczęściej, dlatego też jest to fajna forma, że w tym czasie, zamiast, nie wiem, iść właśnie na miasto czy siedzieć na ławce, mogą sobie potrenować z dziećmi, trochę się poruszać i spędzić ten czas w jakiś miły, fajny sposób i aktywny, a nie tak naprawdę ta godzina czy półtorej przeleci na robieniu niczego.
1: To w sumie też dobry pomysł dla innych, którzy prowadzą podobne zajęcia, jakieś szkółki karate, żeby motywowali rodziców do wzięcia udziału w tych zajęciach.
3: Dokładnie tak. My nawet kiedyś myśleliśmy o tym, żeby w tym czasie, kiedy dzieci trenują karate, zrobić drugą grupę fitnessu dla mam i oczywiście ojców, żeby ten czas też spędzili aktywnie, natomiast jakoś tam gdzieś ten pomysł upadł, no bo wiadomo, że na początku entuzjazm był u rodziców, no i z czasem miesiąc, dwa, trzy, cztery ta grupka tak się zmniejszyła się, że no cóż, musieliśmy zaprzestać tej działalności.
1: A jak to się przyjęło w przypadku wspólnych zajęć karate?
3: Wspólne zajęcia karate.
1: Jeszcze jest zapał, tak?
3: Tak, wspólne zajęcia właśnie lepiej wychodzą, a nawet czasem zdarza się tak, że dzieci z czasem przestają trenować, a rodzice się ściągają i trenują dalej. I bardzo często tak się zdarza właśnie, że jak to wiadomo z dziećmi, coś tam się znudzi po miesiącu, dwóch, trzech, czterech, przestają trenować, a rodzice się w tym czasie wciągają, trenują, poznają się z ludźmi, którzy też trenują, tworzą taką fajną grupę, umawiają się później po treningach, zawiązuje się taka w zasadzie przyjaźń, taka nić przyjaźni, że oprócz trenowania jeszcze spędzamy ze sobą wolny czas i dlatego chętnie przychodzą na te treningi i uczestniczą w nich, bo jest mnóstwo rzeczy, które można robić też wspólnie poza trenowaniem karate.
1: A poza tym w domach to chyba jedna osoba nakręca dużą, ta mniejsza większą, albo odwrotnie, na przykład rodzic syna, pakuj się, jedziemy na trening, albo odwrotnie, tato, bo mamy trening zaraz, tak?
3: No, często rzeczywiście tak się zdarza, że to dzieci naciskają na rodziców, a jeszcze jak ja na treningu czasem właśnie zwrócę się do dzieci, żeby poprosiły rodziców o to, żeby trenowali, no to wtedy dzieci się właśnie same jakby nakręcają i próbują tych rodziców zwerbować na ten trening, bo dzieci tak naprawdę chcą spędzać czas z rodzicami, a jeszcze jest właśnie fajnie, chcą widzieć, jak oni też trenują to, prawda? Bo to tak się każdemu wydaje się na ławce, a co to za ćwiczenia tam takie proste, prawda? Natomiast chodząc na ten parkiet, czy wchodząc do sali, to dojdzie, już to nie jest takie proste i też jednak wymaga gdzieś tam i skupienia i jakiegoś zaangażowania w trening. I tak jak mówię, no dzieci bardzo są szczęśliwe, jeśli rodzice trenują z nimi podczas zajęć.
1: Od czego się takie zajęcia zaczynają? Bo zapraszacie kogoś, kto wcześniej nie miał w ogóle styczności z tym sportem, nie miał w ogóle nic wspólnego z karate. Przychodzi na pierwsze zajęcia, no wiadomo, nie chcecie go zrazić, chcecie go wręcz przeciwnie, zaszczepić w nim tą miłość do karate, tą całą filozofię, bo to się z tym łączy. Jak to zrobić skutecznie? Od czego trzeba zacząć? To jakieś takie proste ruchy, proste ćwiczenia pewnie.
3: Najważniejsze są tak naprawdę chęci i zaangażowanie osoby, która przychodzi na trening. Wiadomo, że grupy są podzielone na grupy początkujące, średnio zaawansowane i na grupy zawodnicze i bardziej zaawansowane. Dlatego to przyjście pierwsze na trening, to z reguły to są proste ćwiczenia, nie wymagające jakiegoś, nie wiem, nakładu sił czy jakiejś sprawności. Chodzi o to, żeby właśnie, tak jak pan powiedział, tego człowieka zachęcić do tego, a nie zniechęcić. Więc te ćwiczenia muszą być tak dostosowane, żeby on po tym treningu no, był w stanie jakoś funkcjonować, ale czuł, że jednak przepracował tą godzinę czy półtorej na treningu i z czasem poznaje nowe ruchy, nowe elementy, nowe ćwiczenia. Jeśli ktoś naprawdę lubi się ruszać i lubi aktywność fizyczną, to na pewno się w taki trening karate Kyokushin wciągnie.
1: Czyli musi być taka odrobina tego zmęczenia, które odbieramy właśnie tak pozytywnie, gdzie się endorfiny się wytwarzają w organizmie i to sprawia, że nie czujemy się zmęczeni jak po ciężkim dniu fizycznej pracy, tylko chcemy więcej.
3: Dokładnie, tak naprawdę najlepsze treningi są wtedy takie, kiedy wychodzimy mega zlani potem i ledwo z treningu wychodzimy. Wtedy czujemy, że ten trening oczywiście musi upłynąć pewien czas, jak się zregenerujemy, nie wiem, godzina, dwie. I wtedy się czuję, że tak, super potrenowałem, to był dobry trening. Natomiast takie treningi lightowe nie przynoszą takiej naprawdę satysfakcji dla później po treningu, no bo za chwilkę zapominam, że w ogóle gdziekolwiek byłem. A jeśli ten trening jest naprawdę mocny i wymagający i wymaga zaangażowania takiego konkretnego, to wtedy po tym treningu, rzeczywiście tak pan wspomniał, jest taki wystrzał adrenalin, że tak, super trenowałem, dałem z siebie wszystko, nawet więcej niż planowałem. I wtedy ten trening jest naprawdę takim spełnieniem, że super było.
1: Trochę jak z lekcjami w szkole podstawowej. Ja pamiętam tych nauczycieli, którzy wymagali, trzeba było się napocić, a tych, którzy tak lajtowo podchodzili do tematu swojej lekcji, no musiałbym chwilę pomyśleć, żeby sobie przypomnieć, z kim miałem poszczególne zajęcia.
3: Dokładnie tak, to jest świetna analogia. Też mi to przyszło do głowy, ale nie mówiłem o tym. Rzeczywiście tak jest, że z reguły pamiętamy tych nauczycieli, którzy byli najbardziej wymagający w szkole, a tych, tak pan powiedział, którzy tam dało się jakoś przejść bokiem, no to ich nie pamiętamy. Tak samo jest właśnie z treningiem, że najbardziej pamiętamy czy obozy, czy treningi, czy egzaminy. Te, które wymagały od nas no, zaangażowania tak naprawdę ponad nasze siły, stanowiły dla nas tak jakby duży skok, żeby ten trening pokonać i go zrobić.
1: Tak samo zapamiętuje się swojego senseja, tego, który bardziej wymaga się, pamięta lepiej i dłużej?
3: Wszyscy senseiowie są mega wymagający, a przynajmniej mają taką filozofię, że
1: ten... Jak nie wymagasz, to nie ma efektów, tak?
3: Dokładnie, no muszą być wymagania. Niestety no sport, jakim jest karate, jakiegoś nie, to jest sport indywidualny. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby naprawdę w tym sporcie odnosić jakieś tam sukcesy sportowe, a nawet nie sportowe, tylko po prostu, żeby w tym sporcie się rozwijać dobrze, no to niestety musi się w ten trening zaangażować ekstremalnie. Tak jak w każdym innym sporcie, tak w każdym elemencie życia, tak i w trening karate, w tą dyscyplinę trzeba się zaangażować całym sercem, całym ciałem, całym umysłem, żeby efekty były no takie, jak sobie oczekujemy. Dlatego ten, który prowadzi zajęcia, czyli sensei, no musi wymagać tak naprawdę 110% od uczestników treningu.
1: No te efekty skądś się muszą wziąć, więc 80% to by nic nie dało, bo podejrzewam, że są też osoby, które przychodzą na przykład na różnego rodzaju zajęcia, czy to karate, czy innych sportów, na początku po to, żeby to taka chyba najczęstsza motywacja, zrzucić parę kilo i poprawić kondycję, żeby nie było zadyszki podczas wchodzenia po schodach.
3: Dokładnie, oczywiście są też takie osoby, takie grupy robimy, które właśnie są nastawione na taki trening rekreacyjny z elementami karate Kyokushin, prawda? Rzeczywiście wtedy taka grupa się stwarza i są te treningi, oczywiście one są mocne, natomiast no, nie są aż tak mocno ukierunkowane na jakby kwintesencję karate Kyokushin, jaką jest walka. Chodzi o to, żeby się poruszać i trochę gdzieś tam wyładować tej energii na tarczach, workach treningowych. Tak jak mówię, no, ja mam takie podejście, że jeśli wchodzę w coś, no to chcę wejść całym sobą, no i robię to na maks, albo nawet na 110%, jeśli jest to możliwe. Z reguły jest to możliwe, bo tak naprawdę my sami często oceniamy się troszkę, jeśli chodzi o nasze możliwości, troszkę niżej, a później jak wchodzimy na trening, jest jeszcze ktoś, kto nas motywuje dodatkowo, właśnie ten sensei, czyli ten nasz trener, przewodnik na tym treningu, to się okazuje, że jestem w stanie na przykład nie zrobić 10 pompek, tylko nagle okazuje się, że na przykład zrobię 13. Pod wpływem grupy, pod wpływem tego, że jest atmosfera na treningu taka mocno treningowa, pod wpływem tego, że ktoś nade mną stoi i coś tam krzyczy, że dasz jeszcze radę, spróbuj, jeszcze jedną. I nagle się okazuje, że kurczę, myślałem, że zrobię 10, a nagle zrobiłem 13 czy 15. Czyli przekroczyłem ten swój plan, który wchodząc na salę zakładałem i wtedy właśnie ten trening, po wyjściu z tego treningu, mówię tak, no naprawdę był dobry trening, ten sensei mi pomógł, stał, pomógł, zmotywował. Ja zrobiłem, jestem mega zadowolony, bo zrobiłem coś, co w ogóle mi się wydawało, że jest niemożliwe.
1: Tak, ponad swoje oczekiwania.
3: Dokładnie. I w ogóle słowo Kyokushin oznacza ekstremum możliwości, czyli staramy się robić wszystko na 120% tego, co byśmy chcieli.
1: No, nie dziwię się, że sensei ma takie podejście, bo musi wymagać od grupy i czegoś ją nauczyć, ale tak jak tutaj padło to stwierdzenie, że trening może być rekreacyjny. Nie każdy wiąże swoją przyszłość albo wyobraża sobie siebie jako zawodnika biorącego udział w turniejach karate. On przychodzi tylko właśnie po to, żeby się tak przyjemnie zmęczyć, gdzieś może wyrzeźbić sylwetkę, być może nauczyć się jakiejś podstawy sztuki samoobrony.
3: Dokładnie, tak naprawdę to 80% ludzi, czy dzieci, czy dorosłych, czy młodzieży, którzy przychodzą, to jest zastawiony na taki trening rekreacyjny, prawda? Nazwijmy to w cudzysłowie rekreacyjny oczywiście. Natomiast te 20-15% rzeczywiście z takich osób, takich ludzi, którzy widać, że mają predyspozycje do tego sportu i chcą sami jakby więcej. I dlatego trzeba te osoby wyłowić, zrobić z nich taką właśnie grupę mocniejszą i już prowadzić wtedy stricte pod, w kierunku zawodów i tak dalej. Także w karate odnajdzie się ten, który wymaga albo oczekuje treningu takiego rekreacyjnego i ten, który oczekuje czegoś więcej również. Karate jest sportem dla wszystkich. Można zacząć w każdym wieku, czy to będzie, nie wiem, 3 lata, 5, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 40 czy 50, 60. Często przecież rodzice, którzy przychodzą z dziećmi, no to też nie zaczynają w wieku 10 lat, tylko przychodzą w wieku, nie wiem, 40 załóżmy lat i schodzą z tych trybun albo wchodzą do sali i próbują trenować i to jest fajne, że w karate w każdym momencie można się odnaleźć bez problemu, tylko trzeba chcieć.
1: Sport dla wszystkich, a dla tych, którzy notorycznie przynoszą zwolnienia z WF-u, ich też da się jakoś urobić?
3: Wstyd trochę powiedzieć, ale w szkole średniej bardzo często ja przynosiłem zwolnienia sam z WF-u.
1: Można wyjść na ludzi.
3: Można wyjść na ludzi, pomimo tego, że się przynosiło zwolnienia z WF-u, ale no, te lekcje WF-u nie były dla mnie w ogóle tak naprawdę interesujące, bo wiadomo jak było kiedyś, w szkole pan od WF-u rzucał piłkę i szedł do magazynku, jak ktoś nie lubi grać w piłkę, no to no to nie wiem, no ja na przykład wolałem grać w kosza, zawsze graliśmy w piłkę, w związku z tym przynosiłem zwolnienie, ale to jest oczywiście taki temat już poboczny i dosyć humorystyczny, natomiast rzeczywiście jest teraz taki problem, że dużo młodzieży w ogóle już się mało rusza, tak jak pan wspomniał, przynoszą zwolnienia lekarskie do szkoły. I większość, tak mi się wydaje, z mojej obserwacji wynika, że tak naprawdę to nie są poważne jakieś schorzenia, które dyskwalifikują kogoś do uczestnictwa w zajęciach WF-u w szkole. Nie wiem, jakiś brak chęci, lenistwo. No wiadomo, jest dużo pokus teraz i komputery, telefony i no wiadomo teraz, że ta cywilizacja trochę w jakimś takim kierunku idzie internetowo, nie wiem, telefonicznym.
1: Tak, ćwiczone są tylko kciuki.
3: Ćwiczone są tylko kciuki. Ciężko jest się zmotywować do rzeczywiście do przyjścia na ten trening, do założenia tego stroju sportowego, czy w późniejszym czasie kimona, do trenowania w ogóle karate, czy jakiegośkolwiek innego sportu. Akurat rozmawiamy o karate. Dzieci i młodzież zachęcam szczególnie do trenowania. Karate jest sportem bardzo otwartym, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. I każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce i proszę nie obawiać, że nie wiem, że ktoś przyjdzie na trening karate pierwszy, drugi, trzeci raz i nagle, nie wiem, wystawimy jakiegoś zawodnika naprzeciwko i będą jakiś sparing, coś takiego. Takie rzeczy miejsca nie mają, dlatego że przychodząc na trening od razu, trener, czyli sensei, po krótkiej rozmowie już widać mniej więcej, czego ten człowiek oczekuje. Zaczyna trenować na jednym, drugim, trzecim treningu i też już widać, jakie ma zaangażowanie, jaką ma determinację, czego oczekuje. To widać w momencie, jak się rusza, czy rozmawia na tym treningu, bo często jest to u dzieci, że są niezainteresowane, zaraz jest rozmowa, chcą wychodzić do łazienki co 5 minut.
1: I nie wrócić.
3: I nie wrócić, dokładnie tak. Dlatego u mnie na treningach wyjście do łazienki to w zasadzie graniczy z cudem.
1: A półtorej godziny można wytrzymać.
3: Spokojnie i to też uczy dzieci jakby czegoś takiego, że no przyszedłem, to muszę się zaangażować, muszę trenować. Tak samo ze spóźnianiem na trening karate, no nie ma czegoś takiego, że spóźniam się na trening karate. Karate też ma na celu uczyć punktualności, obowiązkowości i jak się ktoś spóźnia na trening karate, najczęściej są pompki, przysiady i nawet mam takiego swojego małego kuzyna, który trenował u mnie, 10 lat ma.
1: Już jest mistrzem pompek.
3: Był mistrzem przysiadów, ale proszę sobie wyobrazić, że jeden trening się spóźnił, przysiady, płakał. Trudno, nie ma w ogóle przeproś. Musi się nauczyć tego, że na trening karate się nie spóźniamy. I to też jest w późniejszym życiu się odzwierciedla, że nie spóźniamy się. Umawiamy się z kimś, przychodzimy na czas, ewentualnie chce się spóźnić, czy tak by mi wypadło, dzwonię, mówię, że przepraszam cię, taka sytuacja, spóźnię się. Nie ma tak, że spóźniam się, bo po prostu tak. Jeden trening przysiady, drugi trening przysiady, płacz. trzeci trening, proszę sobie wyobrazić, bo to mi ojciec opowiadał, tego kuzyna, że już godzinę przed treningiem stał przy ojcu, ciągnął go za rękaw, mówi: tata, idziemy na trening, ja nie będę robił pompek, przysiadów, przepraszam bardzo. Także nauczył się w ciągu trzech treningów, nauczył się tego, że na trening się nie spóźniamy, już godzinę wcześniej stał przy ojcu i mówił, że tak, i wychodzimy na trening.
1: To krótko można powiedzieć, że to jest jeden z tych elementów, których karate uczy, to jest dyscyplina, samodyscyplina i poszanowanie też dla innych, w tym przypadku czasu innych, bo grupa też nie będzie czekała, żeby później ktoś spóźnialski musiał jeszcze raz od senseja usłyszeć jakieś tam wytyczne na temat treningu. Jeden z elementów.
3: Tak, jednym z elementów karate jest właśnie dyscyplina, szacunek do trenujących, bo tak naprawdę spóźniając się na trening, nie okazujemy też tego szacunku ludziom, którzy trenują na treningu, i przede wszystkim nie okazujemy tego szacunku swojemu sensei, który z reguły jest starszy od nas, jest bardziej doświadczony. I spóźniając się na trening, skoro ktoś, czyli sensei, mógł przyjść na trening punktualnie, a na przykład, nie wiem, 15-latek czy 10-latek nie może przyjść na trening, no to jest takie troszkę lekceważące, prawda, że ktoś, kto pracuje, ma dużo więcej spraw na głowie niż taki nastolatek, potrafi przyjść wcześniej, przebrać się i rozpocząć ten trening punktualnie, a taki młody człowiek nie, więc jednym z elementów właśnie tego jest, żeby nauczyć ich samodyscypliny, żeby sami wiedzieli, że ja muszę przyjść, muszę się przebrać, muszę mieć czas na to wszystko i wejść do sali troszkę przed czasem i zacząć trening zgodnie z czasem i przekładać to, tak jak mówiłem już, no, na życie dorosłe. A co więcej, dzieci w ogóle lubią dyscyplinę na treningach. Każdy się wydaje, że na treningu karate jest za duża dyscyplina. To jest troszkę inaczej, dlatego że dzieci lubią jasne zasady, że mogę to, mogę to, mogę to. Wtedy on, taki młody człowiek, nie gubi się, nie próbuje czegoś, bo wie, w jakim świecie ja się poruszam, tak? Że są pewne zasady w jedną, w drugą stronę i tego się muszę trzymać, w ten sposób się zachowywać. Dlatego dzieci bardzo lubią dyscyplinę. I jeśli na przykład jeden robi za spóźnienie przysiady, to jest negowany przez grupę, że później. Oczywiście to są z reguły śmiechy, prawda? Natomiast podśmiewają się z niego, że rzeczywiście, że się spóźnił, że robi przysiady. I to jest też fajne, motywujące, że grupa też jakby daje mu odczuć, że no, stary, przesadziłeś. My już tutaj trenujemy, a ty dopiero wchodzisz. No.
1: Zasady są proste, wszystko jest czarno-białe, jak strój młodego karateki.
3: Dokładnie.
1: Już tam może czarnego jeszcze nie ma, to jest marzenie.
3: To są marzenia, tak, o czarnym pasie, ale rzeczywiście tak jest, że te zasady muszą być jasne, klarowne. Wtedy ci, którzy wchodzą na trening, czują się pewnie i dobrze, bo wiedzą, co ich na tym treningu czeka. Najgorzej, jak ktoś wchodzi na trening i tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie w środku, a tu wszystko jest wiadomo, jest sensei, który czuwa nad całą grupą i nie ma, że robimy, co chcemy, że biegamy, w którą stronę chcemy, że mówimy, kiedy chcemy. Nie, wszystkim tym zawiaduje sensei. Ja zawsze mówię do swoich dzieciaków, że możecie robić to, co chcecie, jeżeli ja na to pozwolę. Oni wtedy oczywiście wybuchają śmiechem, ale rzeczywiście tak jest, że no nie ma dowolności, bo tych osób jest dużo na treningu. Nie może być tak, że każdy robi, co mu się podoba, kiedy mu się podoba, gdzie mu się podoba, bo ten trening nie był skuteczny. Musi być dyscyplina. Zresztą jednym z założeń Masato Sayamy, twórcę karate Kyokushin, było to, że karate w jakiś sposób naśladuje rygor wojskowy, tak? Że jest mocno zhierarchizowane, czyli jest właśnie ten sensei, są poszczególne niższe stopnie i każdy każdemu musi okazywać ten szacunek poprzez każdy element tak naprawdę treningu, czy to będzie rozpoczęcie właśnie, zakończenie, czy ćwiczenia w parach. Też musimy tego swojego partnera szanować podczas ćwiczeń w parach, bo często jest tak, że ktoś przychodzi właśnie pierwszy raz, coś tam robimy w parach, nagle się okazuje, że gdzieś za mocno go obszarpnął. Twój partner to jest twój partner, musisz go szanować też. To nie jest worek treningowy, czy to nie jest drzewo w parku, tylko to jest twój partner. Czyli musisz go szanować też, by wspólnie z nim trenować, żeby on się czuł komfortowo i żebyś ty się czuł komfortowo.
1: No właśnie, szacunek to też jest jeden z tych elementów. Z reguły jest tak, że szkoły karate mają też swoje motto, bo to nie są tylko ćwiczenia poszczególnych ataków, bloków, uników, ale to jest też nauka pewnej filozofii życia, wychowanie. Może to słowo będzie tutaj bardziej pasowało.
3: Dokładnie, tak jak pan powiedział, że karate oprócz tego elementu sportowego i sztuki walki oczywiście też właśnie niesie ze sobą tą filozofię. Jest ona oparta na prostych 10 punktach przysięgi dojo, w których tak naprawdę punktach jest zawarta cała kwintesencja uczciwego, porządnego karateki. Jednym z tych punktów, takim moim ulubionym, jeżeli mogę zacytować tutaj, to jest punkt: będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymać się od gwałtowności. I ten punkt uważam jest takim, dla mnie jest punktem bardzo ważnym. I jest parę tych punktów, że każdy może wybrać ten jakiś tam punkt dla siebie i trzymać się tych zasad. I to jest fajne właśnie, że z czasem trenowania ciała trenujemy również tego ducha i chłoniemy tą filozofię. I tak naprawdę karate na celu ma oczywiście oprócz tego, że wychować dobrego sportowca, dobrego karatekę, to też ma taki cel nadrzędny, żeby wychować dobrego człowieka, żeby ten człowiek był fajnym, uśmiechniętym człowiekiem. A dodatkowo, że ma takie umiejętności sportowe, też się wiąże z tym jakieś plusy. Można się obronić, można komuś pomóc w jakiejś ciężkiej sytuacji. I tak naprawdę to jest kwintesencją karate, żeby pomagać sobie nawzajem, żeby być uśmiechniętym, serdecznym, a że dodatkowo jesteśmy wysportowani i umiemy walczyć, to jest tylko dodatkowy plus.
1: Tak, taki można powiedzieć skutek uboczny, parafrazując jedną z reklam, tak? Że to taki skutek uboczny, mamy wyrzeźbioną sylwetkę, nie mamy już właśnie tej zadyszki na schodach, jesteśmy przygotowani chociażby na przykład do zawodów, bo każdy klub karate, każda grupa chce się czymś poszczycić i zazwyczaj ma w swoich szeregach tych zawodowców, zawodników, którzy startują w różnego rodzaju zawodach. Jak tutaj się podchodzi do tej grupy? Są takie perełki, które gdzieś trzeba na jakimś etapie treningu wyłowić, to raz. A dwa, pewnie jeszcze przekonać, że to może być sposób na życie.
3: Dokładnie. Tak naprawdę to wychodzi wszystko na treningach w tych grupach początkujących, gdzie już, tak już mówiłem wcześniej, że widać już, jak ktoś się rusza, że ktoś ma predyspozycje ruchowe, że ma też zaangażowanie w trening, odpowiednie skupienie. Oczywiście te elementy są u takiej osoby no jeszcze nie na tyle rozwinięte, żeby mógł już startować, ale już ten gdzieś tam zalążek, to ziarnko widać, że jest. I poprzez trening, poprzez rozmowy z sensei, gdzieś kształtuje się właśnie tego zawodnika. Czasem jest tak, że nam się wydaje, że na przykład ta osoba się nadaje, natomiast po roku, dwóch, trzech treningu się okazuje, że jednak nie, bo jednak czegoś tej osoby brakuje, albo jakichś predyspozycji psychicznych, albo predyspozycji jakichś fizycznych, albo czegoś innego, albo zaangażowania w trening. Zresztą tak jak w każdym innym sporcie, najważniejsze jest chyba zaangażowanie. 20% talentu, 80% to musi być praca. Nie wystarczy mieć sam talent. Tak naprawdę musi to być poparte ogromną pracą, ogromnym zaangażowaniem. Nie wystarczy przyjść dwa razy na trening w tygodniu, po godzinie, bo to jest za mało, prawda? To jest trening rekreacyjny. Natomiast żeby zostać zawodnikiem, jeśli myślimy o tym i takie dziecko widać, że jest, ma predyspozycję, no to musi się bardziej zaangażować. A tak naprawdę w takim momencie, jak się jest taki młody człowiek, to nie trzeba go bardzo namawiać, bo widać, że on sam chce, wystarczy go podejść, powiedzieć, słuchaj, przyjdź na dodatkowy trening wtedy i wtedy. To on wylatuje z sali, mamo, sensei powiedział, że przyszedł na trening dodatkowy. I to też jest wydarzenie, to jest motywujące i takie nobilitujące, że on trafił do tej grupy, gdzie już jest to karate na takim poziomie bardziej, powiem, sportowym, tak?
1: Rodzice też chyba są zadowoleni, bo tata, mama mają jakiś taki powód do dumy. Czasami jest tak, że te dzieci chodzą, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia, bo spełniają te niespełnione marzenia rodziców. Rodzice chcieli na przykład tańczyć, ale na zajęcia z tańca posyłają swoje dzieci. To nie jest trochę tak?
3: Dokładnie tak. Rzeczywiście tak jest, że rodzice też są zadowoleni i dumni ze swoich dzieci. No zresztą to jest chyba normalne, że jeśli ktoś ćwiczy jakikolwiek sport, akurat w tym przypadku karate kyokushin, i nagle się okazuje, że wychodzi do nich trener i mówi, proszę państwa, mam taką propozycję, żeby to dziecko wasze przenieść do grupy, tej już takiej bardziej ukierunkowanej, to oni też są zadowoleni, że jednak moje dziecko jest, no ma jakieś predyspozycje ponadprzeciętną, tak? Czyli że ten trener widzi w tym dziecku jakiś potencjał sportowy, czy on będzie zrealizowany w przyszłości, nie wiadomo. Na ten moment widzi i zaprasza go do jakiejś tam grupy, gdzie może go sprawdzić jeszcze bardziej, prawda?
1: Po prostu jest glina, można rzeźbić. A wiadomo, że nie z każdej gliny powstanie ładna miska.
3: Dokładnie tak. A co przyniesie przyszłość, no to czas pokaże. Ale rodzice naprawdę są bardzo zaangażowani, czy z tej grupy zawodniczej, czy z tej rekreacyjnej. Zresztą w ogóle często robimy na przykład u nas w klubie takie jakieś rajdy piesze połączone z ogniskiem, żeby właśnie tą grupę, żeby karate to nie był tylko sport, że przychodzimy na ten trening, zostawiamy te dzieci, czy ćwiczymy z nimi i wychodzimy z treningu, dziękuję, do widzenia, us i idziemy do domu.
1: Musi być integracja.
3: Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby ludzie, którzy tworzą klub, bo tak naprawdę wiadomo, no, ja tworzę ten klub od strony sportowej, ale ja sam nic nie zrobię, prawda? No, muszą być te dzieci, muszą być ci rodzice, muszą być sponsorzy, że musi być cała grupa, cała otoczka ludzi, którzy gdzieś tam są w ten klub zaangażowani. Często bardzo organizujemy właśnie różnego rodzaju jakieś rajdy, wycieczki, gdzie ci rodzice między sobą mogą się zintegrować, a już teraz jest to na takim poziomie, że ci rodzice jeżdżą wspólnie na ferie, na wakacje, przysyłają zdjęcia, że jesteśmy razem i to jest właśnie fajne, że ich dzieci się już tak ze sobą zaprzyjaźniają, że bez siebie nie widzą ani wakacji, ani ferii i jeżdżą razem. I to jest właśnie kolejny element jakby pozytywny karate, że nie tylko jednoczy ludzi trenujących, tylko dodatkowo jeszcze łączy rodziców poza w ogóle już treningami karate.
1: No i to jest właśnie ten świetny punkt wyjścia, to od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że rodzice też mogą trenować razem z dziećmi. Nie tylko siedzieć, nie tylko przyglądać się i czekać, aż trening się skończy, patrząc w telefon, tylko chyba nawet dzięki temu łatwiej ich zaangażować, wyciągnąć gdzieś na salę do ćwiczeń.
3: Fajnie jest, jak ci rodzice się jednak zaangażują w ten sposób fizyczny, że trenują. I tak naprawdę o to chodzi, żebyśmy wszyscy trenowali. Są wakacje, jedziemy nad morze, pływamy, biegamy, są ferie, jedziemy na narty, jedziemy na sanki, czy biegamy po lesie na nartach biegowych. Także ten sport, mamy taką ideę, ja mam taką przynajmniej ideę, żeby zaszczepić ten ruch fizyczny, czy to będzie karate, czy w okresie, kiedy nie ma treningów karate, właśnie wakacje czy ferie, chociaż są, wiadomo, obozy sportowe, to i tak się ruszamy i ci rodzice mają być zmotywowani do tego, żeby kończy się sezon, dobra, jedziemy na przykład nad morze, ale nad morzem, nie wiem, pływamy na łódkach, pływamy w pław, robimy jakieś różne fajne, aktywne rzeczy, nie wychodzimy na plażę, bach, leżymy na plaży 6 godzin, idziemy na obiad. Nie, właśnie rodzice też poprzez te treningi jakby tak angażują się sami, że już później nie wyobrażają sobie nie spędzania tego czasu aktywnie. I tyle, no to jest skutek uboczny, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ale taki bardzo pozytywny.
1: A jest jakaś dobra pora na to, żeby zacząć? No bo wiadomo, większość grup dziecięcych, młodzieżowych, to pierwsze zajęcia organizowane są we wrześniu, tuż po wakacjach, kiedy zaczyna się nowy rok szkolny, wtedy też może zacząć się nowy rok przygody z karate. Ale czy jest taki właśnie moment typu, nie wiem, może styczeń jest lepszy, bo w styczniu z kolei są postanowienia noworoczne i wszyscy będę trenował i nagle na siłowniach mamy oblężenie, a potem w lutym już jest pusto. Jak to jest w przypadku karate?
3: W przypadku karate sezon zaczyna się we wrześniu, bo od września do czerwca, czyli tak jak jest rok szkolny. Natomiast wiadomo, że najwięcej chętnych kandydatów jest od września. Natomiast tak naprawdę można zacząć karate w każdym momencie i przyjść na ten trening. Jeśli to jest grupa początkująca, nie ma problemu, z czasem nadrobimy ten materiał, w cudzysłowie, że tak powiem, który był już, nie wiem, przez miesiąc czy przez dwa gdzieś tam robiony. Tak mówię, te grupy początkujące, no to są bardzo podstawowe elementy, dlatego nie ma problemu, czy jak na przykład dołączę w lutym, czy w styczniu, że nie wiem, że nie nadrobię. W ciągu roku możemy w każdym momencie dołączyć do grupy, liczą się tak naprawdę chęć i zaangażowanie. To jest chyba najważniejsze, chęć i zaangażowanie.
1: No i to nie jest też szkoła, tu nie można zostać z roku na rok i powtarzać klasy.
3: Nie, oczywiście. Tutaj nikogo nie...
1: Ciągły rozwój.
3: Jest ciągły rozwój. Wszystko jest tak naprawdę w naszych rękach. To jest właśnie fajne w sporcie indywidualnym, że nie możemy powiedzieć, a tam kolega mi, nie wiem, nie podał, kolega się nie wystawił na pozycję albo coś jeszcze innego. Nie, wszystko tak naprawdę zależy od nas i od naszej motywacji. I cóż, wszystko w naszych rękach. I czy my zaczniemy od września, czy zaczniemy od października, nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby przyjść i zacząć trenować.
1: Najważniejsze, żeby znaleźć gdzieś w sobie tą iskierkę zapału, ewentualnie mieć też kogoś znajomego, którego, nie wiem, syn, córka na takie zajęcia chodzi, bo to jest chyba też najlepsza reklama dla samego sportu, żeby zacząć go trenować. Najbardziej motywuje. Takie oddziaływanie na innych, to niektórzy to nazywają marketingiem szeptanym, że a, byłem na treningu, było fajnie, może ty też spróbujesz. Gdzieś tam już ta myśl kiełkuje. To właśnie w ten sposób najczęściej dochodzi do tego, że ktoś się pierwszy raz pojawia na treningu?
3: Marketing szeptany to jest chyba najlepszy marketing, jaki może być. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, z reguły tak jest. Rzeczywiście plakaty, jak billboardy, ten cały marketing taki normalny musi być. Natomiast ludzie się tak naprawdę motywują sami i nawzajem. I to jest właśnie fajne, że wiesz co, ja chodzę, chodź ty przejdź. I to jest u osób dorosłych, czyli u rodziców, jest właśnie ten moment, że to jest takie przełamanie wstydu, że a kurczę, ale jak ja przecież nie trenowałem, jak ja pójdę teraz na karate trenować, no gdzie, przecież ja mam tam 40 czy 35 lat, no jak ja pójdę na trening karate. Właśnie nie, właśnie trzeba ten wstyd odstawić na bok, bo co to zresztą za wstyd, no to ja bym powiedział, że raczej wstyd to jest siedzieć na ławce.
1: Czyli krótki wniosek. Lepiej, jak już jesteśmy na treningu karate, to nie czerpać tej energii z baterii do smartfona, tylko zużywać własną energię, przywdzieć odpowiedni strój. No i tego pozostaje nam życzyć każdemu, że jeżeli już przywdzieje kimono, to żeby tylko pasy później sukcesywnie zmieniały kolor aż do czarnego.
3: Dokładnie, no cóż, mogę życzyć tylko wszystkim, którzy zaczynają drogę karate, żeby ta droga ich trwała przez całe życie. Jest to piękna przygoda, poznajmy wiele osób, wiele miejsc. Zresztą w ogóle karate w taki fajny sposób jednoczy, że jak się z kimś trenowało karate, ktoś przestał trenować, spotykamy go na przykład za 20 lat, nie wiem, w urzędzie gdzieś, wchodzimy i nagle tak, cześć, ty nie trenowałeś karate ze mną? No tak, pamiętam, cześć. I w ogóle jak i znika różnica tego czasu, żeśmy się nie widzieli, że dalej jakby jesteśmy blisko siebie i dalej jesteśmy tymi karatekami, tak? Czyli ta więź zostaje na cały czas coś pięknego.
1: No to mam nadzieję, że kogoś naszą rozmową zaraziliśmy, chociażby do tego, żeby zaczął się zastanawiać, a może pójść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, aby sale zaczęły nam pękać w szwach i tych wychowanych przez karate za jakieś parę lat było coraz więcej. A przypomnę, że dziś właśnie o tym sporcie, o jego filozofii też rozmawiałem z moim i waszym gościem. Był nim Alan Mazur, sensei karate Kyokushin. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia na treningach. Ust!

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

0: rapem takim. Nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

0: Budzimy się w ten wtorkowy poranek w Kielcach i on zapowiada się naprawdę nieźle, przynajmniej dla naszych portfeli. Od dziś tankujemy taniej. Ceny maksymalne poleciały w dół, także zajeżdżajcie pod dystrybutory, bo taniej chyba nie będzie. Przejazd przez miasto o tej porze nie powinien stanowić dla Was problemu.
1: Spokojnie, luz, to tylko wtorek. Dacie radę jeszcze lepiej niż wczoraj. Na zegarach już 6:30. No to podkręcamy tempo. Waldek Derbach, siemano, hej.

Haven, I Run w Melo Radio. Podkręcamy tempo dla wszystkich tych, którzy dzisiaj od samego rana mają naprawdę dużo do zrobienia, czyli dla nas wszystkich. Mam torbę Melo Radia do zgarnięcia już teraz, bo poranny vibe-czek przed nami. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Teraz to odpowiednia pora. Za 22 minuty będzie siódma. Czekam na was. Czekają trzy szybkie poranne szoty i Melo Torba do zgarnięcia. Dzwońcie 321-321-777.

0: Gibbs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dokąd teraz Roma zmierza? No pewnie w kierunku, w którym większość z was, czyli do pracy. Cześć Roma, hej siema.
1: Cześć, witam.
0: Cześć. Dobra, to wiesz co, to nie o pracy. Dobra, źle zacząłem. Okej, to zupełnie nie ten kierunek, w którym chciałbym. Podobno jest coś, czego nie możesz się doczekać już niedługo.
1: Tak, nie mogę się doczekać wyjazdu nad morze. Relaks na plaży.
0: Ale teraz wszystkich zdenerwowałaś. Kierunek konkretny obrany?
1: Jeszcze nie.
0: Fajnie, to też mi się podoba, słuchaj. No dobra. O, a się rozważyłem trochę. A tymczasem, uwaga. 3 szoty w Melo. Poranna rozgrzewka dla ciebie. Uwaga, Roma, do śniadania. Bułka czy rogalik?
1: Rogalik.
0: Kupować czy sprzedawać?
1: Kupować.
0: Parasolka. Klasa czy obciach?
1: Klasa.
0: Klasa. Słuchaj, to ja dla ciebie do tej parasolki, którą już masz, dołożę jeszcze też coś. Prawdziwa klasa. Uwaga, melotorba. Dla ciebie. Przydać się na pewno, spakujesz się fajne rzeczy i idealnie na plażę będzie można, wiesz, przypasować i zabrać ze sobą. Także koniecznie skorzystaj. Wysyłamy. Dzięki bardzo, Roma. Fajnego dnia życzymy. Hej, pa.

0: Rakieta, my life is going on. Nie przejmujcie się za bardzo, jeżeli okazuje się, że jak na razie to ten wtorek tak jeszcze nie idealnie wam się układa, spokojnie. Dopiero się zaczął, powoli się rozkręcamy, podkręcamy tempo i mamy dla was newsy.
1: A w nich o tym, że nasza Iga znowu idzie jak burza, to na turnieju w Rzymie.
0: Co, że burza? To już może tak starczy z tymi burzami, dobra? Prognoza też będzie.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: I gorąco też zagramy. I tak będzie. Ray, David Guetta i Hype Atom. Where's my husband? I tak zagramy już niedługo w Melo. I inni będą gadać. Za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
1: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano

0: wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Wieczorami.
10: Idę w Melo.
11: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
10: Autopromocja. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
12: Wtorek wita nas w Kielcach lekko depresyjnie. Po wczorajszych letnich upałach w Kielcach było ponad 20 stopni. Dzisiaj mamy takie klasyczne sprawdzam. Teraz na kieleckich termometrach 11 stopni. Uwaga, to jest najcieplejszy moment dnia. Później temperatura spadnie do 7 i będzie tak spadać i rosnąć. Czyli można powiedzieć, będzie dynamicznie.
13: To już prawie 7. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
14: Senator Zbigniew Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. To pokłosie przyjęcia syna senatora bez kolejki na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin. Zmierzą się z testem z matematyki. Czeka ich około 20 zadań i mają na to nieco ponad 2 godziny.
15: Nie czuję wielkiego stresu. Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
16: To
15: ogólnie geometria przestrzenna, aby zrobili łatwiejszy niż ten polski.
14: Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00. Jutro o tej samej porze test z języka obcego. Kolejne pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. Nasza tenisistka w niespełna półtorej godziny pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału. Jutro Polka powalczy z Amerykanką Jessicą Pegulą.
13: Oby dzisiaj było łatwiej, tak myślą wszyscy ci, którzy mają coś do ogarnięcia, nie tylko ósmoklasiści. Jesteśmy z wami. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Podkręcamy tempo, jest już 7:00.

Florida i Kesha, Ride Round w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a zapro na koncert Florida są dla was do zdobycia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i pamiętajcie o tym, że liczy się wasza reakcja, gdy zadzwonimy do was. Musicie odpowiednio zareagować na dźwięk, który usłyszycie w telefonie, jeżeli chcecie wybrać się na to mega wydarzenie, na ten wyjątkowy koncert Florida. Wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl. Dzisiaj kolejna okazja do tego, żeby zgarnąć takie zaproszenia w Melo Radio.

0: Marlon Hofstadt w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dla was, żeby się wam lepiej wtorek układał, to dajcie nam znać, co dzisiaj koniecznie musi się wam udać. Wiecie, jak to jest, jak na głos to powiecie, tak oficjalnie sobie to zafirmujecie, tak to się ładnie mówi, nie? To będą większe szanse, że się wydarzy. Co dzisiaj na pewno się wam uda, co musi się wam udać, dajcie znać, czekamy na wasze głosówki.
1: Afirmacja, afirmacja, afirmacja.
0: Meloradio.pl, można tam wejść, ale można też po prostu koniecznie wejść z komórki i na dole nacisnąć ikonkę słuchawki i nagrać. Uwaga, słuchajcie, mamy fajny ranking. Przejrzałem, sprawdziłem i jest ranking najbardziej poważanych zawodów w Polsce. I wynika z niego, że najlepiej i najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków, takim bardzo szanowanym, jest zawód ratownika medycznego. Polacy doceniają też strażaków, pilotów samolotów pasażerskich, lekarzy oraz pielęgniarki. No i to pasuje idealnie, dlatego że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Brawo, brawo. Szanujemy, pozdrawiamy. Z kolei uwaga, jak jest ranking, to wiadomo, że każdy ranking ma dwa końce. Najgorzej ludzie oceniają influencerów, youtuberów, telemarketerów i posłów.
2: Czy mnie to dziwi? No, niekoniecznie. I chociaż w sumie ja tak teraz myślę, że też chciałabym, wiecie, kręcić kołem fortuny i losować, w jakim kolorze dzisiaj jem przez cały dzień, jak taki typowy youtuber. No i jeszcze by mi za to płacili. Idealnie.
0: Daria, no, mimo że tego nie robisz, my cię bardzo szanujemy. Wiktoria Kida w Meloradio, już teraz 19 minut po 7:00, już mamy.

0: Dawid Dobry, Loki Kalid w Melo Radio. Podkręcamy tempo, żeby wam dzisiaj lepiej poszło, to dajcie na głos znać, co koniecznie dzisiaj musi się wam udać. Na takie głosówki czekamy. Wbijajcie na meloradio.pl. Z komórki najlepiej, tam na dole ikonka ze słuchawką, wystarczy nacisnąć. No i już nagrywacie nam głosówkę, a za najlepsze to możecie zgarnąć merch od Melo Radia. No to co takiego dzisiaj musi koniecznie się wam udać? Tobie?
1: Dobrze by było dzisiaj zrobić trening.
0: Dobrze by było. No, powiedziane na głos, na pewno się uda. Czekamy na wasze głosówki. Za chwilę Calvin Harris w Melo.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. O reklamie. Why wait to say, at least I did.

0: Armin van Buren, Sofia Lis Baxter w Melo. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchajcie, jak zrobić, żeby filmiki z waszej jazdy po mieście autobusem oglądało mnóstwo ludzi i było ciekawych, co tam się działo? Trzeba być Lewandowskim i Szczęsnym. No niezła była ta parada, nie?
1: Ja się prawie ze śmiechu tam popłakałam.
0: Niezłe filmiki krążą, uwaga, Robert.
2: Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, ale my się gadamy do mikrofonu. Człowiek zmiennym jest.
0: Tak jest, jedziemy, człowiek zmiennym jest, tydzień zmiennym
1: Let's go!
0: Let's go!

0: prosto z 30 Meloradia. Bauza, Magnetic w Meloradiu. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór, ale w każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na swoje ulubione. Bauza to ostatnio numer 29. A za chwilę newsy w Melo.
1: A w tych newsach opowiem wam m.in. o statku z hantawirusem.
2: A już o 8 zagramy
0: Bibi Rexa i Fightless, New Legend. Ma moc ten numer i tak zaczniemy tuż po 8. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu za 8:08.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: O reklamie. Autopromocja.
23: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
23: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a Wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: tej porze robi się gorąco na kieleckich ulicach. Na Jesionowej, Zagnańskiej i Klonowej wciąż obowiązuje twarde ograniczenie do 30 km. Skrzyżowania są mocno przemodelowane żółtymi liniami, a Klonowa jest jednokierunkowa, więc uważajcie na znaki. Pamiętajcie, dzisiaj taniej tankujemy. Zamykamy za sobą drzwi i zderzamy się ze ścianą w Kielcach. Słuchajcie, temperatura w ciągu tej jednej godziny dosłownie poleciała na łeb, na szyję. Termometry pokazują już 9 stopni, a było przed chwilą 11. Do tego właśnie wiatr zerwał się do życia, także odczuwalnie jest jeszcze chłodniej. No i z nieba pada, momentami konkretnie.
1: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Jest ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa oraz czy ktoś pomagał mu w podróży do Stanów, wyjaśnia Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
3: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
2: Według prokuratury Zbigniew Ziobro miał popełnić 26 przestępstw. Wszyscy pasażerowie holenderskiego wycieczkowca ewakuowani. Według Światowej Organizacji Zdrowia doszło na nim przynajmniej do 8 zakażeń hantawirusem. 3 osoby zmarły. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Już za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg. Jego budowa będzie kosztowała 530 milionów euro.
1: Podkręcamy tempo dzisiaj od rana. We wtorek jesteśmy razem z wami. Za chwilę szansa dla was, żebyście udowodnili, że jak zawsze jesteście gotowi na wszystko. A teraz podkręcamy tempo. Jest 8.

Kleo i Łowcy Gwiazd w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na was już teraz. 321-321-777. Za chwilę zabawa, gotowi na wszystko. Merch od Melo Radia do zgarnięcia. Są fajne skiety i Melo torby mamy dla was i czekamy. Dwie osoby jak zwykle mają szansę zmierzyć się, odpowiedzieć poprawnie. Na to liczymy, na dwa pytania i zgarnąć merch od Melo Radia. Dzwońcie teraz jak najszybciej. Czekamy na dwie osoby. Zabawa, gotowi na wszystko, startuje za chwilę. Bez was nie zaczniemy, więc dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Teraz Melo Vintage Culture.

0: Uncle Funkle w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek rano. Jest już 17 minut po 8. To co, nie odwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Są oni razem z nami, to znaczy ona i on. Cześć Dominika.
2: Cześć.
0: Cześć Dominika, uśmiechnij się proszę, nie stresuj się, bo ja mam takie wrażenie, że ty się stresujesz, jakbyś co najmniej do szkoły na jakiś egzamin jechała, co?
2: No nieco, nieco.
0: Nieco, to nie stresuj się, dobra? I jest też Andrzej, siema Andrzej.
3: Cześć, siema.
0: Siema Andrzej, to w pracy jest, a w pracy ma kwiatki kolorowe przed sobą, fajnie. A ja mam tutaj dla was propozycję, czyli zabawę, w której do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. No i trzeba oczywiście zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. To najważniejsza zasada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
3: Tak,
2: jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jacy zdecydowani. Pytanie numer jeden. W którym kraju leży Machu Picchu? W Kolumbii czy w Peru?
3: Andrzej.
2: Dominika.
0: Andrzej pierwszy, słuchamy Andrzeja.
3: W Peru.
0: Dobrze. Patrzcie, zdecydowanie. Bez wahania, słychać, że wiedział. Dobra, jeden punkt dla Andrzeja. Dominiko, spokojnie, jest jeszcze drugie pytanie. Trzymamy kciuki, Andrzej też, uwaga, gotowość. Pytanie numer dwa. Ile razy dziennie bije ludzkie serce? Około 100 tysięcy razy, czy około 500 tysięcy razy?
2: Dominika.
3: Andrzej.
0: Dominika tym razem. Mhm.
2: 500.
0: 500, powiedziała Dominika. Dominika, powiem tak, no jak jest lekki stresik i emocje, no to trochę więcej, ale nie aż tak dużo, że 500, bo około 100 tysięcy razy. Daria, wiesz, słuchała przez cały dzień wczoraj i
4: tak,
0: dokładnie
4: sprawdzałam.
0: Policzyła. 100 tysięcy razy, około. Dominika, w tej zabawie chodzi o to, żeby się uśmiechnąć. Ty się uśmiechnęłaś, więc już jesteś zwyciężczynią, dlatego dla ciebie też coś fajnego mamy. Merch od Meloradia wysyłamy do Dominiki, a Andrzej zgarnia dzisiaj melotorbę. Dzięki wam bardzo. Dobrego, fajnego dnia.
3: Dzięki.
2: Dziękuję.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.

Another Talk To You. Dobrze, że są takie numery, dzięki temu wtorek jakoś tak zdecydowanie łatwiej można wziąć. No i razem z tym wszystkim, co ten wtorek wam przynosi. A do podziałania dzisiaj pewnie macie sporo. To my mamy jeszcze więcej takich numerów. David Guetta za chwilę.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
1: Bakłażan.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu lease and drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba!
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
19: Dzień bez śmiercenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiercenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
20: Po reklamie.

0: Bambi jak Leosia w Melo. Podkręcamy tempo i mamy dla was szybką kasę, żebyście wy też mieli środki na realizację fajnych pomysłów, ale to powiedziałem, co? No właśnie, Patryk, jaki masz pomysł? Na co pójdą te pieniądze?
1: Na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No jasne, żeby się przydało, żeby poczuć odpowiedni klimat u siebie w aucie. Słuchajcie, jakie wy macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś fajnym pomysłem.

0: Satisfy. Calvin Harris i Jazzy i najlepsze drop nowych hitów mamy dla was jak zwykle w Meloradio. Na te numery głosować możecie także na meloradio.pl. To propozycje do 30 Meloradia. Za 8 minut będzie godzina 9. To też mam propozycję, żeby newsy były. Co ty
1: na
0: to?
1: A ja mówię weto.
0: Znowu?
1: No znowu, weto.
0: Ciągle koniec. To samo. A już o 9 zagramy. Thomas Gray w Meloradio. Za chwilę też więcej o pogodzie na wtorek w Meloradio.

0: więcej. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: łapiemy przedpołudniowy oddech, ale cały czas trzymamy rękę na drogowym pulsie. Od jutra zaczyna się niezły kocioł na skrzyżowaniu Leszczyńskiej i Śląskiej. Wpadną ograniczenia prędkości do 20 i 40 km, a przejście dla pieszych po zachodniej stronie zostanie całkowicie wyłączone. Także szykujcie się na kolejne zmiany. Wiatr w Kielcach niestety przybiera na sile i szarpie dosyć mocno. Bez parasola też nie warto dzisiaj wychodzić z domu, bo pada i będzie padać do godziny gdzieś tak 15. Tak przynajmniej prognozują synoptycy, ale cieszmy się z tego deszczu, bo naprawdę ostatnio było tak sucho, że jest on bardzo, bardzo potrzebny. Mnie cieszy ten deszcz. Nie wiem jak was, ale mnie tak.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak tłumaczy, zrobił to, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
3: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości.
2: Zgodnie z rządowym pomysłem CBA miało znaleźć się m.in. w strukturach policji i ABW. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza tych, którzy sprzedają w internecie. Fiskus dostał raporty o internetowych transakcjach i wysyła wezwania. Szuka prowadzących działalność na czarno. Na koniec Włochy na lekcję historii licealista przyniósł jako ilustrację wykładu dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. W całej szkole ogłoszono alarm, wezwano saperów i ewakuowano budynek.
1: Prawdziwa lekcja życia. Inni gadają, my już dla was gramy w Meloradiu, bo jest już dziewiąta. Waldek, Marcin i Daria, podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana we wtorek. Thomas Gray.

Odliczamy do 23 maja, to wtedy w Warszawie koncert Florajdy. Mamy dla was zaproszenia. Dzisiaj po południu będą do zgarnięcia w Melo. Najpierw jednak szybko wejdźcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy. Zostawcie też swój numer telefonu, a jak do was zadzwonimy, to pamiętajcie, że najważniejsza jest wasza reakcja na dźwięk, jaki usłyszycie. Trzeba krzyknąć głośno i wtedy bilety będą wasze. Mega impreza. To już 23 maja w Warszawie. Koncert Florajdy już dziś do zgarnięcia. Zapro na to wydarzenie.

0: Leo, Tim Blake Beatles w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Uwaga, uwaga, Daria Marcin, uwaga.
1: Mamy czerwone światło, a my mandat zapłacimy czerwony. Nie możemy na czerwonym.
0: Możemy na czerwonym, czerwone jak jest to my możemy. Nawet trzeba na czerwonym. No, my jedziemy na czerwonym. Jest czerwone u was przy mikrofonach? Jest. No to
2: jest.
0: No właśnie, słuchajcie, tak mocno wczoraj świętowali mistrzostwo Robert Lewandowski, Wojtek Szczęsny, ale być może niedługo będzie znów powód do dumy, bo pewien Polak chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach. Słuchajcie, już mam zadyszkę i się zmęczyłem, jak o tym mówię. W ciągu 50 dni. To wszystko ma być w Stanach Zjednoczonych dokonane. Takie wyzwanie postawił sobie polski ultramaratończyk Tomasz Sobania, a to wszystko z okazji 250-lecia Polaków w Stanach Zjednoczonych. No jest duża szansa, że się to wszystko mu uda, bo Tomek przebiegł już maratoński dystans w San Francisco i w Oregonie,
2: no i
0: a finał jest zaplanowany na 28 czerwca z metą w Nowym Jorku.
2: No ja myślę, że jak on to wszystko przeżyje i nie umrze na koniec tego ostatniego maratonu, to może będzie świętował jednak na trzeźwo, nie tak jak chłopca.
0: Słuchaj, ty to wiesz, jak pocieszyć, naprawdę. Jak sam mówi o sobie nasz maratończyk, chłopak z małej miejscowości na Śląsku ma szansę napisać nową historię. I słuchajcie, z takim podejściem trzeba wchodzić w każdy dzień, także ten wtorek. W końcu to wy dzisiaj piszecie całkiem nową historię, no nie? 18 minut po 9.

Ale Falben i Body, tak. W Melo Radio podkręcamy tempa. Dziś półfinał Eurowizji. Trzymamy kciuki za występ Alicji Szemplińskiej. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Za was też codziennie trzymamy kciuki. Jak widać, jest FX. Daria za chwilę zaśpiewa. Daria Marks w Melo Radio.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Po reklamie.

Bryska i Lato w Melo Radio. A jak lato, to wiadomo, mega impreza z super gwiazdami nad polskim morzem. To Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Patrzę na line-up. Są Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate, Axwell i James Hype. To będą 3 dni pełne intensywnego Melo. A już w piątek o 21 wystartuje na naszej antenie nowy program Sunrise on Air w Melo Radio, gdzie usłyszycie najlepszą klubową muzę ze scen Sunrise Festival. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Na Sunrise zagra też Rainer Zonnewald. Już teraz u nas Igordo i Loco Loco w Melo. Podkręcamy tempo za 18:10.

0: Daniel Kidd, David Guetta, Just The Way You Are i najlepszy drop nowych hitów w Melo. I mamy też Adiego, który powie wam, że dobrze jest. Dobrze jest?
1: No pewnie, że jest dobrze. Słuchajcie, no czerwcówka niedaleko i w ogóle na spokojnie damy radę ze wszystkim. A dzisiaj wtorek, co prawda trochę szary, ale ja z dobrą muzą dodam wam trochę koloru.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: To ja jeszcze więcej mocy dodam wam jutro od samego rana, od 6:30.
1: No i zabrzmiało trochę, jakbyśmy byli w Star Warsach. Jasna strona mocy versus ciemna strona mocy. Którą wybierzecie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.

0: taksówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Wow.

0: wiemy, co słychać na ulicach Kielc i tak batalionów chłopskich. Tam wczoraj ruszył długi remont od ronda Bończy-Zeleńskiego. Uważajcie na punktowe wahadła na odcinkach po 30-40 metrów i pamiętajcie, że od jutra startuje przebudowa na Leszczyńskiej. Trochę jakby mamy taką jesienną aurę szarości dzisiaj zamiast wiosny, ale proszę mi wierzyć, absolutnie nie ma powodów do narzekania. Termometry pokazują 8 stopni, ale wiatr jest dosyć porywisty, więc ta odczuwalna spada do 6 stopni. Z nieba miarowo siąpi deszcz i według zapowiedzi synoptyków taka sytuacja utrzyma się do 15.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Policja poszukuje świadków niebezpiecznego incydentu w Bielinach. W pobliżu tamtejszej szkoły podstawowej mężczyzna miał grozić przedmiotem przypominającym broń. Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji.
2: W związku ze zdarzeniem policjanci z Komisariatu Policji w Daleszycach w poniedziałek w godzinach popołudniowych zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu włoszczowskiego.
0: Funkcjonariusze apelują do wszystkich świadków oraz osób, którym mężczyzna mógł grozić, o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Daleszycach. Z troski o bezpieczeństwo przechodzimy do dbałości o lokalne otoczenie. Kielczanie zgłosili 107 projektów do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Zdecydowana większość, bo 86 wniosków dotyczy konkretnych dzielnic, a pozostałe to duże zadania ogólnomiejskie. Listę inicjatyw dopuszczonych do głosowania poznamy 28 sierpnia. Zmieniamy kieleckie osiedla i dbamy o formę na ulicach. Trwają zapisy na 14. Kielecką Dychę. Biegowe święto zaplanowano na ostatnią niedzielę września, ale rejestracja zawodników wystartowała już wczoraj.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zawieszenie broni z Iranem jest podtrzymywane przy życiu, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA odrzucił najnowszą propozycję pokojową Teheranu. Teraz 6,35 za litr benzyny 95 i 6,93 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. A skoro o cenach mowa, to kupujemy mniej obrazów i rzeźb. W zeszłym roku rynek dzieł sztuki i antyków był wart prawie 545 milionów złotych. To o 17% mniej niż rok wcześniej. Za ponad 80% tego wyniku jest odpowiedzialne malarstwo. GUS Krzysztof Jedlak.
5: Wartość sprzedaży w tym segmencie rynku wyniosła 443 miliony złotych. O 30% spadła sprzedaż malarstwa dawnego, o ponad 5% współczesnego.
4: Mimo spadków galerii i domy aukcyjne trzymają się nieźle.
3: Siemanko, we wtorek, Adi po tej stronie. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że macie trochę siły, a jak jej nie macie, to się nie przejmujcie, bo od tego macie mnie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Illenium, Ellie Goulding już teraz. Two ships in the night. Teardrops in an ocean. Four walls painted white.

Kality Griffin w Melo. Save My Love i 15 minut po 10. Ten niedźwiedź wziął i utknął na kwadracie. Czytam właśnie, że w USA, w stanie Colorado, niedźwiedź trochę narozrabiał. Chłop miał utknąć w studzience okna piwnicznego. I dodam tylko, że to zwierzę waży jakieś, nie wiem, 110 kg. Oczywiście udało mu się pomóc, jest teraz w pełni bezpieczny i myślę, że dalej sobie hasa po tym amerykańskim lesie. Tylko wiecie, tak biorąc pod uwagę całokształt sytuacji, to ten niedźwiedź miał wszystko i wszystkich dosłownie w życiu. Kto grał w Wiedźmina, to na pewno wie, o co chodzi.

Gibbs, Dope Hussy, For Money w Meloradio. Win i 25 minut po 10. Słuchajcie Meloradia, słuchajcie, z dobrych wieści już nie jest poniedziałek, tylko wtorek i jak tak dobrze pójdzie, to czas szybko zleci i będzie środa i zaraz będziemy mówić znowu o weekendzie. Także nie ma tego złego. A muzycznie jeszcze Denzel, You Spin Me Round Like a Record, Baby.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
1: Słuchajcie po

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.

0: Denzel w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. Facet, który szczególnie w Polsce jest bardzo popularny. To tak jak nasza zabawa Szybka Kasa, w której do zdobycia macie 200, a nawet i 500 zł. I jedyne, co trzeba w niej zrobić, to powiedzieć, na co chcielibyście to wydać. I tak zrobił też Patryk.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No zdecydowanie, dlatego jeżeli też macie jakiś wydatek, albo po prostu chcielibyście od tak wydać sobie 200, a nawet i 500 zł, to nie ma problemu. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wchodzicie, piszecie, na co by to poszło? No i ciach, to wszystko.

0: James Hype i Me Mine w Meloradio. Pewnie to zagra na tegorocznym Sunrise Festival, ale zanim o Sunrise, no to pogadamy jeszcze o tym, co w newsach, bo jest Marcin. Siemano.
1: No hej, jeżeli wśród naszych słuchaczy są nastolatkowie albo ich rodzice, to dowiecie się, w jakiej branży trzeba szukać w przyszłości pracy.
0: A to cenna informacja, by później nie żałować.
2: A już o 11 zagramy
0: Sam Felt i Hey Sun w Meloradio. Rada od starszego kolegi. Uczcie się tej matmy.
1: Ale ty chyba nie żałujesz.
0: Ja nie, ja to mam super. Ja mam ekstra.

0: Polsce.
1: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
6: Po reklamie. Pogoda.
7: O tej porze chmury w Kielcach serwują nam najmocniejszą dawkę dzisiejszych opadów. Temperatura drgnęła w dobrym kierunku, bo podniosła się trochę do góry i teraz na kieleckich termometrach mamy 8,5 stopnia, jednak przy tym wietrze, który pędzi to naprawdę mocno, temperatura odczuwalna spada. I choć ta aura wydaje się lekko ponura, to pomyślmy o tym, jak jeszcze bardziej będą zielone wszystkie drzewa i wszystko momentalnie rozkwitnie.
8: To są newsy Meloradia Kielce.
7: Ewelina Walczak. Kieleckie Centrum Krwiodawstwa prosi o wsparcie, bo zapasy są na wyczerpaniu. Robert Zaborski, dyrektor Świętokrzyskiego Zakładu Polregio, przypomina o zniżkach dla zasłużonych honorowych dawców krwi, którzy za bilet płacą tylko złotówkę.
9: Oferta motywująca do oddawania krwi. Ten bilet można kupić zarówno na pokładzie pociągu, jak przez aplikację mobilną i umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów.
7: Krew można oddać w Kielcach oraz w oddziałach terenowych, m.in. w Chmielniku, Włoszczowie czy Jędrzejowie. Zamiast biletu klucze do własnego loku. Kielczanie mogą przyspieszyć przeprowadzkę dzięki 7. edycji programu Mieszkanie za remont. Do dyspozycji oddano 11 lokali, głównie w Śródmieściu i na Czarnowie. W zamian za odnowienie pustostanu na własny koszt, miasto oferuje zwolnienie z czynszu nawet na 5 lat. Z kieleckich osiedli prosto do autobusu pełnego profilaktyki. Pasażerowie linii numer 46 spotkają jutro studentów medycyny w ramach akcji Tramwaj zwany pożądaniem. Przyszli lekarze będą rozdawać gadżety i rozmawiać o bezpiecznym seksie.
10: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Rosja wznowiła ataki na Ukrainę i to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na Kijów oraz inne miasta. Posłowie PiSu złożyli projekt zakazujący handlu kryptowalutami w Polsce. Według ich pomysłu działalność w zakresie kryptoaktywów stanowiłaby nieuczciwą praktykę rynkową. Praca przy atomie czeka na dzisiejszych nastolatków. Nawet 24 tysiące stanowisk może wygenerować powstająca na Pomorzu elektrownia. Atom zostanie z nami na dekady, mówi wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Bogumiła Ożarska-Karbowiak.
12: I teraz z punktu widzenia młodzieży, dzieci, które zaczynają swoją edukację z fizyką, no mamy nadzieję, że dotrzemy do nich z edukacją o energetyce jądrowej.
11: A do uruchomienia pierwszego z trzech reaktorów elektrowni w Choczewie mamy jeszcze całą dekadę.
10: 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i walczymy z wtorkiem, bo w całej Polsce jakoś zrobiło się tak trochę smutno i deszczowo, dlatego z uśmiechem. Hello Black, Samfeld i Hey Sun, gramy to już teraz, Adi z tej strony, siema!

i Benny Hollow w Meloradiu. 15 minut po 11, a tej wycieczki szkolnej nie da się zapomnieć. Słuchajcie, dzieciak, 6-letni chłopak o imieniu Henryk razem ze szkolną ekipą ruszyli do Norwegii, a tam niechcący udało się odnaleźć miecz wikingów. No i jak się okazało, ten artefakt ma około 1300 lat i trafił już do muzeum. A ja mam tylko nadzieję, że ten chłopak dostanie jakąś, nie wiem, niespodziankę, jakiś hajs za to, bo wiecie, machać mieczem i brać go później do muzeum, to każdy potrafi, ale za to zapłacić, no to już takiego wikinga ze świecą szukać.

Za dwa dni pojawi się w Las Vegas. Jan Summit i All The Time w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. Do środy jeszcze trochę, niedaleko. A do weekendu też już naprawdę jest dobrze. Słuchajcie, jest okej, jest w porządku. Jest maj i zaraz będzie ciepło, obiecuję. Zwłaszcza, że modelki nagrały bardzo gorący numer. Lubicie jak lato? No to skoro nagrały taki numer, to wakacje też już muszą być niedaleko.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Yeah.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Pibo.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5x1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
7: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

Takie to proste. Show me love, Robin Schulz w Melo Radio. No proste, no bo tak naprawdę niewiele trzeba, żeby pokazać miłości. Ja na przykład mogę wam powiedzieć, że kocham muzykę i dlatego w piątek po 21 startujemy w Melo Radio z bardzo fajnym programem. Sunrise On Air w Melo Radio. Tam będziemy gadać bardzo dużo o Sunrise Festival, no bo jest o czym opowiadać. Same ciekawostki z imprezy, no ale też przede wszystkim pogadamy o artystach, którzy tam się pojawią. Poznacie te sylwetki jeszcze lepiej. No i co najważniejsze, będą do zdobycia bilety. Także słuchajcie uważnie. Sunrise On Air w Melo Radio, 21 w piątek.

0: Dubdogs, How Does It Feel? To jest Melo Radio, 10 minut do 12. Tak, podkręcamy tempo we wtorek i walczymy z deszczem, a razem ze mną jest już Marcin Sikora. Siema.
1: No cześć, zajrzymy między innymi do konkursu Eurowizji.
0: O, no dobrze, poważne rzeczy, koniecznie bądźcie z Melo.
2: A już o 12 zagramy
0: Handy Dust, Carrie Sizokuria. Andy Dust ostatnio jarał się tym, że supportował Enrique Iglesias. Ja powiem tak, jeszcze trochę i to Enrique Iglesias będzie supportował Andy'ego Dusta. Tak to wygląda. A Sizokuria punktualnie o 12.

0: samo praktycznie południe nasza kielecka sytuacja pogodowa pozostaje niezmienna. Na termometrach 8 stopni z kawałeczkiem i wciąż walczymy z mocno wychładzającym wiatrem, który ścina naszą temperaturę odczuwalną mocno. Wilgotność jest wysoka, ciśnienie takie sobie, ale przypominam, że ten deszcz był bardzo przez naturę wyczekiwany, więc nie narzekamy.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. 13 godzin pełnego skupienia i spektakularny sukces kieleckich chirurgów. Specjaliści z SCO uratowali życie mężczyźni z kilogramowym nowotworem szyi. Lekarze najpierw wycięli ogromną zmianę, a następnie dokonali mistrzowskiej rekonstrukcji tkanek. Z sal operacyjnych przenosimy się na drogi powiatu kieleckiego, gdzie doszło do niebezpiecznego incydentu. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia z minionego weekendu. Agresywny kierowca miał grozić dzieciom przedmiotem przypominającym broń, mówi Małgorzata Berkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
2: Policjanci z Komisariatu Policji w Daleszycach zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu włoszczowskiego.
0: Mundurowie apelują do świadków oraz osób, które również padły ofiarą podejrzanego o kontakt z komisariatem w Daleszycach. Z policyjnych akt do literackiej fikcji. Już jutro w ramach Tygodnia Bibliotek Filia przy ulicy Konopnickiej zaprasza na akcję Znani za ladą. Od godziny 11 lokalni pisarze i społecznicy będą wypożyczać książki oraz polecać czytelnikom swoje ulubione tytuły.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Lot walczy o duże odszkodowanie od Boeinga. W sądzie w Seattle trwa batalia o miliony dolarów, które mają zrekompensować polskim liniom lotniczym straty związane z uziemieniem części maszyn. Stało się to z powodu poważnych kłopotów z bezpieczeństwem w Boeingach 737 MAX. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce średnia wieku w tym zawodzie wynosi 55 lat. Na 1000 mieszkańców naszego kraju przypada 5,7 pielęgniarki. Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi dziś jako przedostatnia z numerem 14. Wokalistka wczoraj po próbie cieszyła się z pozytywnego odbioru występu.
5: Tak, bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować.
4: Start dzisiejszego półfinału o 21.
3: Jakby coś, Alicja Szemplińska bardzo lubi macze. Wiem to z Instagrama. 12 na zegarach. Siemanko, Nadi po tej stronie. Podkręcamy tempo i zaczynamy z grubej rury, no bo kłania się nasz rodak Andy Dust i jego Sokyria. To będzie dobry wtorek.

kto zapomniał o drugim śniadaniu, to jest dobry moment, by coś przekąsić i jeszcze jakąś kawą się poratować. Jakieś americano? Może latte? Nie wiem, co tam lubicie. Jak chcecie, dajcie znać, może coś zrobię akurat. Alok Khalid, Dive Into Me w Melo. A teraz uwaga, wiemy, jakie hobby wybierają osoby z wysokim IQ. Podobno mają to być opcje, które angażują wszystkie funkcje poznawcze, to znaczy granie na instrumentach, czytanie, czy też między innymi łamigłówki, jakieś sudoku i tak dalej. I tu też kluczowe jest wybranie tego, co faktycznie nas jara, bo to ma być zdecydowanie zdrowsze dla naszego mózgu. No i tak biorę pod uwagę wszystkie te aspekty, które zdążyliśmy tutaj poruszyć, tak? No i wychodzi na to, że gaming to jest idealny! No, dobra, to pora na CS-a.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Meloradio. 27 minut po 12, tak podkręcamy tempo. A to na pewno usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. No właśnie. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze spotkamy się z gościem, który no bardzo interesuje się piłką nożną. Ostatnio to jest naprawdę zaangażowany mocarnie, co zresztą możecie zobaczyć na jego Instagramie. DJ Remo, Sofia Loren, to oczywiście też razem z Tymkiem. Posłuchamy tego już niedługo.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutyr Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.

0: DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jeżeli uważacie, że coś wam dzisiaj w pracy nie wyszło, to się nie przejmujcie. Jesteśmy w tym razem. Ja właśnie zepsułem laptopa znowu. Nieważne. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, tak a propos, to meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, bo Patryk ma pomysł na to, jak wydać siano.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No koniecznie, no bo zaraz będą jakieś wyjazdy i tak dalej, a nikt chyba nie chce jeździć ekspresówką w gorąc. No zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła i trzymajcie kciuki, żebym naprawił laptopa.

0: Widziałem pod klipem do tego numeru, że sporo osób z Torunia się zameldowało. Afrojack, Sia i David Guetta, Wake Tonight! 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. A ze mną Ula Harciary.
1: Cześć.
0: Szyba, co
1: i
0: tam
1: newsy
0: słychać?
1: Będą. A w newsach, jak to o tej porze, będą ceny maksymalne paliw, bo są nowe, ale poszukamy też ultra bogatych Europejczyków. Gdzie są?
0: No właśnie. I dlaczego nie w Polsce?
2: A już o 13 zagramy.
0: Sony Podera, D.O.D. Pop Backscomp. Think About Us zagramy punktualnie o 13, a jeśli chodzi o te kwestie bogacenia się, to oczywiście jak zawsze ja wam tego z całego serca życzę. Ale jak coś, to pożyczcie. I nie na

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkód.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Cappuccino. Kafe latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
19: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę każdy dział.
18: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
0: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
11: Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
20: Minuta do 13 to są newsy Meloradia. Ula Harciarek.
21: Jutro kierowcy mniej zapłacą za benzynę 95, 6,28 i za diesla 6,84, a za litr 98 będzie kosztował maksymalnie 6,87. A teraz gigantyczny dług gapowiczów, ponad 360 milionów złotych mają do zapłaty Polacy podróżujący bez biletu. Najszybciej rosną długi osób przed 18, mówi Jakub Kostecki z Kaczmarski Inkasso.
22: W przypadku osób młodych problem często nie polega na braku pieniędzy, ale braku doświadczenia w zarządzaniu zobowiązaniami. Są oni przekonani, że niewielka zaległość sama się rozejdzie albo szybko się przedawni.
21: Najwięcej nieletnich gapowiczów mieszka w Wielkopolsce, a w Europie przybywa osób ultrabogatych, to znaczy takich, których majątek wynosi co najmniej 120 milionów złotych. W czołówce są Niemcy, Francja i Szwajcaria. Polska na 12 miejscu.
20: I tak, nieźle, fajnie nam idzie, super.
23: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
20: Ja znam kogoś z tej redakcji Meloradia, naszej ukochanej, kto jeździ na gapę, ale nie będę mówił na głos, kto to jest.
24: To nie ja.
20: Nie, to nie ty. To jest ktoś inny. Ale ta osoba, jeżeli to słyszy, to wie. Siemanko, Adi po tej stronie.

0: Another i Talk to You w Meloradiu. 15 minut po 13, tak podkręcamy tempo. No i przynosimy garść bardzo mocarnych newsów. No bo jestem bardziej niż pewny, Mikołaj. Dzień dobry w ogóle, siemano.
1: Siemano, siemano.
0: Że no tak 97,9% słuchaczy Meloradia chciałoby się wybrać na koncert Florajdy.
1: Ja powiem, że chyba nawet 100%.
0: Nawet 100.
1: Nawet 100.
0: No to słuchajcie, jeżeli chcielibyście faktycznie 23 maja doskonale bawić się z Florajdą, który jest, no co by nie mówić, jednym z królewiczów dobrego melo, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zgłosicie się i kiedy usłyszycie później w słuchawce telefonu taki dźwięk, to zrobicie tak. Sometimes I get a good feeling. Yeah. To jest wszystko jakby. To jest tyle.
1: Tyle wystarczy, to prawda.
0: Także to działa.
1: Jest zabawa.
0: Fajnie jest.

0: Gdyby Meduza był Polakiem, pewnie nazwałby się Węgorz albo Szczupak, bo to król polskich wód. Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 28 minut po godzinie 13, tak podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zadamy sobie bardzo ważne pytanie, które nurtuje nas już od chyba no prawie 20 lat, czyli znacie Every Night? Będzie mandaryna.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Sunrise.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czteroosobowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
9: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
2: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Sunrise, yeah. tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

Daryna w Meloradio. Every Night. No wy na pewno znacie Every Night. Mamy 17 minut do 14, a jak chcecie zobaczyć, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła, to możecie to obejrzeć na Instagramie Meloradia. Serdecznie zapraszam w wolnej chwili. A przy okazji, słuchajcie, w piątek po godzinie 18. Przypominam, że jest 30 Meloradia. Można głosować i wybierać numery, które wam się bardzo podobają. No i proszę bardzo, na przykład numer, który ostatnio, no totalny, zrobił potężny sztos. Ellie Goulding, Illenium i Don't Want Your Love. Gramy to już teraz, żebyście mieli lepszy wtorek. Two ships in the night.

0: David Guetta. Iga, Mikołaj, siemano!
1: Hej.
0: Cieszę się, że mogliśmy razem sobie ponucić. Jak się czujecie w tę abstrakcyjną pogodę, która nie powinna mieć dzisiaj miejsca?
1: Mi się to podoba.
0: Słucham?
2: Tak, no tak średnio właśnie, bym cię powiedział.
0: Bardziej mnie zastanawia, dlaczego Iga powiedziała, że jest git.
3: Właśnie nie wiem, bo oszukuje słuchaczy i zawsze mówi, że jest fajnie.
0: Ale
3: nie jest
0: brzydko.
3: Fajnie, to też
1: nie,
3: mówi, że jest
1: ja
3: fajnie.
1: Po prostu czerpię z życia.
3: Dobra.
4: A już o 14 zagramy
3: I Run, Haven i Caitlin Aragon.
1: Ale odwieziesz mnie, prawda?
3: Jak będziesz grzeczna, to cię odwiozę.
0: Mam ciekawostkę. Jak kiedyś zapowiadałem tę piosenkę na antenie, potem napisał do mnie kolega na Instagramie i zapytał się, czy pójdziemy na Kepsa, bo Iron.
3: A, dobra, rozumiem. Świetnie.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Ej, ale co się działo?
11: Cały czas tłukło.
12: Ale gdzie tłukło?
11: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
10: Ale jak to brzmiało? No i?
11: Ani spać, ani się położyć.
13: No jak co? Wstawać!
14: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
10: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
15: Waldek.
10: Marcin.
14: I Daria.
15: I to nie było.
13: Tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Niespokojnie w pogodzie IMGW ostrzega przed burzami w części województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Z kolei na południu kraju nocą możliwe przymrozki. Sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić robienie zwrotów, ale sklepy nie są przygotowane. Alcendo i Michał Wójcik.
3: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
2: Na czasu niewiele, bo zmiany mają wejść w życie 19 czerwca. No i szykuje się na koniec impreza urodzinowa, bo jeden z najbardziej rozpoznawalnych bocianów na Mazurach, Krutek, doczekał się 5 piskląt. Tak licznej gromadki jeszcze nie miał.
4: Sponsorem programu jest

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mikołaj,
2: co?
1: Zdarzyło ci się rozmawiać z Jezusem?
2: To moja prywatna sprawa, dobrze?
1: A wiesz, że można czatować z Jezusem?
2: Ale co, tak za życia jeszcze, czy po prostu grozisz mi śmiercią w tym momencie,
1: nie,
2: tak publicznie przy wszystkich?
1: Za życia można z nim rozmawiać, rozumiesz to?
2: No to takie są budynki w Polsce, jest ich wiele, taki
1: Myliście?
2: Krzyżyk na dachu.
1: Nie.
2: Okej.
1: Okay. Porozmawiamy o nowych nowinkach technologicznych. Mikołaj, hej!

0: Słuchajcie, internet mnie zadziwia. Pewna firma z Kalifornii postanowiła stworzyć
1: awatara
0: Jezusa, z którym można prowadzić wideorozmowy. Minuta tej przyjemności kosztuje mniej więcej 1,99.
1: Ile?
0: Ale dolarów.
1: Ile?
0: Minuta. Jezu, no prawie 2 dolary.
1: To się w ogóle nie opłaca. To w kościele masz co łaska chociaż.

0: ale my podkręcamy tempo. Axel F. Mikołaj, a pójdziemy sobie na jakieś juwenalia?
1: Tylko nie do Częstochowy, bo tam drama, jeśli chodzi o juwenalia. Studenci się oburzyli, ponieważ na częstochowskich juwenaliach ogłoszono line-up.
0: Super.
1: I uwaga, czytam artystów z tego line-upu.
0: Tak?
1: Będzie Malik Montana, będzie Kukon, będą modelki, będzie Fagata i będzie Budka Suflera.
0: Budka Suflera, panowie
1: ciekawe
0: chyba
1: połączenie,
0: chcą
1: prawda?
0: Popatrzeć sobie po prostu.
1: Ale to właśnie Fagata zrobiła tutaj największe kontrowersje, ponieważ no, zaproszenie jej bardzo nie spodobało się studentom, które mówią, że to jest niepoważne i obrażają studentów i ich inteligencję. Natomiast organizatorzy powiedzieli, że mają zapewnienie od artystki, że jej występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
0: A to świetnie się składa. No, ona w sumie porusza tematy seksualne, prawda?
1: Tak, chociaż nie wiem, czy to taka wartość edukacyjna. Mi się wydaje, że jeżeli ma faktycznie takie zapisy, to ona wejdzie na scenę, przywita się i wyjdzie.
0: Ale to wejście też może być... O, zobaczymy.

0: Kaigo, Khalid, Save My Love w Meloradiu. Sydney Sweeney, kojarzysz tę aktorkę z ogromnym talentem aktorskim?
1: Tak. Znam jej talent bardzo dobrze. Studiowałem go bardzo długo.
0: Ja się bardzo cieszę, że ty jesteś taki, wiesz, pro...
1: No dobra, ale co z nią?
0: Tłumaczę się, dlaczego sprzedawała swoją wodę po kąpieli. Znamy powody. O tym za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: 15,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.

0: Kisses. Takie buziaki od nas dla was z powodu tej pogody. Mwah, bless. Melo Radio. Sydney Sweeney, aktorka znana m.in. z Euforii, zadziwiana z codziennie. Jakiś czas temu sprzedawała mydło zrobione z wody po jej kąpieli.
1: No kiedyś już było przecież coś takiego. Gamer Girl Bathwater można było kupić sobie w internecie.
0: Tak, i ludzie jej zarzucają, że to jest fatalne. No jest aktorką i sprzedaje takie mydło, a ona powiedziała, że ona tylko odpowiada na życzenia swoich fanów.
1: Ja to bym był ostrożny na jej miejscu, bo jak była właśnie ta poprzednia sprawa z tą wodą po kąpieli, to ktoś ją zbadał laboratoryjnie i tam wyszły dziwne rzeczy.
0: Bardzo?
1: No takie rzeczy, które trzeba leczyć.
0: Boy, you turn me. Felix Jan Kaskada.

0: Uwielbiam, mogłabym non-stop tego słuchać. Magnetic Bausa w Meloradiu. Mikołaj.
1: No.
0: Jakbym zamieniła się w komputer, to co?
1: To bym grał na tobie w jakieś gierki.
2: No ja nie.
1: Może być.
2: Ciekawie to zabrzmiało, słuchajcie. Ale w newsach nie o tym będzie. Będzie o sztucznej inteligencji i o tym, że no, przedsiębiorcy raczej sobie z nią nie radzą.
3: A już o 15:00 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless. A poszłoby na tobie GTA 6?
0: Na 100%.
1: Okej.
0: Ja jestem, wiesz.
1: To zamieniaj się szybko, bo na moim nie pójdzie.
0: Dobra sztuka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Kierowca wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Premier zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza Polską.
4: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
3: Donald Tusk wezwał ministrów i parlamentarzystów do jak najszybszej pracy nad rozporządzeniem. Co druga polska firma jest rozczarowana efektami wdrażania sztucznej inteligencji, wynika z badania firmy EY. Dla wielu przedsiębiorców wciąż pozostaje jedynie drogim gadżetem.
2: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie dużo niespodzianek.
1: Wiesz co, czasami mam dobre przeczucia.
2: Tak?
1: Tak.
2: A zdradzisz dlaczego?
1: No nie mogę powiedzieć.
2: Okej. Iga Mikołaj, New Religion, Bibi Rexa, Faithless.

0: I mean, don't stop. Ale chillersko się zrobiło. A za chwilę zrobi się takie podkręcone tempo, że ja nie wierzę po prostu.
1: No właśnie, Iga, wiesz co mi podnosi najbardziej poziom dopaminy?
0: Nie wiem. Ja?
1: Myśl o Sunrise Festiwalu.
0: No to się świetnie składa, bo za chwilę My Lovin' i Sony Fodera. Wiesz, że Sony Fodera wystąpi w Kołobrzegu?
1: Co ty gadasz? Gdzie? Na której scenie?
0: 31 lipca na białej scenie.
1: To moja ulubiona jak na razie, na ten moment. Ale wiecie, cały czas to się może pozmieniać. Ogłaszani są kolejni artyści. No będzie grubo, po prostu będzie grubo!
0: A wiesz, że w piątek będzie specjalna audycja?
1: Wiem, no! Sunrise on Air! Słuchajcie, w piątek po 21. Muza z festiwalu i bilety.

0: wersów. No i Trips w Meloradiu. Florida. Nie wiem, czy wiesz, ale jedziemy na Florajdę.
1: Co? Nie, no wiem, oczywiście, bo Florajda, przecież gadałem z nim, jak był w Łodzi,
0: no
1: i powiedział, że przyjedzie jeszcze raz i że będzie zabawa, że będzie w Warszawie tym razem, no bo gra na letniej scenie Progresji.
0: Kiedy?
1: Już niedługo.
0: Dokładnie, więc my teraz zadzwonimy do Oli, która wbiła na meloradio.pl i bardzo sobie marzy takie bilety.
1: No to w takim razie dzwonimy, 5 sygnałów oczywiście na odebranie od nas telefonu, a potem zadanie specjalne.
0: Oby odebrała.
1: Ale to trzeba wykręcić.
0: Wykręciłam.
1: O.
0: To jest ciekawe. No dobrze, to spróbuję jeszcze raz, a ty w tym czasie opowiedz, jaki jest Florajda, z którą z nim gadałeś.
1: Florajda, słuchajcie, to jest naprawdę spoko ziomek. Widać, że cały czas zajarany tym, co robi, pomimo tylu lat na scenie, no bo ja też go słuchałem jeszcze za dzieciaka, a co dopiero niektórzy z was, drodzy słuchacze. I dzwonimy, coś tam dzwonimy, nie? Ha.
0: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy spróbowali po prostu zrobić to za moment.
1: Dobrze. Nie, no na Florajdę. No kogoś wyślemy, nie? Tak czy inaczej, nie może tak być, że nie.
0: Dobra, za chwilę próbujemy jeszcze raz, bo mamy jakieś delikatne problemy techniczne. Ale ty nie jedziesz.
1: Nie?
0: Nie.
1: To czemu ja się tak cieszę?

0: A to jest Florida, Good Feeling. Uwielbiam tę piosenkę, uwielbiam to, że my was wysyłamy na koncert Floridy 23 maja w Warszawie.
1: Na szczęście nasz telefon też już czuje się dobrze. Naprawiliśmy, sprawdziliśmy, co nie działało i teraz wszystko powinno być tip-top. Florida.
0: To próbujemy, dzwonimy jeszcze raz do Aleksandry. Mamy nadzieję, że
1: ale
0: ona od nas
1: odbierze. Ale ostatni raz! O. I czekamy 5 sygnałów, tradycyjnie.
2: Halo?
3: Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Brawo, Ola! Wygrywasz bilety na Florida w Warszawie.
2: Jezu, ale super! Dziękuję bardzo.
0: A czemu tak się jarasz tym artystą?
2: Ponieważ zawsze był, od dziecka był jakoś był takim moim głównym artystą, którego słuchałam. I jak pojechałam na Florydę, to jeszcze wzmocniło to moją taką zajawkę.
0: Super! Mamy to?
1: Mamy to!

0: Ej, Ben, halo, tak się podkręcał nas tempo w Meloradiu.
1: A gablota z mistrzostwami Roberta Lewandowskiego wypełniona. Robert jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i mamy teraz na to liczbowe dowody.

0: Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99.

0: własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: On The Move, podkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz piłka.
1: Teraz
0: niektórzy
1: piłka.
0: Mają dwie piłki, inni właśnie trzy, jak są piłkarzami, no bo dobra, nieważne.
1: No i tak to właśnie jest dzigą rozmawiać o sporcie. Ale teraz pochylimy się właśnie nad piłką, ponieważ Robert Lewandowski, tak? No i zresztą Wojtek Szczęsny, tak? Też zdobyli Mistrzostwo Hiszpanii. To już jest 14. krajowe mistrzostwo Roberta Lewandowskiego w całej jego karierze.
0: A ja mam pytanie.
1: Tak?
0: Bo oni też grają dla Polski, tak czy nie?
1: No w reprezentacji. Znaczy Robert gra, ale być może za chwilę przestanie, a Wojtek już nie gra.
0: Nie rozumiem.
1: No bo Wojciech Szczęsny generalnie poszedł już na emeryturę. On jest emerytem i na tej emeryturze już zdobył dwa mistrzostwa.
0: Fajna emerytura.
1: Fajna, nie? A przy okazji Robert może się pochwalić bardzo fajną statystyką, tak? Ponieważ zdobył 13 mistrzostw w ligach top 5, więc jeszcze jedno mistrzostwo. Hiszpanii, Włoch, Anglii, Niemiec, nieważne. Jeszcze jedno mistrzostwo i będzie najlepszy na świecie.
0: On już jest najlepszy na świecie. Jak tak patrzę na niego, to myślę, Robert, no ty naprawdę jesteś najlepszy.
1: A najlepszy to był ten stream po zdobyciu właśnie tego mistrzostwa Hiszpanii, jak z Wojtkiem jechali sobie na autobusie.
0: Ja wam przeczytam. Lewandowski, ty jesteś elokwentny, powiedz coś od siebie. Szczęsny, stoi na stacji lokomotywa. Lewandowski, dyszy, dmucha, uf, jak gorąco. Może mu chodziło o to, że Szczęsny, wiecie, tam popala sobie.
1: To sobie popalał też na autobusie. No ale co, no na emeryturze jest i to mu się należy.
0: Ciekawe masz podejście do zdrowia, do sportu. Zakaria and the Dust.

0: My gramy tak dobrze, że ja nie wiem, co lubię najbardziej. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy.
2: Rumors Tomasa Graja, to też ci się podoba?
0: Bardzo.
2: No to dobrze, bo zagramy ten numer punktualnie o 16.
0: Czemu?
2: Bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen. Sunrise Festival.

piątek o 21:00. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podnieśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki? Wiejska Zagroda?
5: Doskonały. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak? To Allegro.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Orawia Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
14: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Co jest grane w Kielcach?
16: Cześć Wam, z tej strony Wina Walczak. Wtorek mamy w Kielcach, a to moment, żeby po juwenaliowym korowodzie wczorajszym wrzucić na luz, odwiedzić Biblię w nietypowym wydaniu albo zaplanować niedzielę z prawdziwą ikoną sceny. Jeśli jeszcze nie widzieliście, co słychać w redakcji Runaway po latach, to dzisiaj w kieleckim Heliosie macie okazję nadrobić film Diabeł ubiera się u Prady, część drugą. Ja wybieram się właśnie dziś, więc zobaczymy, jak kultowa ekipa poradziła sobie po latach. A już jutro od godziny 11 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w linii numer 10 przy Konopnickiej czeka na Was akcja Znani za ladą. Zamiast bibliotekarzy książki będą wypożyczać lokalni pisarze i osoby publiczne. A 17 maja możecie w Kieleckim Centrum Kultury zobaczyć Macieja Sztura w jego najnowszym stand-upowym programie.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
17: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
18: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
19: Nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. W śledztwie zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego i 13 terabajtów danych z serwerów. Śledczy przesłuchali już kilkuset pokrzywdzonych i przejęli niemal 2000 zgłoszeń. Nieznany sprawca zniszczył gniazdo bielika w lasach niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 czterotygodniowe pisklęta. Sprawa trafiła na policję. A ósmoklasiści mierzyli się dziś z egzaminem z matematyki. Składał się z zadań otwartych i zamkniętych, mówią uczniowie z Lublina.
20: Procenty, geometria dużo.
21: Geometria ogólnie dużo, 45-50%.
22: No z 80%.
19: Egzamin, mimo że obowiązkowy, nie wpływa na ukończenie szkoły.
17: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Jak co wtorek w tej godzinie bawimy się w... Czy... Coś?
18: A, myślałem, że mówisz, że wy i my, że razem. Wspólnie się bawimy.
17: No tak, w sumie. Czy no coś tak. Ci dzwoni?

0: Jeden, dwa, trzy.
1: Co
0: nikt
1: tak liczysz?
0: Z nas nie jest bogaty.
1: Aha, no. Nawet jakbyśmy się złożyli wszyscy do kupy, to dalej nie jesteśmy bogaci.
0: A wiecie, że przybywa bogatych ludzi?
1: O, świetnie.
0: Super. I o tym porozmawiamy już za moment.

0: Susanna.
1: Kevin Hart, podkręcamy tempo w Meloradiu. Podobno pieniądze szczęścia nie dają.
2: Tak pewnie mówią ludzie, którzy nie mają pieniędzy.
1: Ale ci, co mają, twierdzą, że to jest w ogóle najlepsza rzecz na całym świecie i świetnie, bo w ciągu ostatnich lat pięciu w Europie jest coraz więcej bogatych osób.
2: Fantastycznie. To teraz jakbyśmy jeszcze tak wprowadzili więcej podatków dla tych najbogatszych, to może klasa średnia by coś tam zaczęła jakoś istnieć.
1: Daj spokój, o co ci w ogóle chodzi? Na szczęście Meloradio rozdaje pieniądze. 200, nawet 500 złotych możecie
2: być
1: bogaci.
2: Więc nie wpadniecie w ten najwyższy próg podatkowy, ale zawsze coś tam do kieszeni trafi.
1: Jej.

0: Jest to On My Way w Melo Radio.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Jak co wtorek o godzinie 16 bawimy się w Czy coś ci dzwoni. Dzisiaj do wygrania może torba i pomadka.
2: Może być.
0: Puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie co to takiego.
2: A dzisiejszy dźwięk, no mi towarzyszył przez długie lata.
0: Chyba nawet wiem dlaczego.
2: Często do niego wracałem.
0: Aha. No to myślę, że gramy, jeżeli wiecie co to takiego, to wbijacie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Przyjmujemy głosówki i tekstówki. Anuszka ci chodzi, widzę.
2: No ja już się cieszę na samą myśl o wspomnieniach i kultowych tekstach.
0: Mi się wydaje, że przez kogoś innego oglądałeś ten serial.
2: Porozmawiamy o tym, jak już będziemy wiedzieć na 100%, co to jest.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Dajcie znać. WhatsApp Meloradia. Głosówki i tekstówki do wygrania. Torba i pomadka. Czekamy na wasze wiadomości.

0: My lubimy tak podkręcać tempo. Specjalnie dla was Dive Into Me, Alok, Khalid. A teraz trwa zabawa, czy coś ci dzwoni. My wam gramy starcze dźwięki i wy zgadujecie, co to takiego.
1: I dzisiaj wszyscy zgadli.
0: Niesamowite, przypomnijmy dźwięk.
1: Ale mnie to nie dziwi, no to jest jednak klasyka gatunku komediowego w Polsce.
0: Bardzo dobry serial, jednak najszybsza okazała się Patrycja Asia.
2: 13 posterunek, tego się nie zapomina!
1: Dokładnie, wielu z was też nuciło piosenkę Radiotelegrafisty. Pozdrawiamy was serdecznie.
3: Czy coś ci dzwoni? Meloradio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja.
4: Wieczorami
3: idę w Melo
4: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
13: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
12: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

0: Natalia Nykiel w Meloradiu. Generacja Z to nie jest pokolenie, które jest leniwe. My znamy swoją cenę.
1: Dobrze.
0: To nie są moje słowa.
1: Podobno właśnie Zetki tak szukają tej pracy i chcą pracować, ale z drugiej strony nie chcą pracować, bo by chcieli więcej pieniędzy. No i tak zamiast pójść pracować za średnie pieniądze, to nie pracują za żadne pieniądze.
0: Ja to rozumiem, no bo zobacz, twoje stare pokolenie na przykład miało jakieś mieszkania, a my, biedne Gen Z.
1: Co ty do mnie mówisz w tym momencie?
0: A ty nie jesteś aż tak stary? Przepraszam.
1: No tak. Wy to najbardziej poszkodowani.

0: ja, to jest nowość w Monoradiu. Be Mine i James Hype.
1: Na Red Stage'u będzie. A
2: już o 17:00 zagramy.
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: Na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
1: No będzie normalnie na Red Stage'u James Hype.
0: Nie mogę się doczekać, to jest mój ulubiony kolor. Sunrise, yeah! Jej! A to punktualnie zagramy wam o 17:00.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower. I mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Wtorek w Kielcach to czas, żeby złapać juvenaliowy flow i pokazać, co potraficie, albo po prostu zatopić się we własnym rytmie. Zaczynamy o 18 w klubie studenckim w SPAK, bo otwiera swoje podwoje dla wszystkich ukrytych talentów. Piszesz do szuflady? Masz zanadto szósty stand-up, który rozbawia ekipę do łez? Albo marzysz, by stanąć przed mikrofonem? Scena otwarta to jest twój, wasz moment. Nie bójcie się, wpadajcie kibicować znajomym, albo sami zgarnijcie scenę dla siebie. A zaraz po emocjach na scenie o 20:00, również w klubie w SPAK, Silent Disco. Punkt obowiązkowy każdych juvenaliów. Co to jest? Ja nie muszę wam tłumaczyć, wy wiecie. Słuchawki na uszy i jedziecie. A w kino Helios możecie na przykład po juvenaliowych szaleństwach wybrać się na Mortal Kombat część drugą.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Była znana m.in. z filmów Pieniądze to nie wszystko, czy Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei. Miała 79 lat. Jutro kolejny dzień obniżek na stacjach paliw. Cena diesla spadnie o 9 groszy. Ma kosztować maksymalnie 6,84. O 2 grosze tańsza będzie benzyna 95, maksymalnie 6,28 za litr. A na koniec przywitajmy zimną Zośkę, czyli sporo chłodzenia, deszcz i przymrozki. Załamanie pogody potrwa do piątku, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
4: A od weekendu powoli wkraczamy w letnią pogodę.
3: I mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu, porozmawiamy o randkach, o błędach na randkach.
2: O, dobrze.
3: Coś się zestresowałeś.
2: Myślałem, że nie wiem, coś mi sugerujesz, czy co?
3: Nie, no co ty. Gamikołaj, hej.

0: Bardzo dobrze się wraca do domu z pracy. DJ is your second name, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. A teraz czas na moją autoprezentację, Mikołaj, skup się.
1: Dobrze.
0: Jesteś gotowy? Ja nie widzę.
1: Słucham ciebie bardzo uważnie.
0: Dobrze. Nazywam się Iga Dudziuk, mam 26 lat, interesuję się muzyką, mam dwa koty i lubię czarny.
1: Kolor w sensie, dobra.
0: Kolor.
1: Wiesz co, Iga, chyba nic z tego nie będzie.
0: Dlaczego?
1: Bo na naszej pierwszej randce za dużo mówisz o sobie, a rzadko dopytujesz.
0: Aha, jaki jest twój ulubiony kolor?
1: 8. Czekaj, co?
0: No generalnie byśmy nikogo nie poderwali, natomiast mamy mistrza z Love is Blind, który tak dobrze podrywa, że postanowiliśmy o tym wam opowiedzieć.
1: On to robi bez słów.
0: Au, beautiful.

0: Ryczołów Melo Radio. Najlepszy tekst na podryw to?
1: Cześć, nazywam się Mikołaj, a ty?
0: W ogóle mam na imię, więc generalnie to masakra.
2: Dobra, dobra.
0: Ale jeżeli wy macie jakieś teksty na podryw, to śmiało, WhatsApp Melo Radio. Natomiast my musimy wam przedstawić mistrzów podrywu.
1: No właśnie, bo podobno jest jakiś nowy program. Ja tak. W ogóle bardzo lubię, Iga, w pracy z tobą to, że odkrywam cały czas jakieś nowe durnoty i doceniam jeszcze bardziej ten spokój, który mam u siebie w domu.
0: Ależ to nie są durnoty. Posłuchaj Damiana, który chyba wyrwał na to dziewczynę.
3: Czuję się zaszczycony, że będę tym specjalnym człowiekiem w jej życiu. Fajnie będzie ją wziąć za rękę w końcu i pójść na kepsa, opowiedzieć talerz.
0: Gentleman.
1: Jakby, no, ale ja też bym poszedł na kepsa.
0: Tak, a co powiesz na wypowiedź Jacka?
4: Au.
5: Nice.
4: Au.
5: Au.
4: Au.
5: Au.
4: No mój nic, pamięta się obudził.
1: On coś mówi jeszcze oprócz tego, czy tylko au?
0: Generalnie au to jest nowe słowo, które określa wszystko. Miłość, nienawiść, złość.
1: Ale to też już kiedyś było. Widzicie, cały czas przywracacie stare trendy, nawet nie wiecie, że to robicie.
0: Jeżeli wy macie natomiast jakieś pomysły na teksty na podryw, to my przyjmiemy z przyjemnością głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radio.

0: to się nazywa Lato w pigułce, Talk to You. Jak ja uwielbiam ten kawałek, tak się podkręca tempo, a my sprawdzamy wasze najlepsze teksty na podryw. Jeżeli chcecie się nimi podzielić, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa. Przyszły głosówki.
1: No i co tam mamy?
0: Mamy na przykład Kacpra, sprawdźmy.
2: Narzeczoną wyrwałem na taki tekst, masz bardzo ładną mamę, wygląda jak moja przyszła teściowa.
1: No, fajne, ale może być takie obosieczne, nie?
0: To prawda, zobaczmy jak Patty.
3: Podbijam do faceta i mówię, hej, wyglądasz na takiego, który chciałby mnie zaprosić na kawę.
0: Fajne, pewność siebie.
1: Nie wiem, czy by zadziałało.
0: Czemu?
1: No co czemu, bo to ja jestem facetem, więc to ja decyduję, czy działa, czy nie.
0: A co ty taki trudny jesteś?

0: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Słuchajcie, a my sprawdzamy najlepsze teksty na podryw.
1: Uff, no chyba będę musiał szklankę wody zaraz sobie tutaj oporządzić, ponieważ no są suche te teksty. Na przykład, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz?
0: No dawaj, przejdź jeszcze raz.
1: O, a może takie, witaj, twoja uroda jest jak śmieć na orbicie, wywalona w kosmos.
0: Sugerujesz mi, że wyglądam jak śmieć?
1: To nie ja! To, wiesz co, jak czytam te teksty, to ja się nie dziwię, że my mamy taki przyrost naturalny niski.
0: Boy, you turn me, Felix Jan.

0: w Maloradiu.
1: Czego się tak śmiejecie?
0: Bo dzisiaj sprawdzamy teksty na podryw. Dobrze, że jesteś.
1: Okej.
2: Bo mamy taki dla ciebie jeden. Skonstruowaliśmy specjalnie autorski.
0: Mikołaj, czyń honory.
2: Dobrze, Oluś. Powiedz, czy jesteś gorącym Hiszpanem? Bo pociągasz mnie jak Ankę Lewandowską.
1: Aha. Ej, ale to tak jest z wysokiej półki, muszę przyznać. Ale ja też mam coś dla was.
0: Słuchamy.
1: Uwaga, Iga, ja mam takie personalizowane.
0: Świetne.
1: Iga, kręcisz mnie jak twoja fryzura.
0: Wow.
1: Mikołaj, a to będzie dla fanów Legii Warszawa. Podobasz mi się, jak mi lecie Rajewiciowi strzelanie goli.
2: Dzięki. Ale kolega. Już o 18
1: zagramy. Can't deny it, Jazzy.
2: On teraz ma kontuzję, dobrze?
0: No ja nie rozumiem, o czym mówicie.
1: No i tyle wystarczy.
0: No to
1: bo to jest męska miłość mnie i Mikołaja.
0: Ach, no.

0: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
4: Dochodzi 18, czas na News Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
5: Polski MSZ skierował do ambasady w USA w Warszawie notę, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren USA. Możliwość zamieszkania ze zwierzęciem coraz ważniejsza dla najemców, wynika z raportu Oto Dom. Na liście priorytetów ten warunek wyprzedził nawet wyposażenie mieszkania w zmywarkę. A na koniec trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Wieczorem powalczy o finał Eurowizji. Wystąpi jako przedostatnia. Występ Alicji w szkolnym zespole wspomina wicedyrektor liceum w Siechanowie Robert Widacki. Opiekował się krachbandem, w którym Alicja była jedyną kobietą.
6: Odnalazła się bardzo dobrze. Bardzo szybko nawiązała się między nimi nić porozumienia, współpracy i naprawdę wszystko to przebiegało bardzo sprawnie.
5: Koncert półfinałowy o 21:00.
4: Trzymamy mocno kciuki.
5: Oczywiście.

0: idę w Melo.
1: No to co, słuchajcie, lecimy z tą końcówką wtorku, a skończymy ten dzień najlepiej jak się da, bo jesteście z Meloradiem, a my wam mocno podkręcimy tempo. Ale Farben i Body Talk, to mam dla was na pewno w tej godzinie, będzie Armin van Buuren i jego In and Out of Love, a zaczynamy od numeru Can't Deny It, to Jay-Z, a ja jestem Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

Body Talk, to Ale Farben i René Miller w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: w Melo, tak podkręcamy tempo. 18:18 na zegarach. Szybka kasa. No i to jest ten moment, kiedy właśnie wybrałem numer. No i dzwonimy do Patrycji, która mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy 5 sygnałów. Pierwszy już się pojawił, no a Pati potrzebuje hajsu. No i to na takie miłosne rzeczy bardziej bym powiedział, więc niech to serce mocniej zabije, tak jak bije teraz sygnał telefonu. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Hej, hej.
0: No cześć, Pati. Słuchaj, 200 od Melo Radia. Gdybyś miała dostać, to powiedz, na co byś się wydała?
1: Ostatnio poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
0: A ty w ogóle go znasz? To będzie pierwsze wasze spotkanie, czy jak?
1: Osobiście go nie znam właśnie.
0: Czyli ja mam ci tak zasponsorować taką pierwszą randkę.
1: Można tak powiedzieć.
0: No to ja nie mam w ogóle serca, żeby zrobić inaczej. Pati, ten dźwięk oznacza, że 200 wylecą do ciebie, a ty leć do bankomatu je wypłacić.
1: Dzięki wielkie.
0: No i tak jak pewnie niejednokrotnie się zdarzycie na gokartach, to mam nadzieję, że wasze serduszka też się tak zdarzą. Szybka kasa od

Bad Angel, to Anima i Liza w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, 27 minut po 18. A wy pamiętajcie, że na wasze wszystkie nowe ulubione hity możecie głosować na meloradio.pl. Już w piątek po 18.00 30 Meloradia, wasza lista hitów. Na naszej stronie głosujecie. No i kto wie, być może Anima i Liza powędrują bardzo wysoko w tym tygodniu. W tej godzinie będzie też jeszcze na pewno nowość absolutna na antenie Meloradia. Będzie fajnie, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: Smolasty i Trips. To duże oczy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 18 minut do 19, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iben. Tego gościa możecie bardzo dobrze kojarzyć z anteny Meloradia z dwóch wielkich hitów. Było Hearts, no i teraz aktualnie Hollow. A tym razem zobaczymy, czy skompletuje hat-tricka i czy zrobiły trzeci numer, który wam się aż tak mocno spodoba. Runaway się on nazywa, no i jak on brzmi? Posłuchajcie sami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Pitbull i T-Pain w Melo, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ten numer punktualnie o pełnej, no a po 19 będę miał też dla was wlotki na Sunrise Festival. Dużo się zadzieje w Melo Radio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
9: 19 punktualnie na zgarach. Kiedyś o tej porze to się dobranocka oglądała, ale my nie śpimy, my gramy i to bardzo mocno. Gipsy, Win, to na pewno wam zagramy w tej godzinie. Będzie Rudimental i LR z hitem Waiting All Night, a zaczynamy od Ila, jego Oaksa i jego Breaking Dishes. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

specjalnie dla tych, którzy lubią szybką jazdę. On też ją kocha. Gips i win w Melo. Tak podkręcamy tempo. 8 minut po 19 na zgarach, a za chwilę będę miał coś dla fanów festiwali. Ktoś z was dostanie wlotkę na Sunrise Festival. A to Sean Baker.

0: ale ja kocham końcówkę tego numeru. Ariana Grande i Z to Break Free w Melo. Tak właśnie podkręcamy tempo. Na takim bicie kończymy wtorek. A dużo dobrych bitów będzie też właśnie tam.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Środek wakacji, morze, Kołobrzeg, masa bardzo dobrych artystów, 6 scen, no i wy. I to może nie być tylko opowieść, którą mówię 12 maja, to może stać się rzeczywistością. No bo mamy dla was wlotki na Sunrise Festival, konkretniej mam teraz podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy, na drugi dzień sierpnia, na niedzielę. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens. No po prostu jaram się maksymalnie, jak sobie już o tym pomyślę, a co dopiero jak wiem, że mogę kogoś z was tam zabrać. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, to dajcie mi znać, jaki numer jest idealny na zakończenie imprezy i dlaczego. Możecie dać znać pisząc, nagrywając głosówki, ale też możecie zanucić. Czym bardziej kreatywnie, tym lepiej. Czekamy na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy. John Summit i Julia Church to Shades of Blue w Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jaki numer jest najlepszy na zakończenie imprezy i dlaczego? Czekam na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: ten gość pojawi się na Sunrise Festival, to Sony Fodera. A z nim Crystal, to My Lovin' w Mela.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A ja na tę niesamowitą imprezę w środku wakacji nad morzem w Kołobrzegu mamy wlotki podwójną na ostatni dzień, na drugi dzień sierpnia. No i zapytałem was, jaki numer jest idealny na koniec imprezy, no i dlaczego? Renata, dawaj.
2: Jak koniec imprezy, to tylko one more time, we're gonna celebrate. No i mam nadzieję, że wspólnie będziemy celebrować piękny wschód słońca na Podczelu.
0: No Renata, ja nawet nie mam nadziei, ja to wiem, że będziemy to robić, bo właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, ale nie bójcie się, tych wlotek jest dużo. One more time nastąpi jutro.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie

0: Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.

0: To co, Marian? Rowery?
1: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
0: A raty jakie mają?
1: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
0: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
1: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Nieśmiertelny sztos, anioły i demony, Tymek, Big Sight i Days w Melo, tak podkręcamy tempo. 17 minut do 20 nam zostało, za chwilę nowość od D.O.D. będzie hit Closure, Edward Warchocki. No to gościa, w zasadzie robot, który podbił serca no chyba wszystkich, którzy mają TikToka, a to przeganiał dziki, a to chciał się wybrać w podróż autobusem i gadał z przechodniami. No robot, który tak naprawdę zrobi co chcesz, ale teraz każdy takiego Edwarda będzie mógł mieć. No bo Chińczycy zapowiadają, że wypuszczają serię takich robotów, no i jest tylko taki jeden malutki haczyk. Taki pojedynczy robot będzie kosztował ponad 2 miliony w przeliczeniu na złotówki. No ale żeby zobaczyć takiego robota przeganiającego dziki na własne oczy, no to chyba to bezcenne.

0: Kiedyś Kurt Nielsen, a teraz Jackson i Connor Maynard. To She's So High, tak gramy jeszcze przed 20. Słuchacie Meloradia.
1: A już o 20 zagramy
0: Gordo i Rainier z Unewelt. Loco Loco, tak nazywa się ten numer i on wybrzmi na antenie Meloradia punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią, albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Cappuccino, kafe, latte.
5: Co robisz?
4: Trenuję, zamawianie kawy McCafé za siódemkę.
6: Już od 7.

0: Teraz mysz bezprzewodowa Steel Series Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Idę w Melo.
6: Na zgrach punktualnie 20. W tej godzinie powiem wam o najdroższych, jednym z najdroższych kamieni, jakie w ogóle w życiu widziałem. Ale zanim to zagramy drogocenne hiciory. Dive Into Me, Alok i Khalid na pewno będą. Katy Perry i Hot and Cold już się szykuje. A zaczynam od Loco Loco, to Gordo i Rainier Zunewald. Tupychu, siemano.
5: Melo Radio. Idę w Melo.

i Bobby Harvey to Waterfalls w Mela. Tak dla was podkręcamy tempo, 14 minut po 20. Ma ponad 2 kg, 11 tysięcy karatów. No tyle ma kamień, którego znaleźli górnicy w Mianmie, to w Azji. No kopali sobie i nagle trafili na takiego potwora. Ten kamień to rubin, no i jest drugim największym kamieniem szlachetnym wykopanym w tym kraju. A słuchajcie, jego wartość to w ogóle powala na kolana. To ponad 3 miliony dolarów. No górnicy, szacun za waszą pracę. Wiemy wszyscy, że jest mega trudna. No ale nigdy nie mówiliście, że w tej branży są takie premie. Remy Schulz i Francesco Yates to Sugar. Już teraz w Melo, a kto potrzebuje letnich brzmień, to niech zostanie z Meloradiem, bo za chwilę wlecą one, modelki, i będzie ich numer. Lubicie jak lato.

palcami o wasze kierownice w samochodach. Widzę wszystko. Pitbull, Neo, Afro, Jackie Nair, to Give Me Everything w Melo. Tak podkręcamy tempo, takie klasyki wam gramy. Za to zaraz będzie coś nowszego. Tak wam gra Melo Radio. 26 minuty po 20, a już jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć wylotki na Sunrise Festival. Tam między innymi właśnie Afrojack zagra, ale będzie też masa innych wspaniałych DJ-ów. No a poza tym umówmy się, środek lata i muza elektroniczna nad morzem. No czego po prostu chcieć więcej? A jeszcze więcej. Sunrise Festival będziecie mieli inne wypiątkowe wieczory, bo w ramach Biforu przed Dobrym Melo startujemy z nowym programem Sunrise On Air. Będzie playka wypchana gwiazdami, które w Kołobrzegu zagrają tego lata, ale będziecie też mogli zgarnąć wlotki na to wydarzenie. Ja się mega jaram, więc wbijajcie w piątki po 21, a już teraz gram wam zupełną nowość na playce Melo. Calvin Harris i Jazzy, to Satisfy.

Ale klasyk wam zagrałem. 20 minut do 21. Słuchacie Meloradia, a to jest nowy trend w podróżowaniu. Słuchajcie, właśnie czytam, że parom coraz częściej nie zależy wcale na tym, żeby w samolocie siedzieć dosłownie obok siebie, wiecie, w jednym rzędzie, no ale dwie osoby biorą miejsca od korytarza, że jedna od jednej części, druga od drugiej, no tak, żeby mieć przestrzeń, no i więcej miejsca obok siebie, a niekoniecznie tak do siebie się uciskać. No ta, coś mi się wydaje, że w zdecydowanej większości to dlatego, że jak się pokłóci w samolocie, to nie ma gdzie uciec, a tak to po prostu można się odwrócić i udawać, że się nie zna.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Wakacje mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

0: I banan na ustach od razu się pojawia, kiedy oni wchodzą na playlistę Melo. To Shanga i King of the Jungle, tak gramy jeszcze przed 21. Ta za chwilę wybije, no a po 21 nasza Alicja Szemplińska będzie brała udział w półfinale Eurowizji. Trochę o Eurowizji sobie po 21 pogadamy, ale zaczniemy od zupełnie innego klimatu.
1: A już o 21 zagramy
0: Alex Lemirich i Forever and a Day. Od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
7: Na zegarach już punktualnie 21, no i patrzcie, ten wtorek niby taki straszny, a już prawie za nami. Już czuć ten zapach środy, który unosi się w powietrzu. Zaraz wszyscy razem zbliżymy się i postawimy kolejny krok w stronę weekenda. Pomogą nam w tym m.in. Felix Jen i Cascada. Zagram ich Boy You Turn Me, Don Diablo i Survive też na pewno wpadnie. A zaczynam od numeru Forever and the Day, to Alex Lamire. Czy tu pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Anima i Joe G w Melo. Jest beat, ale przy tym zachowany niesamowity klimat. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 21 na zegarach. Na kilka chwil temu rozpoczął się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Ten, w którym bierze udział nasza reprezentantka, Alicja Szymplińska. No naprawdę bardzo mocno trzymamy kciuki. A na meloradio.pl czeka na was quiz dla fanów tego konkursu. No ja w niego wszedłem, no i między innymi takie pytania są. Jakiego koloru suknię miała na sobie Kasia Kowalska podczas swojego występu? Albo w ilu językach zespół Ich Troje wykonał piosenkę Keine Grenzen? Ile się pamięta z dawnych czasów, to można sprawdzić. Wbijajcie na meloradio.pl, a z racji tego, że dziś startuje Eurowizja, to ja stwierdziłem, że przypomnę wam numer, który w zeszłym roku no, narobił niezłego zamieszania. Meloradio. Zeszłoroczne wakacje ten kawałek był dosłownie wszędzie. Reprezentanci Niemiec z zeszłego roku to Abor i Tyna. Ich numer Balalala. No to razem sobie będziemy mogli takie balalala zrobić.

ile wspomnień mam z tym numerem, to nie zliczę. No wiem, że wy też macie podobnie. David Guetta i Kid Cudi. To Memories. 28 minut zostało nam do 22. A na koncert Florajdy chcielibyście się wybrać? On gra w Warszawie już w przyszłym tygodniu w sobotę i macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójną wlotkę. Totalnie za free. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, zgłosicie się, no i kiedy do was zadzwonimy, to zrobicie głośne yeah na zakończenie tego fragmentu. Sometimes I get a good feeling. Takie właśnie yeah trzeba zrobić. No i jeżeli wam się uda, to podwójna wlotka trafia do was. Meloradio.pl, tam zgłoszenia, a ja gram zupełną nowość. Topiki, Becky G, to Sorry Papi.

0: Tak pachną wakacje, tak pachnie Meloradio wiosną. Another i Talk to You, tak podkręcamy tempo. 15 minut do 22 nam zostało, a jak pachną dwie stówy, możecie się o tym przekonać, wbijając na meloradio.pl. No bo tam taki hajs rozdajemy, taką szybką kasę mamy dla was i to totalnie za free i to od ręki. Taka magia. My dzwonimy do was na antenie i wy po rozmowie już od razu możecie biec do bankomatu i takie dwie stówy wypłacać. A na co? A na co tylko chcecie. Wystarczy, że wpiszecie nam wasz pomysł na meloradio.pl, tak zrobił Patryk, no i posłuchajcie, no co on wyda 200.
1: No nową klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: No właśnie, bo zimny łokieć to nie wszystko, co nie? Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły, a kolejna szybka kasa już jutro do zgarnięcia. Filipe Kinele, niech się kręci, to za to do zgarnięcia już teraz.

Marshmello, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. Where we go, tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę na wszystkich zegarach w całej Polsce się pojawi, więc druga zmiana, można już powoli zbierać się do domu.

0: Kielce. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której chcesz.

0: więc postanowiłam zamknąć to po prostu w roku.
1: A skąd pojawił się u ciebie pomysł na zmianę swojego życia? Z czego to wypłynęło?
0: No właśnie, do tego dojrzewałam bardzo długo. I wypływało to głównie z tego, że zauważałam, że mam coraz mniej czasu dla mojej rodziny z jednej strony, z drugiej strony realizowanie różnych marzeń przestało mi dawać taką radość, jakiej się spodziewałam. Ja bardzo goniłam, miałam masę różnych pomysłów do zrealizowania, wdrażałam je w życie po prostu w sekundę i tak patrząc
1: ale
0: się na
1: wydawać
0: to
1: by się mogło, że to super życie,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak,
1: pomysł,
0: dokładnie.
1: Realizacja i lecimy.
0: A tu się okazywało, że jednak czegoś mi cały czas brakowało. No i właśnie tych książek dużo musiałam przeczytać, tych osób dużo musiałam wysłuchać i dotarłam do takiego przemyślenia, że ja po prostu nie mam czasu na to, żeby się tym wszystkim cieszyć, bo ja realizuję masę planów, ale ja tylko realizuję plany, a właściwie z nich nie korzystam. I to był taki pierwszy moment, w którym zaczęłam się zastanawiać nad tym, hej, coś tutaj jest nie tak.
1: No i dobra, jak zdałaś sobie sprawę z tego, że coś tutaj jest nie tak, to co zrobiłaś później?
0: Wow, bardzo dużo myślałam. Miałam takie momenty, w których rozkraczyłam się. Ja piszę o tym w książce, żeby uważać, żeby się nie rozkraczyć. I to tak naprawdę jest taki moment, w którym nie masz totalnie siły, leżysz, nie masz siły się podnieść i mentalnie, i fizycznie, ale to jest super ważny czas, dlatego że wtedy myślisz, cały czas myślisz. I ja wtedy zaczynałam się zastanawiać nad tym, co powinnam zmienić, od czego powinnam zacząć. A że, jak wydaje mi się, większość osób lubię widzieć od razu efekty, to zaczęłam moje zmiany od zmian zdrowia, czyli od tych zmian fizycznych, ale te obszary zmian, które powinniśmy wprowadzić w naszym życiu, żeby było fajnie, podzieliłam na ciało, ducha i otoczenie. I tak naprawdę możemy zaczynać z każdej strony. Kwestia tego, co nam najbardziej szwankuje, bo i tak jestem przekonana, że dotrzemy do momentu, w którym stwierdzimy, uporządkowałam otoczenie, ale coś z ciałem jest nadal nie tak, albo z duchem. I to działa na każdej płaszczyźnie tak samo. Moje zmiany zaczęły się od ciała i to jest bardzo dobry sposób, dlatego że ja wprowadziłam w swoje życie taką drastyczną metodę, przeprowadziłam post dr Dąbrowskiej. To jest bardzo kontrowersyjny temat. Ja jestem po tej stronie, która uważa, że to przynosi skutki. Zresztą, jak na końcu książki widać, przyniosło to skutek w postaci zajścia w ciążę, w którą nie mogłam zajść przez prawie 3 lata, więc ja bardzo sobie chwalę tę metodę.
1: No dobrze, a możemy powiedzieć, na czym polega ta metoda?
0: To jest taka metoda, której opisywania nie powinnam się tak naprawdę podejmować, dlatego że to jest pani doktor, która ma bardzo duże doświadczenie w leczeniu osób taką metodą wprowadzania organizmu w stan żywienia wewnętrznego. Więc ja jestem kompletnie taką osobą, która nie powinna
1: mówić
0: o
1: tym. Dobrze, to co robiłaś, będąc na tym poście?
0: Bardzo mało jadłam. Bardzo mało jadłam, ale to było celowe, dlatego że właśnie zależało mi na tym, żeby wprowadzić mój organizm w stan żywienia wewnętrznego, przez co organizm się oczyszcza z tych wszystkich chorych komórek. Ale to jest tak bardzo skrótowo powiedziane i to też nie jest tak, że mogę sobie stwierdzić, aha, dobra, zjem jednego hamburgera i wszystko będzie dobrze. To są określone rodzaje pożywienia, które można spożywać i nie wolno wychodzić w ogóle poza, nie można sobie tutaj pozwolić na przykład na jakiś cheat meal albo coś takiego. Tutaj jest tak, że tak, albo jesteś w tym poście, albo nawet odrobina tłuszczu, albo jakiś inny produkt, który da ci energię z zewnątrz, wszystko kończy i trzeba zaczynać od nowa, więc tutaj jest bardzo potrzebna, jak to się mówi?
1: Determinacja.
0: Determinacja, o, dokładnie, zabrakło mi słowa.
1: No dobrze, ale też piszesz o aktywności fizycznej. To też jest istotne z twojego punktu widzenia?
0: Jest bardzo istotne, ale nie w trakcie postu, to jest też bardzo ważne. I ja jestem taką osobą, która ma słomiany zapał do wszystkiego. Ja tam opisuję, jak wyglądało moje chodzenie na siłownię, a właściwie nie chodzenie, czyli zaczynanie od poniedziałku i do kolejnego poniedziałku próby wyjścia na tą siłownię.
1: Wiesz, ja od roku mam wykupiony karnet na siłownię.
0: O właśnie, to jest właśnie ten case. I ja w pewnym momencie stwierdziłam, że odpuszczam. Po prostu pewne rzeczy nie są dla nas i trzeba się podejść z drugiej strony. I tam opisuję, jaki jest mój sposób na aktywność fizyczną. Jednym z tych sposobów jest to, że kupiłam sobie zwykłą

0: opaskę, która liczy kroki i jest połączona z aplikacją na telefon. Hej, jesteśmy w czasach nowoczesnych, więc trzeba z tego korzystać. Na mnie to działa fantastycznie, bo ja codziennie sobie sprawdzam, ile kroków zrobiłam i w momencie, w którym tych kroków zrobiłam troszeczkę za mało, wskakuję na bieżnię albo idę na spacer i dobijam do tej granicy, którą sobie ustaliłam. I to na mnie na przykład działa. I moim zdaniem nie powinniśmy robić tego, co wszyscy robią, tylko zastanowić się nad tym, co na nas działa i po prostu pozwolić sobie na to, żeby ten organizm pracował w rytm tego, co nam się podoba, a nie tego, co robią wszyscy.
1: Czyli musimy odnaleźć to, co lubimy tak naprawdę, żeby nie katować się na siłowni.
0: Widzisz, ja całą książkę napisałam, a ty w jednym zdaniem wszystko podsumowałeś.
1: Bo ja przeczytałem książkę. No dobrze, to jakby zamykamy ten rozdział ciała, od którego ty zaczęłaś, ale rozumiem, że te elementy mogą się mieszać, prawda? Albo nie wiem, możemy zacząć od otoczenia, po chwili wrócić do ciała, a potem znowu zajrzeć do otoczenia, bo coś nam nie gra.
0: Tak, musimy się zająć po prostu sobą kompleksowo, bo inaczej nie da rady, coś tam zawsze będzie nam nie pasowało.
1: No dobra, ale drugi krok u ciebie to był duch.
0: Tak.
1: I co to oznacza z tym duchem?
0: Właściwie z tym duchem to jest tak, że gdybym się nie zaczęła zastanawiać nad sobą, to pewnie tym ciałem też bym się nie zajęła w odpowiedni sposób, bo ja przez bardzo długi czas funkcjonowałam w taki sposób, że ja chciałam po prostu schudnąć. A wiesz, jak to jest, jak się chce po prostu schudnąć? Chociaż nie, ty jesteś
1: nie,
0: bardzo...
1: Nie, ja wiem doskonale.
0: Wiesz? A, okej, okay, dobra. Ale wyglądasz fajnie, to widzę, że schudłeś.
1: Dziękuję.
0: Ale rzeczywiście było tak, że bardzo długo chciałam po prostu schudnąć, dlatego, że nie byłam zadowolona z tego, jak wyglądam, dlatego, że nie lubiłam siebie. I tutaj już wkracza jednak ta sfera mózgu, a nie sfera tego ciała. Typowo. Więc w momencie, w którym polubiłam siebie, ja wiem, że to jest tak łatwo mówić, ale muszę to powiedzieć skrótowo. W momencie, w którym polubiłam siebie, zaczęłam się bardziej przychylnym okiem patrzeć na swoje ciało i stwierdziłam, że nie, moje ciało jest okej, takie jak tak, jest w takim stanie, do jakiego je doprowadziłam w tym momencie, ale najważniejsze nie jest to, jak wyglądam, a to, jak ja się czuję. Czyli zaczęłam działać i po to właśnie był ten post. Nie po to, żebym schudła, tylko po to, żebym w końcu zaczęła być zdrowa. Ja tam też opowiadam o tym, jak długo brałam hormony, bo bardzo chciałam zajść w ciążę i te hormony zadziałały tak, że ja byłam opuchnięta, gruba, wyglądałam po prostu strasznie. I w pewnym momencie stwierdziłam, że nie, one nie działają na mnie w dobry sposób. I właśnie z tej troski o siebie odstawiłam to wszystko, stwierdziłam, że widocznie zachodzenie w ciąży nie jest dla mnie, muszę się zająć sobą i swoim zdrowiem. I od tego wyszłam, czyli zajęłam się sobą i to jest właśnie to, jak mój duch wpłynął na moje ciało i w momencie, w którym zaczęłabym pracę nad swoim ciałem, dlatego że chcę po prostu być ładniejsza i chudsza, no to znaczy, że coś nie tak jest z tym moim duchem i z tym, jak siebie postrzegam.
1: Sama powiedziałaś, że polub siebie to jest takie łatwo powiedzieć,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, ja na tym opisałam całą część książki.
1: To było
0: nie?
1: Tak, że ty się obudziłaś i pomyślałaś, dzisiaj, od dzisiaj siebie lubię. Czy to był właśnie proces? Jak to się w tobie budowało, to poczucie lubienia siebie?
0: To jest bardzo
1: siebie?
0: Proste. To jest mega prosty sposób. Trzeba poczytać trochę mądrych książek. I to jest tak, że te osoby, które czują, że coś jest nie tak, są wrażliwe w jakiś sposób, gdzieś tam sięgają podświadomie po takie lektury. Ja też książkę nazwałam Jak zmieniłam życie w rok, tak? Żeby dotrzeć do tych osób, które chcą to życie zmienić. I ja bardzo dużo czytałam i z takich książek potrafiłam, wiesz, w momencie, w którym czytasz kogoś, kto ma inne spojrzenie na dany temat, to tak jakbyś z tą osobą rozmawiał. I z takich rozmów, z takich lektur można wyciągnąć bardzo dużo wniosków dla siebie. Więc do czegoś takiego dojrzewa się bardzo długo. Ja musiałam przeczytać 30 książek, ale to, co najważniejsze, to, co dotarło do mnie, zamieściłam w swojej książce, więc dodatkowo jakieś tam moje przemyślenia. Więc kwestia tego, żeby trafić na dobrego rozmówcę albo na dobrą lekturę. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że budzisz się rano i stwierdzasz, aha, to i to robię źle, zmieniam to od dzisiaj, teraz będzie fajnie. Nie, nie. Tak można właśnie z ciałem, czyli stwierdzić,
1: w końcu
0: aha,
1: się wziąć za siebie,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, i stwierdzić, kurczę, chyba nie chodzi o to, żebym schudła, tylko o to, żebym była zdrowa. To się da zrobić na szybko, ale żeby zauważyć, co jest nie tak w naszym życiu, wydaje mi się, że są potrzebne tygodnie minimum, albo właśnie taki moment, w którym się rozkraczasz totalnie, nie masz siły się ruszyć i po prostu twoje ciało mówi ci leż i myśl. I wtedy rzeczywiście fajne myśli przychodzą do głowy.
1: No dobrze, kolejny element, ten bardzo mi się spodobał. Olej opinie innych.
0: Tak.
1: Wiesz, to jest bardzo fajna rada, ale myślę, że równie trudna jak polub siebie, bo jednak jesteśmy atakowani, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, z wielu stron opiniami innych, chociażby media społecznościowe, prawda, dają pole do popisu, lubię, nie lubię i tak dalej. No i jak jakby zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, nie interesuje mnie to, co mówią inni, bo chyba o to chodzi, tak? To chciałaś nam powiedzieć.
0: Tak. Wiesz, u mnie jest dużo łatwiej, bo ja prowadzę blog, prowadzę social media, różne kanały i ja tam mam styczność z opiniami. I tych opinii jest bardzo dużo i rzeczywiście na początku było tak, że jeżeli opinie były nieprzychylne, to ja się potrafiłam nimi przejmować, ale mi było bardzo łatwo stwierdzić, hej, mam to po prostu gdzieś, dlatego że wyobraziłam sobie, jak to wygląda, zwizualizowałam to sobie, że jest po prostu cały stadion ludzi, którzy dają mi tą okejkę, lubię to i jedna osoba, która tam z tego całego stadionu macha do mnie ręką i mówi, wiesz co, mi się to nie podoba. Więc ja miałam dużo prośb, ale wydaje mi się, że jeżeli wiesz, przeprowadzisz sobie taki rachunek po prostu i się zastanowisz, jak dużo jest osób, które są przychylne tobie, a jak dużo jest takich osób, które stwierdzają, że jednak nie, to już w tym momencie stwierdzasz, hej, chyba nie jest ze mną tak źle.
1: Tylko faktycznie trzeba sobie zdać z tego sprawę, bo tak, gdzieś tam w naszym umyśle funkcjonuje coś takiego, że jeżeli jedna osoba powie nam coś...
0: Tak, to my się na niej skupiamy,
1: tak, to się skupiamy,
0: prawda?
1: I nie widzimy tego szeregu innych pozytywnych opinii.
0: Dlatego najważniejsze jest, żeby nie zwracać uwagi ani na te negatywne, ani na te pozytywne, po prostu stwierdzić, że wiesz, żyję w zgodzie ze sobą. To jest trudne do zrobienia, ale w momencie, w którym zastanowisz się nad tym, ile rzeczy robisz po to, żeby zadowolić otoczenie i jak dużo czasu na to tracisz, to wtedy jest dużo łatwiej stwierdzić, kurczę, co ja będę zadowalała w ogóle mamę, ciocię i babcię, które mają do mnie przyjechać, a ja mam nieposprzątane, mówiąc delikatnie, w domu. Ile to jest stresu i nerwów, kłótni z mężem przy okazji, bo to zawsze wychodzi po prostu milion problemów w tym momencie, bo przez męża jest bałagan, bo skarpety rzucił albo nie wyniósł śmieci. A w momencie, w którym tak sobie stwierdzisz, dobra, przyjeżdżają do mnie te matki, ciotki, teściowe i tak dalej, no i mam bałagan. No i co dalej? No nic.
1: Nic
0: no
1: się
0: i co
1: nie wydarzy.
0: Dokładnie, co z tego, że one powiedzą, że jest gdzieś tam kurz na półce, no... Czy jest sens kłócić się z mężem, albo o te skarpety, albo o ten śmietnik niewyrzucony? Jak tak z drugiej strony się na to wszystko spojrzysz, to zaczyna do ciebie docierać, że kurczę, masz masę stresu i poświęcasz też masę czasu na to, żeby pokazać innym, że jest wszystko w porządku, że jesteś fantastyczna, a później ci się trafi taka jedna osoba z tego całego stadionu, która powie, tam jeszcze w tym rogu jest kurz, no i leżysz po prostu. To jest bezsensowne, to jest błędne koło.
1: Czyli trochę wrzucić na luz.
0: Tak, dokładnie.
1: W książce piszesz też o bezpieczeństwie i zastanawiam się, czy chodzi ci o takie bezpieczeństwo wewnętrzne, czy też masz na myśli zewnętrzne bezpieczeństwo?
0: Nie, myślę o takim bezpieczeństwie wewnętrznym, czyli o tym, żeby zaopiekować się samą sobą. O tym, żeby nie uzależniać tego, czy będziemy szczęśliwi od zewnętrznych opinii, od tego, co się wydarzy, tylko od tego po prostu, co jest w środku i od tego, ile ja potrafię sobie dać.
1: Mhm. No dobrze, no i teraz to otoczenie, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, to było dla mnie zaskoczenie, bo zawsze wydawało mi się, że zmiana życia, tak jak wskazuje tytuł, no to będzie faktycznie ciało, duch, tu właśnie piszesz o otoczeniu.
0: Tak.
1: Co tutaj masz na myśli?
0: Wyobraź sobie, jak dużo czasu poświęcasz na to, żeby ogarnąć chałupę w sobotę.
1: No.
0: No właśnie. Ja podejrzewam, że sama bym do tego nie dotarła, ale właśnie dzięki temu, że mam męża, mam dzieci i mam ten deficyt czasowy, dotarło do mnie, że na przykład spędzamy całą sobotę na sprzątaniu domu i tracimy właściwie weekend. Zaczęłam się zastanawiać, jak dużo jest tych rzeczy, które po prostu są, które trzeba odkurzyć, które stoją i są nieużywane, ale musimy się nimi opiekować w jakiś sposób. I od tego właśnie zaczęłam wychodzić i zastanawiać się, jak bardzo to, w jakim otoczeniu funkcjonujemy, materialnym, to jest pierwsza rzecz, wpływa na ilość naszego czasu. Ja się w całej książce skupiam na tym, że żyjemy w czasach, w których mamy taki deficyt czasu, przez co jesteśmy tak potwornie nieszczęśliwi, że właśnie o czas trzeba zadbać. Nie o pieniądze, a o czas. I kiedy zrobiliśmy z mężem pierwszą wyprzedaż ciuszków dziecięcych i zobaczyłam, jak dużo czasu zajęło nam zrobienie zdjęć, wrzucenie opisów gdzieś tam na tego Facebooka, czy gdziekolwiek, później obsłużenie tych osób, które to kupowały, i a tak naprawdę moje dziecko założyło kilka razy tylko tą bluzeczkę i ja nie wiedziałam, co mam zrobić, dotarło do mnie, że ja po prostu przez te rzeczy tracę masę czasu, który mogłabym spędzić w zupełnie inny sposób, ciesząc się rodziną w tym momencie, a nie tym, że pakuję właśnie jakieś tam rzeczy. I tam jest też wspomniana książka, już w tym momencie nie pamiętam tego tytułu, ale tam właśnie jest odnośnik do fantastycznej książki, którą przeczytałam. A wiem, Rzecz o zmęczenie. Ta książka bardzo, bardzo na mnie wpłynęła i dzięki niej właśnie bardzo dużo zrozumiałam, jak bardzo rzeczy i ich nadmiar wpływa na to, jak żyjemy. I to nie tylko w sobotę, ale właściwie każdego dnia. Nawet to, ile mam rzeczy w torebce. A później nie mogę znaleźć tego telefonu wstrętnego, kiedy do mnie dzwoni.
1: Tak, i to już jest kilkanaście sekund chociażby, albo nawet czasami minut.
0: Tak, w moim przypadku raczej minut.
1: Czyli generalnie musimy optymalizować otoczenie, w którym żyjemy i zadbać o to, żebyśmy nie musieli tracić na to czasu, na przykład na to sprzątanie sobotnie.
0: Dokładnie, czyli rzeczy z jednej strony, z drugiej strony organizacja czasu. Tam w książce też poświęcam bardzo dużo czasu, bardzo dużo miejsca na kwestie organizacji czasu, ale też otoczenie przez różne osoby, bo to też na nas wpływa. I tu znowu kółeczko się zamyka, bo o tym właśnie wspominałam w kwestii ducha, ale to jest rzeczywiście na zakończeniu mojej książki, bo to jest bardzo ważne, bo w momencie, w którym posprzątamy sobie już w naszych głowach, w naszym ciele, posprzątamy nasze otoczenie, wypada jeszcze oczyścić się z takich osób, które jeszcze troszkę nam tego czasu zabierają i niestety w ten negatywny sposób, a skupić się na tych, które nas inspirują i to życie dzięki nim staje się bardziej kolorowe i barwne.
1: Mamy trzy główne kroki, na które składają się takie mniejsze kroczki, mam wrażenie. A który dla ciebie był najtrudniejszy?
0: Najtrudniejszy? Wiesz co, chyba ten z polubieniem siebie. To jest naprawdę trudne, bo to jest tak płynne i wiesz, w momencie, w którym patrzysz się w lustro i widzisz osobę. Ja w pierwszej ciąży przytyłam 30 kg. No niestety nie udało mi się tego zrzucić. I ja się borykałam z tym problemem odstającego brzucha, zmienionej figury bardzo długo. I weź tu się polub. Jak widzisz po prostu w lustrze osobę, której nie chcesz polubić, bo pamiętasz siebie sprzed czasów ciąży. Więc to było dla mnie bardzo trudne. Kolejna rzecz, trudno mi było polubić siebie, dlatego, że właśnie polegałam na opinii innych osób. I ciągle wydawało mi się, że nie jestem w stanie zadowolić wszystkich. Ja mam na przykład problemy z odbieraniem telefonu i w momencie, w którym dostawałam SMS-a, hej, dlaczego nie można się do ciebie dodzwonić? Ja miałam wyrzuty sumienia, ale w momencie, w którym polubiłam siebie i stwierdziłam, Boże, ja tak po prostu mam. Ja nie odbieram telefonów, odpowiadam wtedy, kiedy mam na to czas i kiedy pozwoliłam sobie być po prostu sobą, a nie dostosowywać się do wszystkich, wtedy dopiero udało mi się tą Malwinę polubić i to jest naprawdę trudne. Ale wydaje mi się, że jak przeczytasz moją książkę do końca, to nie będzie takich wielkich problemów, nawet z polubieniem siebie.
1: I to jest bardzo piękna puenta naszej rozmowy. Polubmy siebie.
0: Tak.
1: Postarajmy się polubić siebie. Dziękuję bardzo. Malwina Bakalasz, autorka słynnego bloga bakusiowo.pl i książki Jak zmieniłam życie w rok.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Ale to nie wszystko, bo w dzisiejszym Mieście Młodości jeszcze Karol Łuniewski i jego gość, który podpowie, jak spełniać swoje marzenia.
2: W studiu Karina Semp, mentor, autorka książek, w tym najnowszej, Twoja mapa marzeń. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czym w ogóle jest mapa marzeń?
3: Mapa marzeń, mapa celów jest autorskim narzędziem, które zostało przeze mnie wymyślone po to, aby pomóc ludziom porządkować ich świat. To jest graficzno-wizualne narzędzie, ale na przestrzeni lat okazało się, że wcale nie zawsze musi powstawać mapa taka graficzno-wizualna, czasami to jest po prostu kilka zdań, ale jest to 9 pól, przejście których pozwala na przyjrzenie się sobie w różnych aspektach życia. To jest pewna kolejność, która pozwala w uporządkowany sposób przyjrzeć się.
2: Czyli po prostu trzeba sobie zrobić porządek w swoim życiu, jak rozumiem, na każdej płaszczyźnie.
3: No najlepsza jest oczywiście harmonia i takie przyjrzenie się właśnie różnym płaszczyznom, czy to jest praca, czy to jest związek, czy to jest rodzina, czy to jest zdrowie. Jakby tych pól jest kilka i w każdym z nich znajdują się poszczególne elementy. Często zapominamy o niektórych z nich i w związku z tym wtedy w życiu taka trochę dziura powstaje.
2: Znaczy to nie jest tak, że ta dziura powstaje wtedy, kiedy nie wierzymy w naszą siłę. To znaczy, żeby stworzyć mapę marzeń, tak mi się wydaje, najpierw trzeba uwierzyć w to, że jesteśmy kowalami swojego losu.
3: To prawda, że często zapominamy o tym, że jesteśmy sami kowalami własnego losu i że możemy wszystko, albo bardzo dużo przynajmniej, że to my mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie, z kim jesteśmy, jak jesteśmy, gdzie pracujemy, ile zarabiamy i wiele innych rzeczy. Tak, ja pracuję z ludźmi, którzy postanowili zrobić porządek i uwierzyć, że mają moc.
2: W wielkim skrócie, choć wiem, że byłoby trudno, jak stworzyć mapę marzeń? Od czego się zaczyna?
3: Od czego się zaczyna? No najlepiej zapoznać się jakby z samym narzędziem, z samą koncepcją, jak to wygląda, że mapa składa się z 9 pól, co w każdym polu jest. I też poprzez czytanie, czy poprzez czytanie książki, czy przeczytanie jakichś moich wpisów na blogu, takie zapoznanie się z tym, jak to działa. I to jest taki trochę początek procesu wchodzenia w siebie. Takie zastanowienie się, czy ja by na pewno jestem gotowy, gotowa na to, żeby zmierzyć się samemu ze sobą, I dokonać jakiejś zmiany, czy ja w ogóle chcę.
2: No ale załóżmy, że chcę.
3: Załóżmy, że chcę, jak już nadchodzi ten moment, że mówimy, dobra, to teraz właśnie skaczemy na główkę. No to tak jak mówię, przejście przez kolejne pola, czy to korzystając z książki, czy to przychodząc na sesję, czy no w każdy sposób będzie dobry, każdy będzie to robił inaczej. Przemyślenie, co chcę, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, jak chcę, żeby mój dzień wyglądał, gdzie chcę pracować, ile chcę pracować, ile mam zarabiać, z kim chcę być, kogo chcę się budzić, jak wygląda moje zdrowie, jaką mam rodzinę i czy chcę z nimi obcować na przykład, co w kwestii nauki, przyjaciół, wyjazdów, podróży, tego jest bardzo dużo. I właśnie to uporządkowanie pozwala nie zapomnieć o żadnym z elementów.
2: Czyli to jest taki plan na życie, zgrabny.
3: To jest trochę taki plan, taka agenda tego, czemu warto by się przyjrzeć, jakim elementom.
2: Tak jak pani powiedziała, w pierwszej kolejności trzeba uwierzyć w to, że możemy coś zmienić i przede wszystkim trzeba chcieć coś zmienić, a pewnie nierzadko zdarzają się na pani drodze tacy sceptycy.
3: Tak, zdarzają się sceptycy.
2: Co z nimi pani robi wtedy?
3: No za mną setki map i setki ludzkich żyć, w związku z tym ja też nabrałam bardzo dużej pokory do tego, w jakim miejscu życia ludzie się znajdują, co mogą, jak mogą, ile mogą, więc nie ma siły też tego forsować. Ja mówię, że mapa ma być bezpieczna dla nas, ma być jednak byciem w swojej strefie komfortu, nie ma być straszakiem. To nie ma być coś, co budzimy się i napada na nas, że właśnie należy coś zrobić. Mapa ma być naszym pomocnikiem, sojusznikiem, więc jak pojawiają się sceptycy, to ja też bardzo ostrożnie do tego podchodzę, bo być może ktoś po prostu nie jest gotowy.
2: I musi jeszcze chwilę poczekać.
3: I musi chwilę poczekać, musi tam sobie to przetrawić, może jakiś jeden element sobie uporządkuje, zobaczy, że działa, no to przyjdzie z innym. Jakby bardzo powoli, bardzo ostrożnie.
2: Czy jest jakaś możliwość, żeby taką mapę marzeń przygotować sobie samodzielnie, czy jednak potrzeba pomocy specjalisty do tego?
3: Z tego, co ludzie do mnie pisali i piszą, to łatwo się to czyta, łatwo się rozumie, co też jest bardzo istotne. Natomiast dla mnie takim miernikiem są mapy, które mi ludzie przesyłają po przeczytaniu książki, które zrobili do konsultacji. One są bardzo przyzwoicie zrobione. Tam pewnie trzeba może trochę poprzesuwać, poprawić, jeżeli potrzeba, dopomóc, ale generalnie one są dobrze zrobione.
2: Na kilka miesięcy przed latem zaczynamy projekt Plaża, to znaczy do wakacji schudnę, do wakacji wyrzeźbię ciało. Pytanie tylko, jak zrealizować, na jakby nie patrzeć, ambitny cel?
3: Tak, to jest jeden z takich tematów. Zdrowe odżywianie, dieta, ćwiczenia, lepszy wygląd i wszystko, co się wokół tego kręci, to bardzo często pojawia się na mapie. I praca na tym polega, żeby obalić mity, moja praca przynajmniej. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że właśnie on się będzie zdrowo odżywiał, to po pierwsze pytanie, co to dla danego człowieka znaczy, że on się będzie zdrowo odżywiał? Bo dla jednego to będzie znaczyło, że będzie jadł 5 posiłków, dla kogoś będzie znaczyło, że to jest dieta, nie wiem, według czegoś tam, grupy krwi, 5 przemian i różnych innych, a dla kogoś jeszcze coś innego. Więc pierwsze pytanie, które ja zadaję, co oznacza dla danego człowieka zdrowa dieta? Jak już wiemy, co oznacza, jak ten człowiek już sam dojdzie do tego, no to co w związku z tym może zrobić, jakie są możliwości, tak? Bo jeżeli dla niego dieta to jest 5 posiłków, a to jest technicznie niemożliwe w ciągu dnia, no to trzeba to jakoś zmodyfikować, żeby to się dało zrobić. Czyli sprowadzanie takiego danego marzenia znowu do realności, do możliwości, do pieniędzy, do czasu, do wydolności, do różnych rzeczy.
2: Jak rozumiem, to jest wielokrotnie przyczyna naszych porażek, że mamy zbyt ambitne cele, zbyt wygórowane oczekiwania wobec siebie i później zderzamy się z rzeczywistością boleśnie.
3: No tak, ja na przykład pracowałam ostatnio z panią, która miała tam koncept żywieniowy, schudne tam 30 kilo, zaczęłyśmy od 10, od planu i doszłyśmy do tego, że ona określone posiłki, jakie mają być i tak dalej, tu zupy, tu coś tam, okazało się, że największym problemem w tym całym układzie jest robienie zakupów i znalezienie momentu w tygodniu, takim, z którym ona się zgadza, że ona pojedzie i zrobi te zakupy, było kluczowe dla całości przedsięwzięcia.
2: Mam w takim razie pytanie, które zawsze zadaję przy takich tematach szczególnie. Co jeśli się potknę, zjem coś niezdrowego albo po raz kolejny nie pójdę do siłowni, czyli mapę marzeń mogę w takiej sytuacji podrzeć i wyrzucić, bo mi nie wyszło?
3: Ja zawsze mówię, że nie strzelamy sobie w kostkę na swojej własnej mapie. W końcu świat się nie zawalił, jeżeli nie wiem, nie udało się, nie zrobiliśmy. I uczymy się na błędach. No myślę, że w ogóle nie tylko na mapie, ale w życiu jest też tak, że warto się uczyć na swoich własnych błędach i wyciągać jakieś mądre wnioski z tego i poprawki wprowadzać i korekty.
2: Chociaż zdaje sobie pewnie pani sprawę z tego, że wielu słuchaczom ciężko sobie wyobrazić, że ich życie może zmienić się za sprawą jakiejś tam mapy.
3: Tak, oczywiście spotykam się z takimi sformułowaniami, że ta mapa i te obrazki są bez sensu. Tak, mam oczywiście. I tu ja mówię, nic nie jest dla wszystkich. Jest tyle różnych narzędzi rozwojowych, coachingowych, budowania celów, rozwiązywania zadań, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mapa marzeń jest jednym z nich. Z dużą pokorą ten, kto ma trafić na nią, to trafi. I jeżeli to będzie jego narzędzie, to zadziała w sposób bardzo spektakularny. I te wszystkie marzenia, cele, plany i chcenia ułożą się w taką mozaikę, że to wszystko pięknie zacznie działać. Natomiast jeżeli komuś to nie pasuje tak od początku, to tak jak w życiu, nie ma się za to co brać.
2: Co ciekawe, ta książka i w ogóle ten projekt powstawał nie na sucho w warunkach domowych, tylko setki sesji przeprowadziła pani i dopiero na ich podstawie stworzyła tę książkę.
3: Tak, ja zaczynałam, kiedyś usłyszałam o mapie marzeń, zaczęłam robić swoją, potem nagle się zrobił krąg ludzi wokół mnie, to my przyjdziemy w tym roku do ciebie, żeby z tobą robić mapę, bo ty wiesz, jak to robić. Potem różne perypetie były i ja zaczęłam faktycznie pracować z ludźmi i dopiero wykłady, szkolenia i książka powstała w momencie, kiedy ja miałam za sobą setki map, kiedy ja doświadczyłam tego, że to działa, że to ma sens. To samo się dzieje w chwili obecnej, kiedy robię mapę firm, bo powstała taka konieczność od ludzi, którzy przychodzili na mapę marzeń, a mają swoje firmy. W związku z tym ja teraz też piszę książkę, ale powstają mapy firm. To musi być znowu realny przykład. Więc te mapy powstawały takie na żywych organizmach i dopiero potem ja zebrałam wszystkie swoje doświadczenia, no i złożyłam to w całość.
1: To był Karol Łuniewski i jego gość Karina Semp. I tym kończymy to wydanie magazynu Miasto Młodości. Do usłyszenia już niebawem.
4: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W studiu Meloradia Nina Majewska-Braun, pisarka, autorka między innymi serii powieści o Ance i ostatniej części Anka i Piekło Szczęścia. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No to od początku. Kim jest ta Anka, tytułowa bohaterka serii książek, które pani napisała?
0: Anka jest zwykłą, przeciętną kobietą, którą możemy spotkać na ulicy. Taką mamą, dziecią, kobietą pracującą, kobietą, która ma kompleksy, która jest rozwarstwiona, no i która tkwi w małżeństwie nie do końca będąc pewną po 20 paru latach, czy to jest najszczęśliwszy związek w jej życiu i czy jest szczęśliwa. Więc ja myślę, że takich pań z takim rozdwojeniem i z takim pytaniem samym do siebie jest sporo. Więc ja myślę, że to jest taka kobieta, z którą się wiele osób jest w stanie utożsamić.
1: To będzie dobra prognoza dla naszego społeczeństwa, ale Anki nie da się nie lubić.
0: No Anki się nie da nie lubić, bo Anka jest taką babką z krwi i kości. Zresztą ona w tych książkach gdzieś tam przechodzi pewną ewolucję i metamorfozę, więc to jest moim zdaniem bardzo cenne i fajne. Chociaż Anka robi głupie rzeczy i takie rzeczy, które mnie osobiście jako autorkę wkurzały, no ale tak sobie skonstruowałam tą postać, także na pewno ja nie utożsamiam się z nią do końca, utożsamiam się z tą Anką po metamorfozie.
1: O, no właśnie, bo chciałem zapytać, na ile w Ance jest pani?
0: No tam chyba nie mam wiele mojego DNA. Więcej DNA było w Ninie, która była moją debiutancką książką zaczynającą się od wakacji. Więcej jest mojego DNA i mojej krwi w Mężu na Niby i w bohaterce z tamtej książki. A Anka jest kobietą, która myśli inaczej niż ja, postępuje inaczej niż ja, rozwarstwia 10 problemów na 8 włosów. Ja jestem osobą raczej podejmującą decyzje szybko, sprawnie, oczywiście mylne czasami, więc gdzieś tam potem się cofam i robię krok do tyłu, ale jestem raczej dynamiczną osobą, która idzie do przodu.
1: No dobrze, no to skąd taka bohaterka, która jest, no można powiedzieć, trochę przeciwieństwem pani?
0: Ta historia, którą opowiadam w Ance, to jest po części historia, która mi się przydarzyła. Co prawda ja nie byłam tą Anką emocjonalnie taką zbudowaną, natomiast i nie poszukiwałam szczęścia i miłości w innych związkach, natomiast doświadczyłam stalkingu, dowiedziałam się osobiście na własnej skórze, czym jest stalking i stalker i postanowiłam opowiedzieć tą historię ku przestrodze nie tylko kobiet, ale ku przestrodze takiej ogólnej, bo ujawniając się, albo nawet nie ujawniając się, jesteśmy wystawieni na jakiś taki przypadkowy strzał, który może się okazać bardzo bolesny i długotrwały. Jesteśmy w tym absolutnie sami i jesteśmy pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia, oczywiście poza wsparciem najbliższych, ale o tym też trudno czasami mówić, bo Anka nie jest w stanie powiedzieć i trudno jej się przyznać do tego, że ma romans z kimś, kto się okazuje stalkerem. Natomiast to jest historia opowiedziana ku przestrodze, tak? Dlatego ta bohaterka jest troszeczkę taka inna niż ja, ale to jest też historia mojej z kolei znajomej, która jest bardzo podobna do Anki i taka jest nie do końca przekonana, pewna, z nieśmiałą osobą o niskiej samoocenie i ta Anka jakoś tak się ułożyła w taką postać.
1: Do stalkingu jeszcze za chwilę przejdziemy, ale chciałbym jeszcze podpytać o sam warsztat pracy pisarza. Czy to jest tak, że sobie pani siada i wymyśla, no dobra, taka będzie moja bohaterka, czy na to się składa obserwacja społeczeństwa, obserwacja znajomych i bliskich?
0: Ja zawsze piszę o tych rzeczach, które są mi bliskie, o rzeczach, których doświadczyłam, o rzeczach takich bardzo emocjonalnych, ale absolutnie posiłkuję się tym, co się dzieje w danym momencie, no gdzieś tam społecznie, tak? Przeglądam artykuły psychologiczno-socjologiczne i staram się pisać o tych rzeczach, które są aktualne, o tych rzeczach, które się mogą przydarzyć wielu osobom. I chyba dlatego kobiety tak poczytelniczki tak pokochały te książki, że wielokrotnie mówią i piszą, że piszę o nich, skąd znam złośliwą babcię Krysię, bo one też taką mają. Więc ja myślę, że to jest chyba taki mały sukces tych książek, że łatwo się utożsamić z postacią, łatwo sobie wyobrazić sytuację i łatwo w tą sytuację wejść. No i stąd się pojawił stalking, tak? Który jest też problemem społecznym.
1: No właśnie, ale nie każdy wie, co to jest w ogóle stalking, prawda? Bo bardzo często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że jesteśmy ofiarami stalkingu.
0: No ja sobie nie zdawałam sprawy. Nie nazywałam tego stalkingiem, tylko nagle się okazało, że jest człowiek, który o mnie wie wszystko, mimo że ja mieszkam na zamkniętej takiej uliczce bez przejazdu, więc wydawałoby mi się, że łatwo byłoby zobaczyć, czy ktoś za mną jeździ i się porusza. Natomiast to jest absolutnie kosmiczne uczucie, dlatego że człowiek nagle okazuje się, że jest obserwowany i nie ma zielonego pojęcia, że ktoś stoi za jego plecami. I ten człowiek wie wszystko, w co jestem ubrana, gdzie byłam z koleżankami, co jadłam, co piłam w knajpce. No i jak się okazało? Okazało się to w bardzo taki banalny i myślę, że też powtarzalny sposób. Po prostu pan zaproponował mi opiekę i bardzo był taki uporczywy w tej propozycji. Potem się zaczęły pogróżki, zaczęły się telefony, głuche telefony. Skończyło się na jednej, drugiej kradzieży. Dużych rzeczy, bo też ukradziono samochód. I jakieś takie nakładki się porobiły niefajnych sytuacji, w których ja absolutnie nie uczestniczyłam. To się w pewien sposób działo poza mną. Natomiast jak wygląda taka ofiara stalkingu w obliczu przepisów prawnych, policji.
1: No właśnie, bo chciałem zapytać, czy to zostało zgłoszone gdzieś.
0: Tak, ja oczywiście to zgłosiłam. Pierwsze rozmowy z policją, ich było tam bardzo dużo, sprowadzały się do tego, że ja robiłam sobie absolutnie rachunek sumienia, opowiadałam i wywnętrzniałam się z różnych rzeczy, podejrzewano mnie o romans, o jakieś wyłudzenia, o kredyty, o jakieś takie, właściwie ja się czułam jak, nie jak ofiara, tylko czułam się jak przestępca i sprawca i to było bardzo takie okrutne i bardzo zniechęcające, tak? Policja generalnie wiedziała, że były pogróżki, ale to była jedna, druga, było tego w ich ocenie za mało, za rzadko i w zasadzie chyba gdybym przyszła z nożem w plecach, to by się tym tematem zainteresowali, tak?
1: Czyli trochę lekceważenie ze strony.
0: Absolutne lekceważenie. Człowiek zostaje z tym absolutnie sam, tak? Zmienia telefon, zmienia numer, zmienia różne rzeczy. Ta osoba to znajduje, dowiaduje się. Ale to, co najbardziej dla mnie było poruszające, od czego ludzie sobie nie zdają sprawy, najprawdopodobniej statystycznie, była to osoba z mojego grona towarzyskiego albo znajoma mojego znajomego, czyli osoba, która gdzieś...
1: W miarę bliska,
0: tak? Do dzisiaj nie wiem, kto to był. To się ucięło i to się skończyło, ale ja się czułam naprawdę bardzo dyskomfortowo.
1: Czy to jest tak, że trochę mamy wyrzuty sumienia i możemy sobie czasami wmawiać, że koloryzujemy, przesadzamy? Że...
0: Oczywiście, że tak. Początkowo to jest takie myślenie, kurde, no przecież to może nie jest aż tak, może mi się wydaje, może mam jakieś omamy. Potem się szuka jakiegoś obiektywnego potwierdzenia u koleżanki, słuchaj, dzieje się coś takiego i uważa, że to jest okej, to jest normalne. Dochodzi się do wniosku, że absolutnie nie, idzie się, zgłasza to na policję i policja to traktuje jako rzecz zupełnie normalną, tak? I pierwsze pytania są właśnie takie, tak? Czy jakoś zachęcałam, zanęcałam, czy coś obiecywałam, czy mam romans, a czy może mąż ma romans. Więc to jest takie trzepanie właściwie tych naszych takich najbardziej intymnych i głębokich emocji, które tak naprawdę nic nie wnoszą do sprawy, bo...
1: Sprawa jest prosta, jesteśmy nękani, prawda?
0: Nikt się nad tym nie pochyla. Łącznie z tym, że policja w momencie, kiedy ma dostarczone nagrania i widać pana, jednego z wielu w centrum handlowym, który rozmawia przez telefon, policja się tym nie interesuje, mówi, że o, tyle tam tych ludzi było, że to właściwie... No i ale pojawia się takie niesamowite zagrożenie w którymś momencie i do tego stopnia, że ja musiałam powiedzieć, przyznać się w szkole, do której chodzą dzieci, że coś takiego się dzieje i prosić, żeby dzieci na przerwy same nie wychodziły, żeby nie wypuszczać dzieci ze szkoły, bo zaczęłam się do tego stopnia po prostu bać.
1: No dobrze, a jak wyglądał ten moment, kiedy zdała pani sobie sprawę, że to już to nie jest normalne działanie, że ktoś do pani pisze SMS-y?
0: W momencie, kiedy... W ogóle nie wiem, skąd ten człowiek miał numer, bo ja też nie rozdaję tego numeru wszem i wobec i on nie jest specjalnie jawny. Natomiast to był taki moment, kiedy ktoś, kogo nie widziałam, nie znałam, wiedział, jak wyglądam, w co jestem ubrana, że weszłam do centrum handlowego i próbował zmusić mnie do zejścia na parking. Jak nie chciałam tego zrobić, to był bardzo agresywny.
1: I pisał
0: to był taki moment, tak, i to był taki moment, dzwonił, tak, że natychmiast mam zejść, zaczęły się wulgaryzm, różne inne rzeczy. I ja w tym i to był taki moment, kiedy naprawdę poczułam się zagrożona. Potem zaczęło się jeżdżenie za mną samochodem. No to jest jakiś kompletny obłęd.
1: No dobrze, to jak sobie pani z tym poradziła?
0: Zgłaszałam to na policję, mówiłam tej osobie, że jest to zgłoszone. Byłam coraz bardziej asertywna, coraz mocniej mówiłam, że jest to zgłoszone i że mam ochronę. I w związku z tym, bo ochronę bardzo, bardzo dużo też zawdzięczam firmie ochroniarskiej, w której mamy zgłoszony dom i firmę,
5: Bo rzeczywiście byliśmy mówieni na telefon, że gdyby cokolwiek się działo w mieście, że oni po prostu samochód podjedzie do mnie, więc to mi dało, to naprawdę dało mi poczucie bezpieczeństwa. I ta osoba w końcu chyba zdała sobie sprawę, że nie jest w stanie zmusić mnie do niczego i odpuściła, ale do dzisiaj nie wiem, kto to jest.
1: Czyli asertywność to jest
5: tak, ta asertywność, nie wchodzenie w dialog, nie wchodzenie w polemikę, nie odpowiadanie na SMS-y. Każda odpowiedź, ja nigdy tego nie robiłam, ale koleżanka z kolei to robiła, próbowała polemizować i to tylko nakręca. Mhm. I Anka właśnie jest w takiej sytuacji, tak? Jest w sytuacji takiej, znaczy zdecydowanie gorszej niż moja sytuacja, bo ona po cichu gdzieś tam nawiązuje romans, poznaje faceta w sieci, który jest takim objawieniem wszystkich tych cech, które są dla niej, wpisują się w idealnego mężczyznę, w idealnego partnera. I nagle okazuje się, że ten człowiek zaczyna pożyczać pieniądze, zaczyna mieć jakieś tam roszczenia, opowiada jej, tak jak wielu panów opowiada kobietom, że jesteś moją jedyną szansą na normalność, na takie normalne funkcjonowanie. Ona się absolutnie w tym w to wkręca. Nie wiem, kobiety chyba lubimy tak popiekować się.
1: Natomiast ale tutaj pojawia się już szantaż.
5: Tak, u Anki pojawia się szantaż. No i taki punkt właściwie, z którego, taki moment, z którego nie ma wyjścia, bo właściwie jedynym rozwiązaniem jest powiedzenie głośno o problemie. Mhm. No a nie łatwo jest powiedzieć mężowi, słuchaj stary, wiesz, no tak wyszło,
1: zdradziłam,
5: ale mam
1: troszeczkę
5: tu faceta na boku i on teraz mi grozi, więc stawiam ją w takiej trudnej sytuacji, ale po to, żeby obrobić najtrudniejsze emocje i żeby też czytelnik spróbował sobie odpowiedzieć na pytanie, co by zrobił, gdyby, no i czy warto. Mhm.
1: No właśnie, a jak Anka sobie radzi emocjonalnie ze stalkingiem, z szantażem, z całą tą sytuacją?
5: I tu oddaję głos jakby statystyce, tak? Takiej, co się dzieje w momencie, kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji. Anka zachowuje się jak statystyczna kobieta, czyli odpowiada, pożycza, jest pełna empatii, nie dostrzega tego stalkingu, że to jest stalking, nabrzmiewa w pewien sposób roszczeniowość tej sytuacji. Mhm. I w momencie, kiedy on żąda od niej niemożliwego, czyli jeszcze większej kwoty pieniędzy i tego, żeby powiedziała wreszcie mężowi, że to jest ten moment taki przełomowy. I ona się buduje inaczej. Buduje się już nie empatią, a złością, nie miłością, a w pewien sposób nienawiścią. I zdaje sobie sprawę, że jeżeli sama siebie nie obuduje swoją taką asertywnością i swoim zdaniem w tym związku, to polegnie. No i to jest ta metamorfoza.
1: Powiedziała pani, że te emocje, te zachowania wynikają ze statystyki. To jest statystyka jakaś urzędnicza, czy taka z obserwacji społeczeństwa?
5: Znaczy na pewno jest to po części z obserwacji i też z artykułów, które gdzieś tam można wyczytać, ale ja też posiłkuję się statystykami i coraz bardziej lubię statystyki.
1: Czyli to nie jest tak, że sobie pisarka siada i wymyśla. To jest bardzo
5: to
1: też...
5: To znaczy ja siadam,
1: praca, nie?
5: Siadam i sobie wymyślam, ale... W momencie, kiedy pisałam pierwszą książkę Wakacje i tam opisywałam bardzo trudny moment utraty najbliższych osób, zdałam sobie sprawę z pewnej odpowiedzialności, która się rodzi w momencie, kiedy się trzyma pióro. I poszłam na psychoterapię, żeby się dowiedzieć, jak ewentualnie to mogłoby wyglądać i też współpracowała ze mną pani psycholog, która podpowiadała mi od samego początku, jakie zachowania byłyby bardziej właściwe niż inne, tak? No bo, tak jak mówię, zrodziła się pewna odpowiedzialność, chociażby banalne pytanie, czy małe dziecko powinniśmy zabrać na pogrzeb kogoś bliskiego. Mm-hmm. No zdecydowanie tak, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Ale można by napisać, że nie. I czytelnika niekoniecznie skłonić do właściwego wyboru.
1: No ta odpowiedzialność jest bardzo duża, zwłaszcza przy tej ostatniej książce. Nie chcę dyskwalifikować pozostałych, ale tutaj ten temat stalkingu jest jeszcze bardzo świeży w Polsce. O tym się oczywiście mówi coraz więcej, ale nadal bardzo mało. Ten temat jest zamiatany pod dywan.
5: Ale to jest strasznie wstydliwe, tak? Ludzie się wstydzą i krępują, bo tak jak mówię, ja przede wszystkim byłam posądzana o to, że ja coś zrobiłam, kogoś skłoniłam do takich, a nie innych zachowań, do takiej, a nie innej relacji. I w momencie, kiedy ktoś, kto ma problem, przede wszystkim trudno jest ocenić, czy już mamy problem, czy nam się wydaje, tak? W momencie, kiedy udaje nam się osiągnąć ten taki stan niepokoju, który powoduje, że musimy zrobić coś z tym dalej i jakby piętro wyżej zadziałać, w momencie, kiedy trafiamy na komisariat, po pierwsze nie za bardzo chcą z nami rozmawiać, po drugie obrabiają to od takiej strony, że my się czujemy bardzo niekomfortowo, a po trzecie nie dają żadnego właściwie światełka w tunelu, że są w stanie coś z tym zrobić. I w tym momencie wiele osób się wycofuje, tak? I próbuje sobie na własną rękę poradzić. A ja myślę, że my jako społeczeństwo, tak obserwuję to z perspektywy iluś tam lat i pracy zawodowej i kontaktów z ludźmi w sklepach i na parkingach, tak? W korkach, że jesteśmy coraz bardziej agresywni i coraz więcej, znaczy jakby dajemy sobie coraz większe przyzwolenie na pewne zachowania i działanie. I ja powiem szczerze, że ja się tego obawiam, tak? Że ludzie mają świadomość coraz większą bezkarności i są osoby, które anonimowości, tak, i są osoby, które z tego absolutnie chętnie korzystają.
1: Jeszcze zatrzymam się przy tej odpowiedzialności, kiedy trzyma się pióro w ręce. To jest tak, że być może o tym problemie przeciętna czytelniczka, że tak powiem, nie przeczytałaby w internecie, nie przeczytałaby w żadnym artykule specjalistycznym, naukowym czy psychologicznym, ale sięgając do pani powieści, która w odbiorze jest bardzo przyjemna i bardzo relaksująca i
5: bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę. Dowiaduje się o bardzo trudnym problemie i o tym, jak sobie z nim radzić. Czyli to jest jakby przekazanie ważnego tematu w bardzo przyjemny sposób.
5: No taki był zamiar, tak? Ja w momencie, kiedy zaczęłam pisać książki, wymyśliłam sobie specyficzny język. On jest trochę taki i złośliwy, i dowcipny, i taki jest trochę za bardzo wyluzowany momentami, są dynamizmy językowe. Czy ale właśnie to było, prawda? Celowe, żeby to było, żeby tak brzmiało to jak na ulicy, tak? Ale pomimo lekkości językowej poruszam trudne tematy i wydaje mi się, że to jest właśnie taki chyba najfajniejszy koktajl, jaki może być. Bo gdybym zaczęła wpisać w bardzo taki ciężki sposób o temacie, myślę, że wiele osób by to odrzuciło, tak? A w momencie, kiedy to jest pisane tu i teraz i tak z taką możliwością samodoświadczenia tego, to jest łatwiej się utożsamić i łatwiej przemyśleć temat. I ja bardzo chciałam, żeby pani znaczy nie tylko pani, ale żebyśmy pokazać ludziom, że nawet nie trzeba się za bardzo obnażać w takim sensie facebookowo, instagramowym i tak dalej, żeby przydarzyło się, bo ja nie miałam, w ogóle nie istniałam w sieci, żeby przydarzyło się coś niekomfortowego i jak trzeba bardzo uważać na to, co się wrzuca w takie miejsca, bo naprawdę nie wiadomo, komu się spodobamy, tak?
1: Absolutnie, nie trzeba
5: wcisnąć wieczników, prawda? Albo kto będzie nam czegoś zazdrościł, bo to jest jeszcze też taki element.
1: A lubimy się chwalić w sieci.
5: Ojej, tak, strasznie. Palma musi być.
1: Tak. I dobry koktajl. No dobrze, wracamy jeszcze do Anki, która też bawi się w znajomości przez internet. Czy to jest bezpieczna forma poznawania ludzi?
5: W moim odczuciu absolutnie nie. Ja jestem jak najbardziej daleka od. W życiu bym nie zaistniała w sieci. W momencie, kiedy zaczęłam pisać książkę, to miałam taki pomysł, jak Wharton miał kiedyś, że ja sobie napiszę książkę i nikt nie będzie wiedział, kto to jest, co i jak. No i poszłam do wydawcy i wydawca puknął się w głowę i mówi, kochana, nie ma opcji.
1: Facebook, Instagram.
5: A, oczywiście. I byłam po moim doświadczeniu ze stalkerem, bo jakby doświadczenie stalkera było wcześniejsze, byłam absolutnie przerażona. I prowadzenie dla mnie Facebooka, Instagrama wymaga więcej zaangażowania niż napisanie rozdziału książki. Naprawdę, brzmi to okrutnie, ale tak jest. I w momencie, kiedy pokazuję jakieś tam elementy domu i jakiejś takiego mojej prywatnej przestrzeni, skupiam się na zwierzaczkach, na kanapie, żeby jak najmniej pokazać. Nie, że mam coś wielce w domu, tak? Ale no kurczę, no nie chcę. No to jest to
1: mój
5: dla
1: kawałek,
5: mnie trudne.
1: Prawda?
5: Tak, tak.
1: Życia. No dobrze, to tu mówimy o promocji, mówimy o mediach społecznościowych, w których, nie wiem, szukamy może znajomych, a poszukiwanie miłości w sieci?
5: Znaczy ja jestem w ogóle osobą bardzo ostrożną, jestem osobą bardzo taką i asertywną, ostrożną, ale też może dlatego tak mi idzie to pisanie o emocjach, bo ja sobie rozwarstwiam każdy problem na elementy, tak? I się zastanawiam, że może nie być taki młody, może być nie taki chudy, może być gruby, może być zboczony, może być... Ja bym miała tyle po prostu obsesyjnych myśli dookoła, że nie byłabym w stanie się nawet zaprzyjaźnić specjalnie, poznając kogoś w internecie. Ja jestem bardzo ostrożną osobą i myślę, że to jest chyba dobre, mimo wszystko.
1: I takich też wartości trma się Anka? Czy
5: on no ma potem inne już podejście? Tak, potem mądrzeje
1: tak,
5: i tak.
1: Potem już tak. Znalazłem jeszcze taką wypowiedź pani, że pisze pani, by dać kobietom chwilę wytchnienia, zadumy, ale też uśmiechu i pokazać, że nawet w najczarniejszych chwilach można próbować dostrzec światełko w tunelu.
5: I chyba się udaje, bo nie powiem, że często, gęsto, ale zdarzają się maile albo telefony od kobiet, które mówią, że książka im uratowała życie. I powiem szczerze, że to jest najcudowniejsze, co można usłyszeć i to jest najfajniejsze, co może poczuć pisarz, przynajmniej w moim przypadku. Nie żadne nagrody i jakieś piedestały, tylko właśnie to trafienie do emocji. Wczoraj też była taka sytuacja niesamowita, bo w wywiadzie w Onecie przyznałam się do tego, że leczę depresję. I powiem szczerze, że to był ogromny krok, taki mój emocjonalny, powiedzenie o tym. To jest trochę tak, jak przyznanie się, że się należy do AA. Jest to dalej w Polsce problem wstydliwy i kłopotliwy i szokujące zachowanie znajomych, którzy traktują człowieka, który mówi, że głośno, słuchajcie, jestem szczęśliwa, ale mam depresję, bo tak się w tej chwili czuję. To jest tak, jakby człowiek niósł za sobą nieszczepienną odrę, którą zaraża wszystkich. Ludzie się absolutnie odsuwają. I wczoraj przez jakimś tam kanałami odezwała się pani z depresją, taką naprawdę potężną depresją, i powiedziała, że ratuje jej życie i że to, że naprawdę musiała dużo poszperać, żeby do mnie dotrzeć. Rozmawiałyśmy przez telefon chyba przez godzinę. I to jest taka rzecz, która sprawia, że warto to dalej robić, tak? Warto mówić otwarcie. Jeżeli to ma pomóc jednej osobie, dwóm osobom, to warto to robić. I ja cały czas też kobietom chcę pokazać, że nie ma tak czarnego miejsca i tak czarnej sytuacji, żeby się nie zbudować na nowo. I to chyba to jest największa moja... Nie wiem, czy moje książki są misyjne, tak? Pewnie nie. Ale to pokazywanie, słuchaj, stara, bierz się, dasz radę, no jest fajne, tak?
1: A depresja pojawi się w jakiejś książce? Czy już się pojawiała gdzieś?
5: Nie, chyba się nie pojawi, bo chyba kobiety wolą czytać, ludzie wolą czytać o radośniejszych rzeczach. Myślę, że to gdzieś tam, no jakby na razie nie planuję i myślę, że to jest taka rzecz, która jest, która się dzieje, którą trzeba sobie uświadomić. Największym sukcesem jest powiedzenie sobie, kurczę, mam problem i coś z tym zrobić. I to zrobić farmakologicznie przede wszystkim, a potem w psychoterapii. Natomiast czy opowiadać o tym i rozbebeszać temat byłoby to ciekawe? Nie jestem pewna.
1: Ale ciekawe jest to, że po pierwsze nie rozpoznajemy. Bardzo często mamy problem z rozpoznaniem depresji, powiedzeniem sobie, że tak, to jest depresja, a po drugie, tak jak powiedziała pani wcześniej, mamy ogromny problem w społeczeństwie z lekceważeniem depresji u drugiej osoby.
5: Zdecydowanie tak i tak jak powiedziałam, nie mówię o przyjaciołach, bo oni są zawsze ze mną i są wsparciem, ale znajomi do dwóch odlicz i powiem szczerze, że się cieszę, bo takie oczyszczenie pola czasami jest bardzo pozytywne i dobre. Natomiast z depresją jest o tyle fatalnie, że boimy się powiedzieć, bo za chwilę to, co ja też słyszałam od bliskich, nie od męża, ale od rodziny, oj tam, kto, ale jak tak, ty, no tak. Co narzekasz, masz po dom, tym, samochód, depresja, dzieci. Nie? A najgorsze, co usłyszałam od znajomego, który już nie jest moim znajomym, że wiesz co, ludzie w Afryce głodują, a ty masz taki problem. To gdzie twój problem? I to powoduje, że ludzie się strasznie zamykają, tak? Nie chcemy o tym mówić, żeby nie usłyszeć czegoś takiego, bo my naprawdę mamy problem, tak? Który wynika, ta depresja nie rodzi się z jakiegoś jednego powodu. Jest cała masa elementów, które mogą spowodować, że zaczniemy się czuć gorzej, tak? A prawda jest taka, że depresja, no to jest leczenie organizmu w innym obszarze, takim trochę nienamacalnym, tak? No bo leczymy w pewien sposób głowę, tak? Co nie znaczy, że jesteśmy wariatami, bo to jest często też tak postrzegane, tak?
1: Tak.
5: I jeszcze kolejny element, dlaczego nie przyznajemy się do depresji? Bo co mówią znajomi i kumple? Oj, zaczniesz brać te leki, się uzależnisz i to już tak się uzależnisz. I to od razu człowiek widzi, że nie wiem, wchodzi w obszar haszu i marihuany i teraz będzie ćpał do końca życia. No nie, no tak nie jest, tak? Nasz organizm to jest pewien związek chemiczny, bardzo skomplikowany. Jak zabraknie jednego pierwiastka, nie ma tej równowagi, więc nie bójmy się po prostu.
1: Nie bójmy się.
5: Nie bójmy się.
1: Ja myślę, że jednak w taki sposób, jak pani pisze, o stalkingu, bardzo przyjemny sposób, wbrew pozorom, może i o depresji uda się w taki sposób napisać, żeby uświadomić i pokazać ludziom, że to nie jest wstydliwa
5: choroba. Rzuca mi pan wyzwanie, muszę przemyśleć temat, zobaczymy.
1: Muszę być się zobowiązaną, ale...
5: No jest to jakiś pomysł na pewno. Znaczy naprawdę w depresji można być szczęśliwy, można ten poziom szczęścia osiągnąć.
1: A nie wszyscy mają świadomość właśnie takiego podejścia.
5: Ja myślę, że tak, no u mnie depresja pojawiła się od problemów ze spaniem, tak? I ja nie mogłam spać, tak? I im bardziej nie mogłam spać, tym bardziej byłam zmęczona. Im bardziej byłam zmęczona, tym bardziej nie mogłam spać. I to był moment, który spowodował, że zaczęłam się zastanawiać, kurczę, coś jest nie tak. No i potem jak się zaczęły układać pewne elementy, ułożyło się to w pełną mozaikę takich, a nie innych sytuacji, emocji, uczuć. I w momencie, kiedy fantastyczne było pójście do specjalisty, który nie był przerażony, nie był zdziwiony, tylko powiedział, kurczę, no jesteś kolejnym przypadkiem, spoko, zapiszę ci to i to i będzie lepiej. I jak za takim machnięciem czarodziejskiej różdżki, ja zaczęłam po prostu spać, zaczęłam inaczej funkcjonować, zaczęłam być wypoczęta, a funkcjonując w takim wypoczęciu, zaczyna się działać zupełnie inaczej.
1: Niesamowite. Odeszliśmy trochę od tematu Anki i trochę tematu...
5: Ale myślę, że to też jest taki ważny społecznie temat, o którym
1: dlatego
5: też
1: sugeruję
5: warto mówić.
1: No właśnie, w serii powieści o Ance i w tej ostatniej części Anka i Piekło Szczęścia temat stalkingu w bardzo miły, przyjemny i ciepły sposób opisany. Zachęcamy bardzo serdecznie, a gościem Meloradia była Nina Majewska-Braun. Serdecznie dziękuję.
5: Bardzo dziękuję.
1: Mówi się, że to jeden z trudniejszych, a może nawet najtrudniejszy okres w życiu człowieka. Dojrzewanie jest tematem, który poruszę dzisiaj z moim gościem. Anna Głębocka, psycholog, pracownia rozwoju Moc Inspiracji. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Dobrze, no to zacznijmy od tego. Dojrzewanie to okres bardzo emocjonalny. Wtedy pojawia się w życiu młodego człowieka mnóstwo emocji. No i jak sobie z nimi radzić?
6: Zgadza się. To jest okres bardzo burzliwy. Hormony dają o sobie znać i można powiedzieć, w jakiś sposób nami rządzą. Więc jak sobie radzić z emocjami? Przede wszystkim uznać, że są. Uszanować je, pozwolić im zaistnieć, nie mieć do siebie pretensji o to, ponieważ rzeczywiście w którymś momencie czasami nie jesteśmy sobą, tak? Tylko te emocje, hormony nami rządzą. I w momencie, kiedy już je uznamy, to warto jest je rozgraniczyć, nazwać, czy to jest złość, czy to jest żal, czy to jest smutek, czy to jest stres na przykład. Emocje pełnią pewną funkcję, a więc one nas informują o różnych rzeczach, o tym, co się z nami dzieje, o tym, że dzieje się z nami coś ważnego. I tak, złość informuje nas o tym, że pewne nasze granice są przekraczane. Stres informuje nas o tym, że dzieje się z nami coś ważnego i czujemy się niepewnie w danej sytuacji. Smutek świadczy o tym, że czegoś nam brakuje, czegoś potrzebujemy, czego nie dostajemy. W momencie, kiedy nazwiemy sobie te emocje, dowiemy się, o czym one nas chcą poinformować, wtedy możemy zacząć taki proces myślenia nad tym, jak możemy rozwiązać daną sytuację. Jeżeli ktoś ewidentnie przekracza nasze granice, powiedzmy, złościmy się, że mama wchodzi do naszego pokoju bez pytania, tak? To jest ten etap.
1: Ale co, powiedzieć jej wprost?
6: Powiedzieć jej wprost, mamo, bardzo bym chciała, nie krzyczeć, tak? Ale powiedzieć, mamo, bardzo chcę, bardzo potrzebuję, żebyś pukała, kiedy do mnie wchodzisz. Tak, to jest moja przestrzeń, w której czuję się bezpiecznie i to jest dla mnie ważne. Jeżeli się stresujemy, warto jest poszukać technik relaksacji, wizualizacji, na przykład też ćwiczeń różnego rodzaju, tak, fizycznych, bo to rozładowuje nasz stres.
1: Mhm, czyli nie boimy się emocji, określamy je, nazywamy i próbujemy się z nimi trochę oswoić.
6: Dokładnie tak. Bo one są naszymi sprzymierzeńcami tak naprawdę.
1: Mhm. Warto porozmawiać o emocjach?
6: Oczywiście.
1: Na przykład z rodzicami?
6: Na przykład z rodzicami, tylko tutaj też jest ważne, aby nie rozmawiać z osobami, nie mówię tutaj z rodzicami, tak? Ale czasami niektóre osoby wiemy, że nie dźwigną tego tematu, też nie potrafią rozmawiać o emocjach, więc warto jest znaleźć taką osobę, która potrafi, tak? To może być przyjaciółka, to może być rodzic, to może być nauczyciel, to może być psycholog szkolny.
1: Na co uważać w okresie dojrzewania, w momencie właśnie, w którym towarzyszy nam mnóstwo różnych emocji?
6: Właśnie w okresie dojrzewania bardzo istotne jest, aby przyglądać się swojemu smutkowi. Jeżeli ten smutek trwa ponad 2 tygodnie, jeżeli mamy takie myśli, że wszystko jest bez sensu, że my jesteśmy bez sensu, że życie jest bez sensu, jeżeli pojawiają nam się myśli samobójcze, wtedy niezwłocznie należy się udać do kogoś, oczywiście też zaprzyjaźnionego, zaufanego i powiedzieć o tym, tak? Ponieważ to już są bardzo poważne sprawy i wymagają pomocy. Często jest tak, że właśnie zmiany hormonalne plus geny mogą wpływać na nasze myśli depresyjne. One są niezależne trochę od nas. Powiedzmy, byliśmy radosnymi osobami wcześniej, tak? I teraz nagle po prostu mamy wielkiego doła. Warto jest wtedy poprosić o pomoc.
1: Właśnie ten stan często młodzi ludzie nazywają dołem, a to może być po prostu początek depresji, tak? I
6: dokładnie
1: niebezpieczna
6: tak.
1: Sprawa, którą trzeba się zająć.
6: Tak, tylko tutaj właśnie trzeba rozgraniczyć. Jeżeli ten dół trwa 2 dni, nie jest to depresja, tak?
1: Okay.
6: Jeżeli trwa 2 tygodnie, są to początki depresji.
1: Dobrze, a taki stan taki stan ducha, o którym właśnie przed chwilą mówiliśmy, często może wynikać z różnego rodzaju niepowodzeń.
6: Mhm.
1: Jak sobie z tym radzić? Bo to jest bardzo trudne w młodym wieku, kiedy, nie wiem, w szkole nam coś nie pójdzie po naszej myśli, nie wiem, w kontaktach z rówieśnikami pójdzie coś nie po naszej myśli. Jak sobie radzić z tymi sprawami? sprawami? Mhm.
6: Warto jest pomyśleć o tym, że my na etapie nastoletnim ćwiczymy życie. Tak można to nazwać. Ja wiem, że dla nastolatków to nie jest ćwiczenie, to jest życie.
1: To
6: jest prawdziwe życie. Natomiast, znaczy tak naprawdę całe życie ćwiczymy życie, tak? I zawsze jest nowy początek. Jeżeli nam nie wyjdzie w tym momencie, to za chwilę możemy spróbować zupełnie gdzie indziej z kimś innym, ale przede wszystkim trzeba się nastawić, że niepowodzenie to jest część naszego życia. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Rzadko kiedy zdarza się tak, że osiągamy to od razu w taki idealny sposób. Tak? Tak samo jak uczymy się do klasówki. Nie jest tak, że siadam 5 minut i wszystko potrafię, tak? Popełniam błędy, odpowiadam na pytania nieprawidłowo, ale uczę się, ćwiczę i wtedy jest lepiej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Anna Głębocka, psycholog, pracownia rozwoju Moc i Inspiracji. Dziękuję.
6: Dziękuję.
4: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Czy praca programisty jest dobrze płatna?
7: Tak, no jednym słowem można odpowiedzieć na pewno tak, szczególnie w kontekście polskim, gdzie średnie płace są takie, jakie są. No programiści zarabiają dużo, dlatego że też często pracują dla zleceniodawców zagranicznych, więc te stawki zmierzają w stronę takich globalnych, prawda, czy zachodnich stawek. Kwoty, które tutaj są jakby początkowe dla juniorów, dla osób wchodzących dopiero na rynek, to są kwoty rzędu 5000 zł. Osoby już takie pracujące od roku czy od 2 lat mogą liczyć na kwoty rzędu 10 000. No a tutaj ten limit górny to nawet trudno wyznaczyć, no bo to zależy od doświadczenia, od poszukiwania danej specjalizacji, od tego jak kto właśnie jest wyspecjalizowany w jakiejś wąskiej dziedzinie.
1: Czyli się opłaca. I właśnie o tym, jak zostać programistą, dzisiaj rozmawiamy z panem Łukaszem Kobylińskim, kodołamacz, członek zarządu Sages i opiekun bootcampów. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Bootcampy, co to takiego?
7: Bootcampy to taka hasłowa nazwa bardzo intensywnych kursów, które pozwalają przygotować się do zawodu, do dopełnienia jakiejś funkcji. Sama nazwa wzięła się oryginalnie zapewne z takich bootcampów